Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiałem.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Rubrika Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Paweł Hulajnoga objeżdża całe województwo podlaskie, by pokazać to, czego nie widzimy na co dzień. Opowiedział nam o swojej pasji i miłości do naszego regionu.
2: Dzisiaj w studiu, naszym eskowym studiu, jest ze mną Paweł Hulajnoga, czyli człowiek, który tak na dobrą sprawę chyba już przemierzył całe Podlasie i Suwalszczyznę, prawda?
3: Dzień dobry Państwu. Paweł Hulajnoga, tak do mnie mówią ludzie, których spotykam na swojej drodze i to się w miarę przyjęło, ale tak naprawdę Paweł Kalinowski, wszystkich słuchaczy Radio SK pozdrawiam, jest mi bardzo, bardzo miło.
2: No to super, bardzo się cieszymy, że w ogóle miałeś czas, żeby do nas wpaść, bo jednak, no patrząc na twoje social media i na to, ile osób się w ogóle obserwuje i to, co w ogóle publikujesz i jak często.

0: która nie ma pomocników, która musi tak jakby liczyć na siebie, często nie ma też zasięgu, bo też tak jakby fajnie obejrzeć film. Ja często przymierzam krańce, kresy, można powiedzieć, że one są najpiękniejsze dla mnie, a tak naprawdę tam nie ma internetu czy zasięgu, albo łapiemy taki, którego nie chcemy, i opublikować coś to wcale nie jest tak łatwo, a to jest taka praca, która wydaje się może z pozoru prosta, bo ktoś tam obejrzy, nie, fajny materiał, bo babcia, ale żeby babcia zaśpiewała, moi drodzy, albo żeby babcia powiedziała wierszyk, to trzeba naprawdę do tej babci zdobyć zaufanie i napić się z nią herbaty, posiedzieć czasami nawet dłużej niż 2 godziny i dopiero wtedy można posłuchać tych pięknych opowieści.
1: Mm-hmm. To bardzo piękne, co mówisz, ale chciałabym, żebyśmy wrócili, że tak powiem, trochę do początku. Jak w ogóle to się zaczęło? Skąd pomysł na to, żeby właśnie publikować tego typu treści w internecie?
0: Ja całe swoje życie byłem jakby związany ze sportem. Jestem trenerem pierwszej klasy z lekkoatletyki, nauczycielem WF-u, też zawodnikiem, biegałem i tak by wszystko oddałem dla sportu, całe moje przestrzeń, wszystkie soboty, ferie, wakacje i tak dalej. A potem już nie mogłem biegać, to żona, pamiętam, na urodziny kupiła mi hulajnogę, która miała pompowane kółka, co prawda były bardzo małe te kółka. Ja na takiej hulajnodze przyjechałem 10 km i mówię, że słuchaj, zabieraj ten szajs, to w ogóle jestem tak zmęczony, tak jakbym, o wiele trudniej jest na takiej hulajnodze jechać, niż jakby biec na te 10 km. I pamiętam, kochani, że 50 parę minut mi zajęło te 10 km, to można porównać do takiego truchciku, nie? A byłem cały mokry jak szczur. Ale gdzieś potem zobaczyłem, że są też większe kółka. No nie bardzo spotykane w Polsce. Trzeba było się naszperać gdzieś po czeskich stronach, albo gdzieś tam do kraju, na Finlandię na przykład, czy w Niemczech. I są pasjonaci takich kółek, że trzeba się na tej hulajnodze odpychać, ale kółka są duże, tak jak w rowerze. No i tak jakoś tą pierwszą hulajnogę dużą, jak pamiętam, ona przyszła, to już jak raz się odepchnąłem, to wiedziałem, że to jest to. To tak jest czasami, że zrobimy coś i już od razu to czujemy. To po prostu to nie trzeba było tego trenować, tylko od razu już wiedziałem, że to jest to. Taka miłość, która pokonała wiele jakby przeciwności losu. Miałem wiele porażek, ale miłość, która trwa.
1: No dobrze, a czy trudno, czy łatwo jest znaleźć właśnie tą osobę, tak jak wcześniej powiedziałeś, która zaśpiewa, która coś powie, która coś pokaże, co robi na co dzień?
0: Moi drodzy, ja na tej hulajnodze rozpocząłem w ogóle swoją przygodę od wyścigów. Wszyscy jechali na hulajnogach, na rowerach, a ja jeden na hulajnodze. I to była na przykład Pomorska 500, czy Wschód 1400, gdzie te 1400 oznacza liczbę kilometrów do pokonania. Ja na to miałem wtedy 200 godzin. I pamiętam, po takim wyścigu nie dałem rady już nawet usiąść, bo te mięśnie były tak już zdewastowane, że i tak pomyślałem, że ja z tych 9 dni, gdzie pokonywałem po 180-200 km w ciągu doby, bo ja praktycznie jechałem wolniej niż rowerem, ale bardzo mało spałem, no bo ten sport mi pomagał, wiedziałem, jak trzeba się trochę zregenerować, trochę drzemki, trochę jedzenia i wiedziałem, jak to pokonać. Natomiast zdałem sobie sprawę, że ominąłem wiele rzeczy. Dobra, że pokonałem tą trasę w tak bardzo krótkim czasie, że nawet byłem w połowie stawki z rowerzystami, mógłby to być powód do dumy, ale już wtedy zdałem sobie sprawę, że to nie jest moja droga. Bo wyobraźcie sobie, jedyne zdjęcie, które miałem z tych zawodów, to było przejście graniczne Terespol. Nic więcej nie ma na pamiątkę. I tak uzmysłowiłem sobie, że nie chcę tak. Nie chcę już w swoim życiu nic udowadniać przy kimś, nic nie muszę, ale za to mogę. No i tak pomyślałem, że tu jest moje miejsce, mam dużą rodzinę. Mój tato jest spod stron Narewki, dokładnie miejscowość Mikłaszewo. Ja się urodziłem w Mońkach, moja mama pochodzi z miejscowości Krynica, to gmina Czcianne. Ja się nigdy tego nie wstydziłem. Ja nigdy się nie wstydziłem swoich dziadków, swoich rodziców, swojego wychowania, swojego

0: miejsca zamieszkania, choćby jakby najmniejsza to nie była miejscowość, bo zdałem sobie sprawę, że ja na to nie miałem wpływu. No po prostu to tak, ja byłem z tego dumny, ja zawsze jestem, ja się nigdy nie wstydzę, skąd ja pochodzę. Ale wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy ja na przykład chciałem podejść i porozmawiać z babcią, albo na przykład: babciu, czy ja mogę zrobić zdjęcie? I słyszałem odpowiedź odmowną. I jak teraz to jest, a jak było, to ja jakby wiem najlepiej. Ja trzeba było się tego nauczyć, a to nie jest tak łatwo, że tak jak wy widzicie to na filmach. Bo ja nie mam jakby wyuczonej regułki, że ja do kogoś zachodzę i on mi otwiera tą swoją prywatność, tak? Taką jakąś enklawę. Tak nie ma. To, jak ja to robię teraz, to jest wiele, wiele jakby nieudanych spotkań. No bo ktoś odmówił, bo ktoś się nie zgodził, babcia mówi, że źle wygląda, mówi: a panie, tu żadnych zdjęć nie trzeba, ja chcę tylko spokoju, a nie pana zdjęć. I miała rację.
1: Miała rację w sensie, że może doprecyzujmy to, nie? Że miała rację?
0: Miała rację dlatego, że mnie nie znała. Nie wiedziała, kto to jest. Nie wiedziała, w jakim celu to zdjęcie. Ośmieszyć kogoś albo pokazać w sposób krytyczny to jest taka domieszka naszych czasów. My mamy to na co dzień. Ale pokazać babcie czy dziadka, tak jak ja pokazuję jako bohaterów tych zwykłych ludzi, to naprawdę, uwierzcie, mało kto tak robi.
1: No właśnie, mało kto tak robi, dlatego cię tutaj zaprosiłam między innymi, żeby właśnie pokazać ludziom, że nie zawsze to, co widzimy na zewnątrz, to, co nam pokazują nawet media, to jest to, na co naprawdę powinniśmy zwracać uwagę. Właśnie są ci ludzie, którzy na co dzień są takimi zwykłymi, powiedzmy, może to jest brzydko powiedziane, ale takimi zwykłymi, szarymi ludźmi, którzy teoretycznie się niczym nie wyróżniają, a tak naprawdę, że tak powiem, w tej swojej warstwie pod spodem mają coś pięknego. No i właśnie, w jaki sposób w ogóle wynajdujesz tych ludzi, którzy na przykład no, zgadzają się na to, żeby pokazać ci właśnie tą swoją, tą, że tak powiem, nazwijmy to może warstwę podskórną?
0: Teraz tych sposobów jest bardzo wiele, ale to tak nie było na początku. Mam bardzo wiele zaproszeń. Ludzie piszą do mnie: Paweł, moja babcia chciałaby ciebie zaprosić na herbatę. W sobotę będzie smażyła pączki. I takie wiadomo.
1: Pączki to sama bym pojechała.
0: W ogóle co babcia nie zrobi kulinarnego, to musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest jakby numer jeden. No, gdzieś tam i po innych restauracjach czy najlepszych lokalach możecie szukać numeru dwa lub trzy. Natomiast najlepsze, co do jedzenia może zrobić, to babcia. I to tak jak ja mam w swoich podróżach. Pamiętam, na takiej kuchni, jeszcze na piecu kaflowym, babcia gotowała zupę. Ja tak podszedłem, ona tam zamieszała przy mnie. I się zapytała: co, chcesz trochę? Nie, ja mówię, że no, spróbuję. A tam tych składników było niewiele. Jakieś ziemniaki, jakieś tak... Ta niewiele, naprawdę. No, ale jedna łyżka tej zupy to spowodowała, że mówię: ale nie, no to zupa grzybowa, to jakby po prostu smak na tym ogniu tej zupy. No to możecie sobie przenieść się do czasów jakiegoś dzieciństwa i sobie wyobrazić wasze to, co najlepsze wspomnienie macie. To taki jest smak babci jedzenia.
1: No i ja mam podobnie, że właśnie uwielbiam jedzenie babci, czy nawet mojej mamy, która brała te wszystkie przepisy od babci. No ale właśnie, to może jeżeli chodzi o te twoje podróże, bo w sumie jak dużo województwa podlaskiego zwiedziłeś? Już całe objechałeś, czy jeszcze coś zostało?
0: W ogóle, jak już mówimy o podróżach, to proszę państwa, województwo podlaskie przejechałem wzdłuż granic. Wtedy syn jechał rowerem, a ja jechałem na hulajnodze. A rok potem pojechaliśmy dookoła Podlasia, bo to, że jest województwo podlaskie, to jest jedna rzecz. To ja jako podział administracyjny, a jako region, jako Podlasie, to jest, i to były dwie zupełnie inne podróże, bo Podlasie to jest część województwa naszego, część województwa lubelskiego i część województwa mazowieckiego. Nie każdy o tym wie. A tak mówi: ale fajnie na tym Podlasiu. Ja mówię: ale gdzie, nie? I on tam wymienia miejscowości, które nie należą do Podlasia. Tak, przyjechałem dużo i dużo jeszcze przede mną. To jest podróż, która nigdy się nie skończy. Pamiętam, jak zaczynałem, to żona się spytała: Paweł, jak ci zabraknie tematu, nie? To co wtedy? Ja mówię, i wtedy tak szybko odpowiedziałem, że nie zabraknie. I tak jest. Jak odnajduję ludzi? Na różne sposoby. I nie mam też na to jakby odpowiedzi ustalonej. Droga pantoflowa, czyli poczta pantoflowa, to jest coś, co działa. Wyobraźcie sobie moją teraz podróż. Fery zimowe na Suwalszczyźnie. To tak naprawdę tych ludzi od jednego do drugiego. Tak jak ksiądz po kolędzie, to ten sąsiad już wychodzi i czeka. Tak już tamci wiedzieli, że będzie ktoś jechał, nie? I tak samochody się zatrzymywały. Pamiętam w gminie Puńsk, to nie jeden, a kilka pod rząd. Jak zrobiłem tam kawał dobrej roboty, można powiedzieć, ale nie dla siebie. Ja nie robię tego dla siebie. Ja jestem bogatym człowiekiem i to wcale nie chodzi o wartości, jakby przeliczając na pieniądze. Tylko jestem bogaty, bo spotykam na swojej drodze pięknych ludzi. I dla mnie wygląd tego drugiego człowieka nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie tak samo ma znaczenie, czy to będzie babcia, czy to będzie dziadek, czy wójt, czy burmistrz, czy dyrektor w szkole, czy jakiś dyrektor, czy pan pod sklepem, czy ekspedientka. Jakoś tak wszystkich jedną miarą, bez żadnego tam. Jeżeli też słyszę w małych miejscowościach różne opinie: a tam Paweł, ja ci nie pomogę, jak chcesz, to musisz już sam sobie radzić. Ja zawsze do każdego jakby mam białą kartkę, nie oceniam ludzi. To, że ktoś mówi coś, to mnie to nie dotyczy, jakby tak można porównać, jakby bezpartyjnie, nie, tak samo tutaj, nie? Raczej nie jestem też ideałem, jakby ktoś tak, można to tak porównać, że od miłości do nienawiści, bo wyobraźcie sobie, że próśb, żeby pomóc, otrzymuję codziennie kilkadziesiąt i to jest taka liczba od 30 do nawet do 100. No nie dałem rady czytać nawet tych wiadomości. I ja siłą rzeczy nie jestem w stanie pomóc każdemu i komuś, komu odmówię, to nagle się staje wrogiem. I potem, no bo wiadomo, że nie pomogłem dla tego dziecka, czy dla tej osoby, czy różne nieszczęścia spadają na ludzi. Ale nie pomogłem nie dlatego, że po prostu nie chciałem, tylko że albo było już daleko, że to już poza nasz region, gdzieś do Gliwic, czy gdzieś, no nie wiem, do Gdańska, to dla mnie za trudno, żeby jechać i no nie jestem w stanie pomóc każdemu, ale nie jestem też obojętny. Jeżeli ktoś potrzebuje tej pomocy, to ja się nie zastanawiam, czy to warto pomagać, czy nie warto, tylko po prostu to robię.
1: No ja przez jakiś czas właśnie obserwowałam twoje działania w internecie. No i właśnie to zwróciło moją uwagę, że nie tylko pokazujesz te piękno naszego województwa, tych pięknych ludzi, którzy robią piękne rzeczy, wykonują piękną pracę, ale właśnie też pomagasz. Zwracasz uwagę na te osoby, które mimo że czasami nawet głośno nie mówią, że potrzebują tej pomocy, jednak jej potrzebują i że warto im pomóc. I właśnie też o to chciałam zapytać, czy masz jakąś taką osobę w tych osobach, które były właśnie potrzebujące, która tak mocno zapadła ci w pamięci, że będziesz ją pamiętał przez resztę swojego życia, bądź większość tego życia?
0: Ja każdego, komu pomagam, to jakby niosę ze sobą. To nie jest tak, że zapominam. Nie trzeba daleko sięgać, wystarczy do wczoraj, no. Bo byłem w Brańsku, moi drodzy, i chłopak 27 lat i zachorował na nowotwór, który nie można leczyć, bo już guz jest większy niż ten narząd. Jest połączony naczyniami krwionośnymi. Doktor powiedział, że takiego dużego guza już nie może zoperować. Nie można też podać żadnych leków i chemii, dlatego że wątroba jakby jest wykluczona i to będzie jakby gwóźdź do trumny. I wyobraźcie sobie, siedzi obok mama, która szlocha i po prostu płacze, i chłopak, który jest tak pełen takiego wzruszającego głosu i takie duże oczy i po prostu taki głos, że on do mnie powiedział, że Paweł, że ja mam 27 lat, a na cmentarze są pełne osób, które miały mniej lat niż ja. i w ogóle nie płakał, jak to mówił. I jak słuchałem tego, to po prostu no, cierpiałem z nimi, no. I tak jakbym mam wybrać jedną, to bym nie wybrał jednej osoby, ale ten bagaż, czasami sam się zastanawiam, jak mam tyle, taki worek na plecach, że daję radę jeszcze to brać, bo co innego udostępnić zdjęcie czy zrzutkę, a co innego po prostu być i to słuchać, i bo ja pomagam też w taki sposób, że ja tam jestem. Nie udostępniam zrzutek, tylko ja tam jestem i to jest o wiele trudniejsze, niż się komuś zdaje.
1: No właśnie chciałam o to zapytać, czy nie masz też takich momentów, w których mówisz, nie, już nie dam rady, dość, że bardzo chciałbyś pomóc, ale po prostu twoja psychika mówi stop?
0: No to tak nie mam. Ja mówię dość, jeżeli po prostu wykracza poza nasze granice, czyli trzeba jechać na przykład gdzieś tam do Olkusza czy do Tarnobrzegu z szacunkiem do mieszkańców tamtych miejscowości, ale no ja nie jestem w stanie aż tak jechać i mówię, że nie pomogę wtedy, kiedy ktoś się nie zgadza, na przykład, bo ma dziecko chore czy coś, jakiś tam, często z autyzmem się do mnie zwracają rodzice. Ja mówię, że to bardzo chętnie mogę pomóc, tylko musicie być otwarci, żeby się tym podzielić, żeby ktoś, kto obejrzy to z dalekich miejscowości, to jakby waszą sytuację poczuł i zrozumiał. Jeżeli rodzic nie akceptuje tego, też rozumiem, to ja nie mogę pomóc, jakby udostępniając. Bo ja wtedy nie wiem, jak jest naprawdę. Z dwa razy zdarzyło mi się pomóc tak na odległość i było to bardzo trudne. To nawet nazbierałem wtedy, proszę państwa, tam parę tysięcy złotych i ta osoba powiedziała, że to mało, nie? Oczekiwała, nie wiem. Ja zdałem sobie sprawę, że na odległość więcej nie pomogę. Ja się tego nauczyłem, to jest moja droga. Każdy z tym pomaganiem, to też, moi drodzy, jest tak, że nikt z nas nie umie od razu pomagać bezinteresownie. Ja się tego jakby nauczyłem, jak wnosiłem tu hulajnogę na rysy w Tatrach. To jak ruszałem ten diadem Gór Polski, czyli taką rozszerzoną wersję korony Gór Polski, bo korona Gór Polski to 28 szczytów, a ten diadem to był 80. To jak pamiętam, Leszek Piekło, ojciec, dyrektor, można powiedzieć, Stowarzyszenia Główny Szlak Beskidzki, to do mnie powiedział: Paweł, ale ty jak ty chcesz komuś pomóc, to musisz to zrobić bezinteresownie. To ja te słowa może nie, że jednym uchem wpuściłem, a drugim wypuściłem, tylko gdzieś tam pomyślałem, a co on tam będzie mi mówił tam, ja przecież to wnoszę, wpycham na te najwyższe szczyty, ciągnę taki ciężar i jeszcze mam mi mówić, jak mam pomagać, nie? No tak, i dopóki dałem radę wpychać, było wszystko dobrze, ale jak już dotarłem do Tatr i już zaczęły się schody i sam nie dałem rady, po prostu zaczęło mi każdy krok, bo ta hulajnoga była w plecaku i koła też wystawały, każdy krok to po prostu coraz bardziej mnie zginało w dół, nie? I zacząłem jakby, robiłem przerwy, ale tak coraz bardziej jakby opadałem z sił, nie dałem rady, no po prostu oglądałem się, czy nikt nie widzi moich takich słabości. No i tak, proszę państwa, tam tu już były kamienie, to co coraz bardziej stromo, zaczęły płynąć łzy, bo no po prostu kryzys, ale tak sobie myślę, no dobra, ale jeszcze przecież jest głowa, nie dam rady, nie? Ale tak coraz większe łzy, wyjąłem snickersa z tego plecaka, pamiętam już, i ugryzłem i to zagryzałem łzami, nie? I tak doszedłem do takiego momentu, że no kurde, no nie, no pokona mnie to, nie, będę musiał się zawrócić, po prostu nie mam pomocy, sam tego nie wniosę. I wtedy poczułem, jak ta dziewczynka, dla której to robiłem, bo to była lawendowa księżniczka Olga z Białegostoku, która chorowała na glejaka, tak poczułem, jak ona ma na co dzień, a ja miałem wtedy tak raz, jakby, znaczy nie raz, tylko że w tamtym momencie, tak jak ona, i zrozumiałem, że nie ma co narzekać, że po prostu ona tak ma, a ty tylko tak raz poczułeś, nie? I ty dalej jesteś zdrowy, masz dwie ręce i tak odbiłem się od dna, no bo to wtedy to już było, już nie szło iść, no to już był taki kryzys, bo w tych, proszę państwa, w Tatrach to może komuś tam, a co tam wejść na rysy, no dobrze, rozumiem, ale też tam była Świnica, Krzesanica, Starorobociański, tam były cztery szczyty, gdzie trzeba było to wnieść, skręcić, tak, takie było moje założenie oczywiście. I wtedy tego się nauczyłem. Pamiętam, że jak skończyłem podróż, to to wiele tysięcy złotych. Ja wtedy w ogóle nie miałem internetu, tylko nazbierałem do puszki, każdego zaczepiałem, kogo na szlaku spotykałem i mówię, a to dobra, byś pomógł dla dziewczynki, i te pocztówki rozdawałem, oni patrzyli, co to za dziewczynka, i na 10 osób 9 wrzucało do tej puszki, to dobry był wynik. Tak sobie pomyślałem, o to nieźle, tak rozmawiać z nieznajomym na szlaku, nie? A takie bardziej popularne góry jak Tarnica, to 5 tysięcy, 6 tysięcy w ciągu jednego wejścia na szczyt, to. A w Tatrach to w ogóle można było powiedzieć, że jak ktoś zobaczył, co ja robię, że wnoszę, to no to dużo pieniędzy. Ludzie się dzielili tym, co mieli, bo powiedzieli, że stać mnie na piwo w schronisku, to i dla dziewczynki pomogę. Nie, tak jakby nie żałował tych 20 zł, które by na piwo przeznaczył. No i tak, proszę Państwa, i wtedy, no, wtedy wiele tysięcy się nazbierało i mama mówi tej dziewczynki, Paweł, to dla ciebie, jakby tak oddała mi, znaczy chciała, nie, te parę tych złotych, które jakby nadwyżki, można powiedzieć. Ja mówię, że słuchaj, złotówka od ciebie, to już się nie liczy bezinteresowność. I nic nie przyjąłem. I mój Dawid, jak jechaliśmy potem do koło województwa w następnym roku, to on, tato, albo ja nie mam butów, bo ja nie mam na przykład tam jakiejś kurtki, czy bluzy, czy koszulki, a ty wszystko oddajesz, nie? No tak, proszę Państwa, bo syn się nie nauczył tego jeszcze. Bo żeby umieć bezinteresownie pomagać, to nie może być nas na zdjęciu, na przykład pomagamy komuś, ale jesteśmy sami na zdjęciu, że zrobiliśmy dobry uczynek. Nie możemy robić i oczekiwać, że ktoś powie dziękuję, albo na przykład jakiegoś wyróżnienia, albo na przykład jakiegoś tam poklasku, albo dobrego słowa, no nie. Bezinteresowność to jest najwyższa forma pomagania, która jest szlachetna, ale też bardzo trudna. Żadna fundacja czy żadne stowarzyszenie nie działa bezinteresownie.
1: No dobrze, opowiedziałeś trochę o swojej właśnie tej bezinteresownej pomocy, a ja chciałabym trochę wrócić do tego twojego jeżdżenia po województwie i zapytać, czy masz w głowie jakąś osobę, którą spotkałeś na swojej drodze, czy jakiegoś rękodzielnika, rękodzielniczkę, czy osobę, która wykonuje jakiś ciekawy zawód, po prostu jakąś osobę, którą spotkałeś na swojej drodze, którą bardzo miło wspominasz i dosłownie chciałbyś, żeby o niej, o tej osobie usłyszał cały świat?
0: Nie ma takiej miejscowości w naszym województwie, proszę Państwa, żeby nie było cudownych osób. Ktoś do mnie mówi, ty co ty tam robisz, tam nic nie ma. Ja mówię, no dla ciebie nie ma, nie, a ja stąd nie wyjadę. Także najmniejsza miejscowość, a im mniejsze miejscowości, tym dla mnie jakby jest najlepiej. Ja się tam odnajduję. Ktoś może w małych miasteczkach, gdzieś ktoś zachwala Supraś, Tykocin, jakie to są piękne miasteczka turystyczne, jak tam można po prostu pozwiedzać, odpocząć, a dla mnie to i tak za duże. Dla mnie jakby na wiosce, tak jakby do rdzennego takiego, powiedzmy, powrót do takich czasów, to ja tam się odnajduję i takich osób pięknych, to ja mam mnóstwo. Jakbym tutaj zaczął wymieniać, to tego bym nawet się nie podjął, bo bym się bał, że kogoś pominę. Ale takich kilka przykładów z ostatniej wyprawy po Suwalszczyźnie, to mogę Wam powiedzieć. No, na przykład pani Renata, która wyplata ze słomy, ale ona wyplata ze słomy, wyobraźcie Państwo, nie tylko kapeluszy, ona wyplotła ze słomy hulajnogę. Zrobiła hulajnogę ze słomy. Pan, który robi drewniane zabawki, jest po 80 już na przykład, ale drewniane zabawki to jest coś pięknego. Na przykład ten samolot, który ma kółeczka i to taką rączkę do trzymania dla dzieci. Pociąg zrobi z takiej drewniany. To takie zabawki, to ja nigdzie nie widziałem na żadnych jarmarkach, czy nawet chińszczyzny takiej. Bo te zabawki tak on tam robi, że używa specjalnych farb za testem i w ogóle, nie, że one się nadają dla małych dzieci. No to coś jest takiego, tych rzeźbiarzy wszystkich. Przez 2 tygodnie nigdy nie miałem takiej samej potrawy, czyli te wszystkie mistrzynie kulinarne, to też trzeba docenić. Przez 2 tygodnie za każdym razem jadłem coś innego. Od soczewiaków po różne bliny, po jakieś tam w ogóle herbaty, to ja mało kiedy zwykłej piłem, bo to jakieś tam badyle, można powiedzieć, a to nie żadne badyle, tylko takie miałem rzeźbiarzy różnych. Ja to, wiecie, że ja najbardziej taka zwykła babcia. Ja wiem, że na przykład ona coś potrafi zrobić. Ja tak mówię, czy mogłaby pani pokazać, jak na drutach się robi, nie? I ona wtedy, no, w pewien sposób chce zademonstrować swoje umiejętności i otwiera tam jakąś tam szufladkę czy coś, żeby te druty wyjąć. Ja nagle widzę, że to całe jest morze różnych rzeczy, że to są serwetki, obrusy, jakieś bombki, aniołki i nie tylko na przykład na szydełku czy na drutach, nie tylko swetry, kamizelki, a nagle okazuje się, że pająki robiła, że piękne wieńce dożynkowe. Ja byłem w niektórych domach jak w muzeach. Ma tyle zrobionych rękodzieła, że firanki z papieru wycinają i one to mają takie pamiątki. Nie tylko ręczniki po mamie trzymane gdzieś w kuchrach czy w szafie, tylko rękodzieło, które same tworzą te babcie. I to jest ewenement, można powiedzieć. No, tego jest bardzo, bardzo dużo. Jak tak czasami się zastanowię nad tym wszystkim, to po prostu coś wspaniałego. No, te babcie potrafią zrobić. Nawet nie mówię o kołowrotkach, czy o warsztatach tkackich, czyli o krosnach, ale no na przykład no, wrzeciono mi pokazywała, jak to się robi, nie? To ciężko pisać, jakby w to wszystko zmieścić. Ja takich jakby gdzieś, gdzie ja nie jestem, to mam takich pięknych ludzi. Oczywiście każdy z nas ma swoją historię. I dlatego każdy dla mnie jest kimś wyjątkowym i bardzo pięknym człowiekiem. No i ja jestem dumny, że ja jestem tutaj wychowany, tutaj jakby jestem dumny z rodziców swoich, że tak mnie wychowali. No, że tak może ja nie miałem, ale że tak teraz mam. Że po prostu, no, mój tato był przecież prawosławny, a moja mama katoliczka. Ja jakoś tak, jak byłem mały, to nie doceniałem, że w cerkwi jest tak, a nie inaczej. Że nie doceniałem tych świąt podwójnych, nie doceniałem tych zwyczajów czy tradycji. No ale jak teraz ta babcia opowiada, jak święcili pola, jak przepiórki na tych polach na przykład potrafiła wiązać, no to ja teraz zmieniłem jakby swoje jakby patrzenie na świat i że ja zdobywam ich taką, powiedzmy, prywatną enklawę, to czasami też, no przecież trzeba z drugim człowiekiem zdobyć jego zaufanie. I tak naprawdę ten pierwszy moment jest najważniejszy, ta pierwsza chwila. No jak napije się herbaty i potem zaczynają opowiadać, no to możecie być tylko częścią tego, co ja tam wrzucam, nie? Ja też nie montuję tych filmów i nie edytuję. Tylko tak jak jest, nie? Z błędami. Jak ktoś nawet się przejęzyczy, czy coś powie nie tak, to zaleta.
1: Ja właśnie zauważam, że twoje filmy są takie autentyczne, bez żadnych właśnie edycji i to jest takie piękne, bo to jest po prostu autentyczne i to tak samo właśnie chciałam się trochę odnieść do tego, co powiedziałeś, że właśnie ludzie mówią, a po co ty tam jedziesz, tam nic nie ma. No i właśnie ja miałam podobne myślenie, gdy zadzwoniła do mnie babcia i mówi, a wiesz, a ten Paweł Hulajnoga to u nas we wsi był, a ja mówię, kurczę, no ale co tam jest takiego wielkiego, gdzie ja się zawsze śmieję, że moja rodzina mi stawia się za końcem świata, bo wszyscy w sumie tak mówią, którzy tam przyjeżdżają. A obejrzałam twoje filmy i się okazało, że pani, którą znam całe życie, szydełkuje. Kolejna robi na drutach. Jeszcze inna dalej robi masło, tak, w maselnicy. I to jest piękne, bo człowiek nie docenia tego, co jest, że tak mówię, po sąsiedzku, tylko szuka czegoś dalej. Dalej. W miastach, czy nawet w innych miejscowościach, ale po prostu nie u siebie. I to jest piękne, że pokazujesz tym ludziom, nawet właśnie tym mieszkańcom, czy osobom, które pochodzą z tych miejscowości, że to nie jest tak, że tam nic nie ma, że tam się nic nie dzieje, że tam są nudni, zwykli ludzie, tylko że to są osoby, które mają pasję, radość z życia i nie zatrzymują się na tym etapie pod tytułem, a ja już tyle w życiu zrobiłem i mi już więcej nic nie jest potrzebne do szczęścia, tylko one mają tą pasję i szukają tego szczęścia, tej chwili wytchnienia, radości i takiego błogiego spokoju. I to jest piękne, co robisz i myślę, że chyba nawet nasi słuchacze się z tym zgodzą, że takie rzeczy naprawdę warto doceniać. Bo nie każdy to robi, A to jest naprawdę nam, ludziom biegnącym w życiu, chyba bardzo potrzebne. Co?
0: To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę po prostu jechać do każdej miejscowości, że mam otwarte drzwi, że mam przychylność i życzliwość tych mieszkańców. To naprawdę mogę być w pewien sposób dumny.
1: To moje takie ostatnie już pytanie, bo mamy naprawdę długą, ciekawą rozmowę. Jakie są twoje plany na najbliższy czas? Gdzie się wybierasz, gdzie się pojawisz?
0: No, teraz mam tak planów dużo, że każdy dzień to jest jakby nowa przygoda, ale się staram kierować się sercem. Jakbym tam nie planuję w swoich kalendarzach, na szczęście jeszcze mam takie coś, że nie zapisuję tych wszystkich. To jest też ciekawe, nie? Że na przykład poniedziałek, to wtorek, czy ja tak nie robię. Najwyżej zapomnę, nie? Ale jakoś tak pilnuję sobie to w głowie. Ja, bo mi się też, proszę Państwa, wszystko podoba. Ja nie jadę do ludzi z jednym tematem. Że na przykład opowiadali mi świadkowie tej II wojny światowej i ten temat na przykład poruszam jeden. Nie pytam się ludzi tylko i wyłącznie o muzykę. Nie pytam się na przykład tylko i wyłącznie o jakieś tam zwyczaje. Bo każdy to inny temat i po prostu jest to bardzo wszechstronne. Czasami okazuje się, że ostatnio na harmonii mi zagrał, nie? Na takiej malutkiej takiej, nie? Nie na harmonii podobnej do kordonu, tylko takiej małej, ustnej, nie? Tak, było fajne, no. Młodzież też w szkołach rozmawia, przynajmniej tam na Suwalszczyźnie. A czy widzieliście Pawła, albo dla nich chcą zdjęcia czasami. I młodzi ludzie, tak. I to w różnym wieku, od 8 przykładowo do 13 lat, i co dla nich tak jakby jestem kimś jestem takim, jakby czują, że to swój chłopak i to taki jakby, że to pozytywne, no. Nie dla żadnych lajków, ja nigdy się, kochani, nie szczyciłem, że na przykład jeden film obejrzało ileś tam ludzi. Nigdy. Dla mnie ta liczba to nie ma znaczenia, czy będzie jedna osoba, to będę bardzo dumny, bo dla jednej osoby mogłem po to pokazać. Jestem też dumny, dzisiaj z rana rozmawiamy, a już teraz jest godzina, proszę Państwa, 14. Z rana założyłem zrzutkę, tak sobie myślę, oj, pewnie nie będzie szło, nie? A tam już jest praktycznie zielony pasek, nie? Także to jest coś pięknego.
1: No to super, to ja ci bardzo dziękuję i życzę, żebyś robił jeszcze więcej pięknych rzeczy, chociaż już to, co robisz, jest po prostu wychodzi poza moją skalę, którą myślałam, że mam, a tej skali jednak nie ma. I po prostu życzę ci tego, żebyś robił to dalej. I żebyś tak samo jak teraz kochał to, co robisz. Odszkodowanie to forma rekompensaty za poniesioną szkodę, na przykład w wyniku wypadku, błędu medycznego czy zniszczenia mienia. Może być wypłacane przez ubezpieczyciela, sprawcę szkody lub na mocy wyroku sądu. Celem odszkodowania jest przywrócenie poszkodowanemu sytuacji sprzed zdarzenia, przynajmniej w zakresie finansowym. Aby je otrzymać, często trzeba udowodnić winę sprawcy oraz wysokość poniesionej szkody. W niektórych przypadkach warto skorzystać z pomocy prawnika lub firmy specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń. Co zrobić w takiej sytuacji? Moja redakcyjna koleżanka Julia Łata porozmawiała o tym z adwokat Elizą Korsak.
2: To może na początek, jakie są najczęstsze przypadki, w których klienci ubiegają się o odszkodowanie?
3: Ojejku, odszkodowania to temat rzeka tak naprawdę, o którym mogłabym nieustająco opowiadać, bo mieści się to w mojej głównej specjalizacji. Natomiast przede wszystkim odszkodowania możemy podzielić na takie dwie dziedziny. Dotyczą one szkód na mieniu, czyli na przykład uszkodzony samochód w czasie wypadku, wynajem samochodu zastępczego, bo nasz przecież uległ zniszczeniu, uszkodzenie na przykład roweru w czasie wypadku, odzieży czy innych rzeczy, albo na przykład upadek telefonu i jego całkowite zniszczenie, niemożność z niego korzystania, o ile jest oczywiście ubezpieczony. I druga tak naprawdę dziedzina są to szkody na osobie, które wówczas nazywają się roszczeniem o zadośćuczynienie. To jest taka po prostu zmieniona nazwa, jeżeli chodzi o odszkodowanie, bo dotyczy ona przede wszystkim naprawienia szkody za nasze cierpienia fizyczne i psychiczne, czyli coś, czego my nie możemy tak naprawdę w żaden sposób policzyć, bo nie ma żadnego cennika, który by nam mówił, ile będzie warte nasze zdrowie fizyczne czy psychiczne. I dlatego tutaj jest inna nazwa. Jest bardzo zależne od na przykład pory roku, bo wiadomo, że zimą na pewno jest bardzo dużo wypadków i szkód na osobie, kiedy potrafimy się gdzieś poślizgnąć i mamy wtedy szkody na osobie w postaci na przykład złamania. Inną konsekwencją na przykład pogody, jaka jest zimą, są wypadki samochodowe i odszkodowania za zniszczony samochód, albo też szkody na osobie kierowcy czy osobie pasażera, którzy w wyniku takiej kolizji drogowej doznali dosyć poważnych obrażeń. I tu znowu dochodzimy do tego pierwszego pytania i podziału, w jaki sposób my będziemy określać te nasze roszczenia. Czy będą to szkody na mieniu, czy szkody na osobie. Ale też innym takim zagadnieniem, z którym bardzo często się spotykam, to też wady rzeczy kupionych. Bardzo często spotykamy się z wadami na przykład pojazdów albo nieruchomości. Wówczas klienci przychodzą, mówią, że czują się oszukani i czy przysługuje im odszkodowanie. No w zależności od stanu faktycznego, jak najbardziej bardzo często takie sprawy prowadzę.
2: Spróbujmy teraz takim w miarę prostym językiem wytłumaczyć słuchaczom, jak wygląda standardowa procedura dochodzenia odszkodowania.
3: No i pytanie, którego? Jeżeli mówimy... No właśnie, ustalmy. Może prościej, tak mi się wydaje, że będzie poruszenie kwestii związanej ze szkodami na mieniu. Jako taki przykład najbardziej popularny zostawimy sobie tutaj właśnie uszkodzony samochód. To, drodzy Państwo, najważniejszą rzeczą, jaka jest, jest zabezpieczenie okoliczności tego zdarzenia. Dlatego, że każda osoba poszkodowana, nieważne jakiej szkody ona dozna, musi zabezpieczyć nam moment, w którym doszło do szkody, czyli tak naprawdę tego wypadku, jakikolwiek by on nie był i czegokolwiek by nie dotyczył. Więc jeżeli mamy zdarzenie drogowe, no to oczywiście punkt numer jeden to jest spisanie oświadczenia ze sprawcą wypadku, o ile nie uciekł, prawda? Inną kwestią jest wezwanie policji i tutaj uczulam wszystkich, aby wzywać policję, jeżeli mamy do czynienia ze sprawcą, który jest obcokrajowcem, dlatego że niejednokrotnie spotyka się to później z dużymi trudnościami, kiedy poszkodowany chciał pójść na rękę, bo to nieduża szkoda, w sumie nic się nie stało, spiszemy tylko oświadczenie, a później taka osoba nam mówi, że ona wcale nie brała udziału w takim zdarzeniu i pojawiają się schody, tak? W wypadku drogowym, jeżeli mamy możliwość, to zabezpieczenie na przykład monitoringu. Tutaj też jest bardzo ważna sprawa, aby z takim dowodem nie zwlekać i od razu zwracać się do odpowiednich instytucji, dlatego że ten monitoring bardzo często jest krótko przetrzymywany. Jeżeli mamy główne skrzyżowanie w dużym mieście, to wiadomo, że ten ruch, jaki tam panuje, on nie będzie nagrywany przez i przetrzymywany z danego dnia przez kilka miesięcy czy przez rok, gdzie niejednokrotnie dopiero po takim czasie właśnie trwania postępowania powstaje potrzeba odszukania takiego dowodu, tak? Co później? Jeżeli już zabezpieczyliśmy dowody, no oczywiście dokumentacja zdjęciowa. Jeżeli mamy świadków zdarzenia, nie bójmy się też poprosić osób, które widziały to zdarzenie, o to, żeby podały nam swoje dane personalne, podały telefon do siebie. Z drugiej strony też uczulam takie osoby, takich świadków o to, żeby też się nie bać pomóc tym osobom, dlatego że czasami ten bezstronny świadek ma bardzo duże znaczenie w toku postępowania sądowego, czy postępowania karnego, czy postępowania cywilnego. I czasami jak słyszę, że świadkowie mówią, że a my nie chcemy się mieszać, przecież to jest tyle problemu z tym, żeby pójść do sądu. Drodzy Państwo, my też możemy być w takiej sytuacji, my też możemy potrzebować takiej pomocy, a naprawdę może mieć to duże dla kogoś znaczenie w jego życiu i w dochodzeniu do takiej prawdy. I później co mamy dalej? Jeżeli już to wszystko sobie zgromadziliśmy, to oczywiście musimy ustalić też firmę ubezpieczeniową, która ponosi odpowiedzialność za dane zdarzenie, bo mówimy o szkodzie na samochodzie, tak? A więc sprawca powinien nam przekazać numer swojej polisy i wówczas wszystko, opis całego zdarzenia, te wszystkie dowody przesyłamy firmie ubezpieczeniowej, która podejmuje decyzję, nie zawsze nas satysfakcjonującą, prawda?
2: Chciałam jeszcze dopytać o te dowody, dokumenty, czyli tak, oświadczenie od sprawcy, jeżeli nie uciekł, zapis monitoringu, zeznania świadków, czy coś jeszcze nam się przyda w takiej sprawie?
3: Dokumentacja fotograficzna, na przykład całego zdarzenia, dokumentacja też uszkodzonego mienia. Na przykład jednym z takich ciekawych przypadków w mojej praktyce była sytuacja, kiedy osoba poszkodowana uległa wypadkowi z rana. Nie zdążyła jeszcze zgłosić szkody na pojeździe, a po południu znowu miała taką samą stłuczkę, tak? Aha. Więc fajnie wyglądała ta sytuacja procesowo też, dlatego że trzeba było udowodnić, jakie szkody powstały z rana, przy porannej szkodzie, jakie szkody powstały przy wieczornej, bo mamy dwa zupełnie inne podmioty odpowiedzialne i żaden nie będzie pokrywał ubezpieczyciel szkody za tego drugiego ubezpieczyciela. Także przede wszystkim też właśnie zadbanie o to, żeby zrobić dokumentację fotograficzną, na ile też to możliwe, na ile potrafimy też szczegółowo to opisać, te uszkodzenia, które wystąpiły właśnie na wypadek takiej sytuacji, że za moment znowu nam się może coś przecież przytrafić na drodze.
2: Myślę, że to, co wszystkich interesuje, to to, ile średnio trwa postępowanie w takich sprawach od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania, bo chyba panuje takie przeświadczenie, że to się ciągnie bardzo długo.
3: O tak.
2: I to jest często zniechęcające. To jest takie, ojejku, trzeba teraz tu iść, tam iść, to załatwić. Jak to wygląda? Czy naprawdę jest tak źle?
3: Iku, nie mnie jest to oceniać tak naprawdę. Ja nie prowadzę do końca takich ogólnych, powiedzmy, statystyk. Natomiast w mojej kancelarii naprawdę 90% spraw od czasu zgłoszenia do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania jest to kilka miesięcy. I z czego to wynika? Bo niekoniecznie jest to winą Zakładu Ubezpieczeń, że nie analizuje tej sprawy, że w ogóle się nią nie zajmuje, tak? Tylko też czasami jest to wina nas poszkodowanych. W jakiej sytuacji ma to miejsce? Kodeks cywilny mówi o tym, że firma ubezpieczeniowa od daty zgłoszenia ogólnie ma 30 dni na to, żeby zająć się szkodą, wydać decyzję w takiej sprawie. W wypadkach szczególnie trudnych, kiedy wymaga to zgromadzenia dalszego materiału dowodowego, można to przedłużyć łącznie do 90 dni. No i teraz sytuacja zależy od tego, z jaką osobą poszkodowaną mamy do czynienia, bo jeżeli klient leży w szpitalu, połamany, czy ma operację jedną, drugą i jeszcze kilka przed nim na przykład, ale już zgłoszono to firmie ubezpieczeniowej, żeby dokonać wypłaty odszkodowania, to firma najpewniej napisze, że w tej chwili nie da się ustalić okoliczności do końca tego wypadku, nie da się ustalić tej szkody w całości, jaka powstała u osoby poszkodowanej, bo przecież ona jest w trakcie leczenia. I dopiero po zgromadzeniu całej dokumentacji medycznej, czyli po przeprowadzeniu leczenia, tak? Czasami jest to kilka lat. W sytuacjach, którymi ja się zajmuję niejednokrotnie, przy ciężkich przypadkach, nawet kilka lat nam nie wystarczy do tego, żeby jakkolwiek powrócić do stanu zbliżonego przed wypadkiem, tak? To wówczas my nie możemy liczyć na to, że firma ubezpieczeniowa zajmie się w te 30 dni, czy nawet 90.
2: Po prostu są pewne rzeczy nie do przeskoczenia, tak?
3: Tak. A czasami niestety są sytuacje i dopiero niedawno, ja tak naprawdę po 2 latach korespondowania z firmą ubezpieczeniową, pomimo tego, że i tak nie wydała mi decyzji w sprawie, zdecydowałam się z klientką pójść jednak do sądu, bo okres oczekiwania na jakiekolwiek decyzje w sprawie po prostu nie dawał już nam żadnych szans na to, że w ogóle dostaniemy decyzję. Oczywiście w takich sytuacjach możemy się odwołać do instytucji nadzorujących firmy ubezpieczeniowe, Natomiast w mojej ocenie to tylko jeszcze bardziej wydłuża postępowanie. Mhm.
2: Z jakimi najczęstszymi trudnościami spotykają się poszkodowani w walce o odszkodowanie?
3: Najprostszą sytuacją jest to, kiedy poszkodowani dostają decyzję, że nie należy im się odszkodowanie. Mhm. Albo, że odszkodowanie, czy to za szkody na mieniu, czy to za szkody na osobie, jest tak śmieszne, że poszkodowani przychodzą i mówią, że po co im jest to ubezpieczenie, po co oni to kupują, jeżeli to nie starczy na przysłowiowe waciki, tak? Mhm. I konsekwencją przede wszystkim tego jest sposób, w jaki firmy ubezpieczeniowe argumentują swoje decyzje, w jaki sposób próbują przekonać osobę poszkodowaną, że jej się nic więcej absolutnie nie należy. Jeżeli firma zdecydowała na przykład wypłacić marne pieniądze stanowiące, nie wiem, 3% całej szkody, to raczej konsekwentnie będzie w dalszych swoich pismach utrzymywała to stanowisko, ewentualnie nieznacznie troszeczkę to podwyższy. Oczywiście w wielu stronicowych wypracowaniach pisząc, że no po prostu świadczenie zostało spełnione, że drogi poszkodowany, ty już nie możesz chcieć więcej.
2: Ale to już nie da się z tym nic wtedy zrobić?
3: Oczywiście, że się da. Mhm. Tylko chodzi o sferę psychiczną tego poszkodowanego, który przez kilka tych pism, czy nawet kilkanaście, tak jak ostatnio przyszedł do mnie klient z kilkunastoma odpowiedziami firmy ubezpieczeniowej, każda na trzech stronach pisma mówi, no wypłaciliśmy wszystko, co mogliśmy. Szanowny panie, panu więcej nie przysługuje. Oczywiście podana argumentacja, podane przepisy, podane orzeczenia sądowe, które tak naprawdę dotyczą tylko i wyłącznie ogólnych zagadnień. I ten biedny klient mówi, no ale jak ja mogę wygrać z tą wielką firmą ubezpieczeniową? Mhm. Jak my sobie, pani mecenas, z tym poradzimy? Normalnie. Po prostu oceniamy, jaka jest szkoda. No najlepszym przykładem jest szkoda na mieniu. Jeżeli my mamy uszkodzony samochód, mamy policzoną na przykład wartość jego naprawy w kwocie powiedzmy 10 tysięcy złotych, a dostajemy 2 tysiące. Mhm. To gdzie tutaj jest problem w tym, żeby dochodzić tych pozostałych 8 tysięcy? Tylko w tym, co firma do nas pisze, w tym, jak poszkodowany podejdzie do tego zagadnienia. Czy on na tyle właśnie się wystraszy tego, co firma ubezpieczeniowa do niego pisze? Bo akurat szkody na mieniu są łatwe, że tak powiem, do policzenia, bo ocenia to biegły sądowy. Mhm. Wskazuje, jaka jest faktyczna wartość szkody i trzeba po prostu tylko zdecydować się na to, żeby zrobić ten krok i pójść do sądu po to, co należy się osobie poszkodowanej.
2: A co powiedziałaby pani osobie, która waha się, czy warto dochodzić swoich praw? Waha się, bo być może właśnie jest zniechęcona tym, że może to się nie udać, że to tak długo trwa. No po prostu.
3: Absolutnie należy walczyć o swoje prawa. Ja zawsze mówię i bardzo widać to u klientów, którzy przychodzą, czy mieli już do czynienia z firmami ubezpieczeniowymi i czy robili coś sami. Mhm. Bo przychodzą właśnie zniechęceni, przychodzą w sumie to tylko na chwilę zapytać, bo może się coś da, ale na pewno się nic nie da. Więc ja zawsze pytam, to czemu ma służyć nasze spotkanie, skoro drogi kliencie, oceniłeś już tak wnikliwie swoją sytuację? No bo ja tyle lat płacę i zawsze jak miałem szkody, nigdy nie dostałem tyle, ile mi się należało. A ile razy się odwołałeś? No w sumie zawsze mówią, że próbują, ale odpowiedź firmy ubezpieczeniowej jest taka, że to, co dostali, jest wystarczające. Nigdy klienci się nie odważają sami za bardzo pójść do sądu i w swoim podejściu, w swojej psychice postanowić, że firma ubezpieczeniowa nie jest taka duża i taka silna, jak stworzyła i wykreowała w naszym środowisku poczucie tej właśnie wielkości i tego, że z nią się nie wygra. Właśnie, że się wygra, tylko firmy ubezpieczeniowe w dużej mierze bazują właśnie na tym, żeby przestraszyć tego poszkodowanego, że nie warto iść.
2: Tu może też wchodzi w grę po prostu jakaś niewiedza, jeżeli chodzi o te osoby poszkodowane, bo właśnie o to chciałam też panią zapytać. Jakie ma pani obserwacje, jeżeli chodzi o świadomość prawną w zakresie właśnie odszkodowań? Może ona jest zbyt mała?
3: Być może. Ja staram się, gdzie tylko mogę, w swoim otoczeniu mówić o tych odszkodowaniach. Mhm. Zawsze mówię o tym, że ubezpieczenie, nieważne jakie, czy ono ma dotyczyć ubezpieczenia telefonu, no jedyne, co my musimy mieć, to ubezpieczenie tak naprawdę samochodu. Ono jest obowiązkowe, ustawa o tym mówi, bo jak nie ubezpieczymy odpowiedzialności cywilnej, to przecież mamy kary. Więc tutaj my zobligowani, oczywiście to robimy, natomiast też nie umiemy do końca z tego korzystać. I zawsze swoim klientom i wszystkim, całemu swojemu otoczeniu powtarzam, że nieważne jakie ubezpieczenie, zawsze je trzeba mieć. To, że firma ubezpieczeniowa prawie zawsze nie wypłaci, ile się należy, to wtedy trzeba po prostu pójść do sądu. Tak, nie jest to droga prosta, w sensie długości tego postępowania. No niestety, aktualnie te postępowania się toczą, jest ich coraz więcej na szczęście. Ja obserwuję jednak taką tendencję wzrostową, natomiast to i tak jest niewielki procent podług tych statystyk, jakie mają firmy ubezpieczeniowe, co do osób odwołujących się. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, kiedy ja widzę, jak firmy ubezpieczeniowe walczą o każdą złotówkę, składają odwołania. No dlaczego? Dlatego, że im się to nadal opłaca, dlatego, że mają jednego na 100 poszkodowanych, którzy z nimi walczą. Mhm. Także nie można się, drodzy Państwo, bać. To są pieniądze na przykład przy szkodach na mieniu, które Państwu się należą. I czy one trafią do Państwa dzisiaj, czy za tydzień, nieważne. Ale to są Państwa środki, które powinniście odzyskać, a nie zostawić na przykład firmie ubezpieczeniowej.
1: Podlaski ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie i podał podsumowanie pierwszej połowy roku. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u.
4: W pierwszym półroczu 2026 roku lekarze wystawili ubezpieczonym w całym kraju 14 milionów 100 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. To o 2,7% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba dni absencji chorobowej pozostała na podobnym poziomie i wyniosła w Polsce 147 milionów 700 tysięcy dni. Widoczny jest wzrost nieobecności trwających od 11 do 30 dni. Wśród głównych przyczyn niezdolności do pracy nadal dominują schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy. W pierwszym półroczu 2026 roku zarejestrowano 14 milionów 100 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 147 milionów 700 tysięcy dni absencji chorobowej. Rok wcześniej było to 14,5 miliona zwolnień i 148 milionów 100 tysięcy dni absencji. Oznacza to mniej zwolnień o 2,7% oraz niewielki spadek liczby dni absencji o 0,3%. Tylko w czerwcu lekarze wystawili ponad 2 miliony zwolnień obejmujących 22 miliony 700 tysięcy dni nieobecności. Największą część zwolnień stanowiły te wystawione z powodu choroby danego ubezpieczonego. W pierwszym półroczu 2026 roku osobom ubezpieczonym w ZUS wystawiono 11 milionów 400 tysięcy takich zaświadczeń. Obejmowały one 123 miliony 100 tysięcy dni absencji chorobowej. W województwie podlaskim liczba zwolnień wyniosła 278 tysięcy, a dni 3 miliony 20 tysięcy. W porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku liczba zaświadczeń spadła o 2,5%, natomiast liczba dni nieobecności wzrosła o 0,6%. Przeciętna długość pojedynczego zwolnienia w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosła 10,81 dnia. Średnia długość nieobecności w pracy przypadająca na jedną osobę korzystającą ze zwolnienia osiągnęła 24,98 dnia. Dla kobiet było to 25,7 dnia, a dla mężczyzn 24,11 dnia. Ponad połowę zwolnień z powodu choroby ubezpieczonego wystawiono kobietom. Ich udział wyniósł 56,3%. Z kolei największy udział w liczbie dni absencji miały osoby w wieku od 30 do 39 lat. Odpowiadały za 25,7% wszystkich dni niezdolności do pracy. Wśród kobiet udział tej grupy wyniósł 29,9%, a wśród mężczyzn tylko 20,9%. Dla męskiej części populacji najwięcej dni nieobecności przypadało na osoby starsze, to znaczy w wieku od 40 do 49 lat. Ich udział wyniósł 25,6%. Najwięcej zwolnień nadal wystawiano na okres od 1 do 5 dni. Stanowiły one 44,5% wszystkich zaświadczeń z powodu choroby ubezpieczonego. Jednocześnie wzrósł udział zwolnień trwających od 11 do 30 dni. W pierwszym półroczu 2026 roku stanowiły one 29,3% wszystkich zaświadczeń. Rok wcześniej było to 27,9%. Wzrósł również udział zwolnień jednodniowych z 7,8% do 8,8%. Najwięcej dni absencji chorobowej powodowały choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, to 17,5%, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 14,8%, urazy, zatrucia i skutki działania czynników zewnętrznych, to 14%, choroby układu oddechowego, 13,1%, ciąża, poród, połóg, 12,7%. W porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku o 1,5 punktu procentowego wzrósł udział absencji związanej z urazami i zatruciami. Więcej jest także tych powiązanych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Wyraźnie spadła natomiast liczba dni absencji spowodowana chorobami układu oddechowego. W czerwcu 2026 roku lekarze wystawili 98 900 zwolnień z powodu ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych, 62 700 zwolnień z powodu przeziębienia, 900 zwolnień z powodu grypy, 300 zwolnień związanych z COVID-19. W porównaniu z czerwcem 2025 roku liczba zwolnień związanych z grypą spadła o 32,6%, a związanych z COVID-19 aż o 91,8%. W pierwszym półroczu 2026 roku wystawiono 1 480 000 zwolnień z powodu opieki nad dzieckiem. Obejmowały one 5 milionów 340 dni absencji. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku liczba zaświadczeń zmniejszyła się o 6,2%, a liczba dni absencji o 9,7%. W przypadku opieki nad innym członkiem rodziny sytuacja była odwrotna. Liczba zaświadczeń wzrosła o 12,7% do 283 tysięcy, a liczba dni absencji zwiększyła się o 9% i wyniosła 1 320 tysięcy dni.
1: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
5: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. W dzisiejszym magazynie sport w Suwałkach. Ślepsk-Malow przed nowym sezonem. Edukacja w Suwałkach. Co zrobić, by zostać pielęgniarzem, pielęgniarką? Otwarto kładkę nad kanałem augustowskim. Ślepsk-Malow Suwałki podsumował miniony sezon i przedstawił plany na kolejny. W rozmowie z prezesem klubu Wojciechem Winnikiem poznaliśmy także nowych zawodników. Kolejny sezon za Wami na 10. miejscu. No i jak wrażenia po tym sezonie?
6: Bardzo trudny sezon, bardzo wymagający sezon, w którym musieliśmy znaleźć rozwiązanie na bardzo słaby początek. Nie udało nam się zestroić tej naszej maszynki do wygrywania setów, meczów na samym początku sezonu. i to spowodowało, że ten miniony sezon naprawdę wymagał dużo, dużo pracy, dużo stresu. Jeszcze nigdy w historii naszego klubu nie byliśmy tyle kolejek na miejscu spadkowym, tym ostatnim, ale szczęśliwie w grudniu udało się wszystko poukładać, znaleźć klucz, w jaki sposób zawodnicy powinni, że tak powiem, współpracować, kooperować ze sobą na boisku, organizować tą naszą taktykę po naszej stronie siatki. No i od grudnia ta gra wyglądała dużo lepiej, zaczęliśmy punktować regularnie, nawet był moment, że w lutym myśleliśmy o fazie play-off, żeby troszeczkę może więcej zdrowia było, bo w tym

0: zaprzeczony wicemistrz świata Asparuchow do nas dołączył, także liczyliśmy na to, że przy takich mocnych zawodnikach jak David Smith, Janek Nowakowski, Bartek Filipiak, Gaszego czy wspomniany Asparuchow Honorato, no to już przy takiej szóstce, siódemce naprawdę zawodników na poziomie światowym, reprezentantów kraju, że te playoffy są bardzo realne i uda nam się je zrealizować. Tak się nie stało, wyciągnęliśmy wnioski, no i nasz zespół w tym okresie transferowym no dotknęła bardzo głęboka przebudowa.
1: To jeszcze pozwolę sobie dopytać właśnie o ten początek sezonu. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć tak jakby, no, co zawiniło w tym, że po prostu na ten początek był, no, słaby, no nie kryjmy, on był po prostu słaby. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to, nie wiem, czy to była taktyka, czy może po prostu zgrani zawodników, czy może jakieś ich blokady, że tak powiem, psychiczne właśnie pod kątem tej współpracy z innymi, tak? No bo jednak mimo wszystko, no nie kryjmy, że większość z nich pochodziła, no jakby... No. Nie oszukujmy się, jest kilka osób z innych krajów i są osoby, które tak przyszły, że tak powiem, takie świeżaczki, więc no co tutaj zawiniło?
0: Mieliśmy problem w dwóch elementach. Pierwszy to jest przyjęcie zagrywki. Tutaj nowa postać, wspomniany Asparuchow, nowy libero Bartosz Mariański, no i Honorato, który już występował w poprzednim sezonie. Niestety stało się tak, że i Honorato, i Asparuchow przyjechali bardzo późno po Mistrzostwach Świata i tak naprawdę ta trójka, która odpowiadała za przyjęcie, za naszego przyjęcie serwisu w naszym zespole, nigdy wcześniej ze sobą nie grała. Oni się totalnie nie znali. No i to było widać, że potrzebowali procesu, potrzebowali czasu, żeby się poznać, swoje przyzwyczajenia, ustalić sobie taktykę, trochę poczuć się na boisku, zbudować takie wzajemne zaufanie. No i drugi element, no dokonaliśmy takiej bardzo mocnej, głębokiej zmiany, bo dwójka rozgrywających, nowych w naszym zespole, no i to spowodowało, że no, szukaliśmy klucza, który z tych, czy to Kamil, czy Karol, który ma z nich być pierwszym, który lepiej pasuje, to co wydawało się nam przed sezonem, czy po tym momencie turniejowym, okazało się w sezonie diametralnie inaczej i te dwie pozycje bardzo nas bolały i nawet gdzieś jak były te mecze z początku sezonu, przeciętne, ale graliśmy na styku z przeciwnikiem, to mimo wszystko tutaj te dwa techniczne elementy siatkarskie bardzo nam kulały, bardzo dużo błędów przy nich było i to nie pozwalało nam wygrywać. Trzecim, to już jeżeli miałbym, teraz możemy tylko pogdywać sobie, sport to dynamika, sport to szybkość działania, decyzje szybkie, trudne, zdecydowane. Można zastanowić się teraz po upływie czasu, czy zmiana na pozycji rozgrywającego nie powinna nastąpić troszeczkę szybciej, bo jednak 7 spotkań, 7 porażek to jest jednak trochę dużo, to jest przeszło 1,5 miesiąca gry. Z Karolem zespół czuł się troszeczkę lepiej, trochę lepiej wyglądał i tu można sobie już teraz pogdybać, ale ja to zostawiam kibicom. My takie dwa nasze techniczne problemy wyciągamy, czyli element przyjęcia trójka nowych zawodników, która ze sobą się nie znała i ten element rozegrania, który wymagał jakby no, ilości powtórzeń po prostu czy ze strony Karola, czy Kamila, żeby ten zespół zaczął lepiej funkcjonować taktycznie.
1: Przejdźmy teraz no, do tych zmian kadrowych, tak? Co się zmieniło? No bo mamy nowego trenera oczywiście, mamy tak nowych zawodników, no i czym się kierowaliście pod, właśnie tak wybierając trenera, zawodników, na co zwracaliście uwagę przy ich wyborze, co zdecydowało właśnie o tym, że to akurat oni trafili do Ślepska Malowsuwałki?
0: Przez ostatnie 4 lata przebudowywaliśmy zespół wspólnie z tym samym sztabem szkoleniowym. Mam tu na myśli pierwszą dwójkę trenerów siatkarskich, bo oni i moja osoba jesteśmy głównymi kreatorami tego naszego zespołu, jak on wygląda. I po tych 4 latach stwierdziliśmy, że no, mieliśmy w minionym sezonie dobry zespół, się nie udało. Wcześniej mieliśmy bardzo dobry zespół, gdzie przypomnę Paweł Halaba, Mateusz Czunkiewicz, wszyscy zawodnicy Sanchez, wszyscy ci zawodnicy byli naprawdę takim prime time, najlepszym swoim czasie gry, takie doświadczenie, zdrowie, umiejętności i też te playoffy były blisko, ale nie dojechaliśmy. I wspólnie z zarządem podjęliśmy decyzję o tym, że musimy sięgnąć głębiej, czyli dokonamy zmiany na pozycji pierwszego trenera, bo być może potrzeba nam, to nie jest tak, że Dominik był zły czy dobry, tylko potrzeba nam nowego impulsu, czegoś nowego,

0: czasami takiej świeżości, jak to się mówi, trzeba otworzyć drzwi, wywietrzyć szatnie. I w tym miejscu nastąpiło, że tak powiem, decyzja i zmiana na pozycji pierwszego trenera. Czego szukaliśmy? Szukaliśmy innej charyzmy, szukaliśmy człowieka innego. Szukaliśmy człowieka, który jako trener już ma doświadczenie z pracą z zawodnikami na najwyższym poziomie, który grał w pucharach europejskich, który grał o medale w naszej Plus Lidze. No i było kilka kandydatur. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Piotrek Graban zdecydował się na naszą współpracę. My też jesteśmy zadowoleni z tego. No i zaczynamy pracować. Jeśli chodzi o zawodników, to modelowo przemeblowaliśmy zespół, że po raz pierwszy przez 7 lat zawsze mieliśmy zawodników zagranicznych na środku siatki. Albo dwóch, albo trzech. W tym roku postanowiliśmy, żeby poradzić sobie z limitem obcokrajowców, bo maksymalnie może być 3 zawodników na boisku. Postanowiliśmy, że środek siatki będzie polski. I to wymagało dużej aktywności na rynku transferowym, żeby no jednak pozyskać, został z nami Janek Nowakowski, został Kuba Macyra, no ale pozyskanie dwóch wartościowych, bardzo dobrych środkowych wymagało dużej aktywności na rynku transferowym. Bardzo się cieszymy, że trafił do nas Paweł Piedraszko, bardzo doświadczony środkowy, który już chyba z dwukrotnie nasz klub próbował go zakontraktować. Teraz przychodzi do nas z Trefla Gdańsk i przychodzi do nas po bardzo dobrym sezonie Łukasz Musowicz, który w minionym sezonie w Perugii wygrał Ligę Mistrzów. Teraz reprezentował barwę Jastrzębskiego Węgla, był jednym z najlepiej blokujących polskiej ligi siatkówki, także bardzo się cieszymy. Jest to fajna czwórka ludzi, która myślę, że będzie mocno rywalizować ze sobą. Dzięki temu, że mamy polski środek, mogliśmy zakontraktować zagranicznego rozgrywającego, bo to był nasz kierunek. I do Karola Jankiewicza, który przedłużył z nami umowę, dołączył do nas Trinidad de Haro, to jest hiszpański rozgrywający, reprezentant. Ostatni sezon grał w lidze francuskiej, ale także kibicom polskim jest dobrze znany z występów w projekcie Warszawa. Wspólnie z projektem wywalczył srebrny medal, na pewno nie wiem, czy też nie brązowy. Także Trinidad dołączy do nas jako doświadczony rozgrywający i myślę, że z Karolem, który jest też już doświadczonym rozgrywającym, który w minionym sezonie dźwignął ciężar prowadzenia naszego zespołu, stworzył fajny duet do rywalizacji i dla dobra naszego zespołu. Zmiany na ataku. Zostaje nasz lider Bartek Filipiak i tu zmianą skończyła się umowa z Damianem Wierzbickim, której nie przedłużyliśmy, a poszliśmy w kierunku młodego zawodnika i się ogromnie cieszymy, że dołączy do nas MVP Mistrzostw Polski Juniorów, reprezentant naszego kraju w rozgrywkach wszystkich po kolei U17, U19, teraz jest na kadrze U22 trenera Piotra Grabana, Maksymilian Łysoń. Młody, obiecujący się zawodnik, 2,7 wzrostu, także liczymy na to, że w naszym klubie się pięknie rozwinie pod rękoma naszego sztabu szkoleniowego. Nauczy się od Bartka Filipiaka, jak trzymać poziom, ciśnienie w tych trudnych momentach, w tej trudnej lidze i w niedalekiej przyszłości wejdzie w rolę tego pierwszego atakującego. No i tak naprawdę duże zmiany na pozycji przyjmującego. Troszeczkę zaskoczyła nas decyzja Henryka Honorato, bo liczyliśmy po pierwszej rozmowie, że zostanie u nas, jednak postanowił odejść, postanowił pójść w kierunku swojego domu, wrócić do Brazylii. No i musieliśmy tutaj dokonać dość mocnego przemeblowania tej naszej pozycji. Zostaje Asparuchow, a dołącza do nas reprezentant Niemiec, który też już występował w Polsce, Moritz Reichert. Dołączy do nas reprezentant Argentyny Ignacio Luangas, który obecnie występował w lidze francuskiej, a możemy go razem z Moritzem podziwiać też obecnie na WNL-u, który wystartował, bo obaj są powołani do swoich reprezentacji. I z Lechii Tomaszów Mazowiecki, zawodnik młodego pokolenia, który nasz trener bardzo dobrze zna, bo miał w kadrze młodzieżowej go u siebie, Marcel Hędzelewski. I ta czwórka będzie w przyszłym roku odpowiadać za przyjęcie. Jeśli chodzi o pozycję libero, tutaj ostatnia już pozycja, to mamy sytuację dość ciekawą, bo skorzystaliśmy trochę z sytuacji, która zaistniała w Jastrzębskim Węglu, pojawiła się możliwość zakontraktowania do wybitnego rozgrywającego Maksymiliana Granicznego, który obecnie jest polską pierwszą reprezentacją na WNL-u, obecnie w Chinach. Cieszymy się bardzo, że tak wybitny zawodnik młodego pokolenia, ale już grający w pierwszej reprezentacji, przyjął naszą ofertę, zdecydował się dołączyć. No i Maksymilian w przyszłym roku będzie odpowiadał za tą pozycję w naszym klubie. Także zespół mocno przemeblowany od sztabu poprzez zawodników. Jest nowa krew, nowa energia. Uważam, że mamy kilka perełek, które wzmocnią ten zespół. No i to, czego Suwałki, całe województwo podlaskie pragnie od siatkówki najbardziej. Brakuje nam sukcesu, także mam nadzieję, że ten nadchodzący sezon, do którego jeszcze co prawda daleko, bo rozpoczniemy go dopiero 16-17 października, sezon ligowy, ale mam nadzieję, że spełni nasze oczekiwania wspólników, zarządu, sponsorów, kibiców, wszystkich osób, które przychodzą do Suwałki Areny albo kibicują nam przed ekranami telewizorów, żeby w końcu nasz ten suwalski zespół dojechał do fazy play-off i sprawił miłą niespodziankę swoim kibicom.
1: A czy nie boicie się, że tak duże przemeblowanie w zespole nie zaburzy, że tak powiem, zgrania zespołu? Czy raczej myślicie, patrzycie na to bardzo pozytywnie?
0: Patrząc analogicznie, to co wspomniałem do minionego sezonu, jest to zagrożenie oczywiście, ale nie wszystko od nas zależy. Tak jak wspomniałem, odejście jednego, dwóch zawodników, których chcieliśmy pozostawić w naszym klubie, nie było zależne od nas. To była decyzja zawodnika, lepszej propozycji, lepszej oferty, lepszego miejsca do jego rozwoju. Także jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. My oceniamy potencjał zespołu. Potencjał zespołu jest bardzo wysoki, z czego się bardzo cieszymy i teraz jakby tu już po stronie sztabu szkoleniowego, żeby wiedząc o to, co pani zapytała, czyli o te mocne przemeblowania, jesteśmy tego świadomi, wiemy o tym, no to teraz już teraz my rozpoczęliśmy pracę, jak poukładać te klocki, jak tych zawodników ze sobą zintegrować, jak zrobić szybciej, żebyśmy nie czekali do początku grudnia, a żebyśmy już dobrą siatkówkę prezentowali, nie wiem, w połowie października i cieszyli oko naszych kibiców.
1: No to takie ostatnie pytanie. Co chcecie osiągnąć w przyszłym sezonie?
0: Sportowo, bo myślę, że to jest najważniejsze dla wszystkich kibiców. Sportowo chcemy grać w play-offach. To jest nasz cel. Chcielibyśmy, żeby sezon nie kończył się w marcu, a w kwietniu. Chcielibyśmy bardzo sprawić tą radość naszym kibicom. Klub oczywiście jako firma, jako struktura ma kilka innych mniejszych celów po drodze. Chcielibyśmy poprawić jeszcze, podnieść sobie wyżej poprzeczkę i jeszcze lepiej współpracować z Polską Ligą Siatkówki, a także z Polsatem Sport, żeby te godziny i dni meczów były lepsze dla naszych kibiców. Co za tym idzie, chcielibyśmy też podnieść poziom średniej liczby osób w hali. Miniony sezon zakończyliśmy cyfrą prawie 1600 kibiców na każdym meczu średnio. Marzy nam się, żeby to było 1800-1900, bo uważamy, że Suwałki, Suwalszczyzna, całe tutaj nasze województwo podlaskie kocha piłkę siatkową, tylko wiemy, że czasami te godziny, terminy nie były dopasowane i wiemy, że też ta nasza gra w zeszłym roku nie zawsze rozpieszczała kibiców. Jak poprawimy te dwa elementy, liczę, że te cele sportowe i te cele organizacyjne jesteśmy w stanie zrealizować, bo jesteśmy do tego już na ten moment przygotowani. Kwestia, jak to teraz mądrze poukładamy wspólnie ze sztabem szkoleniowym, żeby ta maszynka zaczęła, tak jak wspomniałem, pracować już od października, a nie od grudnia, bo no niestety stracone punkty ciężko bardzo później się odrabia w tak wyrównanej i bardzo mocnej lidze, jaką jest ta nasza Liga Mistrzów Świata.
1: No dobrze, to nie pozostało mi nic innego, jak po prostu życzyć wam powodzenia i myślę, że razem z naszymi słuchaczami trzymamy za was kciuki, żebyśmy mogli was zobaczyć w tych play-offach. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim udanych urlopów, wakacji, odpoczywajcie. My będziemy na plaży w Ustce, który wszystkich zapraszamy. 7-9 sierpnia jesteśmy w Ustce, tam jest letnie Grand Prix. W minionym sezonie wygraliśmy te letnie Grand Prix. Teraz wszyscy, którzy gdzieś planują swoje trasy wakacyjne, popatrzcie, zaplanujcie. 7-9 sierpnia widzimy się w Ustce, a później już w Suwałki Arenie na rozgrywkach ligowych.
1: A teraz coś dla uczniów i przyszłych studentów, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką drogę życiową wybrać. Jednym z takich ciekawszych zawodów, które są przede wszystkim newralgiczne w naszym społeczeństwie, jest pielęgniarstwo. Co zrobić, by rozpocząć pracę jako pielęgniarz-pielęgniarka? O tym rozmawialiśmy z pielęgniarzem, wykładowcą Karolem Misiewiczem. Pielęgniarstwo. Może zaczniemy od tego, co to jest za zawód? Bo, no okej, okay, wszyscy wiemy, tak, pielęgniarz, pielęgniarka jest w szpitalu, tak, nie wiem, daje kroplówki, czy pobiera krew. No ale to nie jest tak, że ten zawód ogranicza się tylko do tego, prawda?
2: Jest to bardzo szerokie spektrum, tak, czym jest pielęgniarstwo, bo myślę, gdybyśmy tu posadzili którąkolwiek z moich koleżanek czy kolegów z innych oddziałów, to każdy miałby i zadali pytanie, tak, czym się zajmują, to każdy miałby, udzieliłby zupełnie różnych odpowiedzi, tak, bo jeśli chodzi o pielęgniarstwo, możemy po ukończeniu szkoły, tak, możemy wybrać naprawdę szeroki zakres oferowanych zawodów, ponieważ praca pielęgniarki, pielęgniarza nie kończy się tylko na szpitalu, tak, ale chodzi także tutaj o nauczanie, o pracę w przychodniach, w poradniach, w miejscach, w których zajmujemy się dokumentacją medyczną, tak, więc de facto, tak, pielęgniarz, pielęgniarka mogą nawet nie pracować z chorymi jako takimi, tylko zajmować się zupełnie rzeczami pobocznymi, jak dydaktyka, tak, albo administracja.
1: No to bardzo szerokie spektrum. A no, jak takim pielęgniarzem zostać? No, jesteśmy tak na dobrą sprawę, taką pierwszą decyzję w swoim życiu o tym, w jaką stronę chcemy iść, w jaką stronę się kierować, już podejmujemy tak na dobrą sprawę w podstawówce, wybierając sobie liceum czy technikum, profil w szkole. No i właśnie, jaki profil wybrać, jakie przedmioty, na jakich przedmiotach się skupiać, żeby finalnie dotrzeć do momentu, w którym możemy powiedzieć, jestem pielęgniarką, pielęgniarzem.
2: Myślę, że nikogo to nie zaskoczy, ale na pewno takim pierwszym przedmiotem, na którym warto się skupić, jeśli chodzi o wybór liceum czy profilu liceum, czy też klasy, do której chcielibyśmy chodzić, jest na pewno biologia, tak, czyli profil biologiczno-chemiczny. I myślę, że to jest taka podstawa, tak, bo osoby, które przychodzą i widzimy, tak, na pierwszym roku pielęgniarstwa, tuż po skończeniu szkoły, osoby, które były na takich profilach, mają zdecydowanie łatwiejszą drogę przed sobą, tak, bo pierwszy rok pielęgniarstwa jest to anatomia, fizjologia, tak, czyli przedmioty stricte biologiczne, biologiczno-chemiczne. Na pewno ułatwi wszystko matematyka, jeśli ktoś jest, ma większe zdolności matematyczne niż inni. Ja na przykład należę do tej drugiej kategorii, więc miałem trochę pod górkę, co nie znaczy, że jest to niemożliwe, tak? Ale tak, jeśli chodzi o wybór przedmiotów, tak, skupić się na biologii, bo to jest absolutna podstawa, chociaż warto pamiętać, że język polski jest również istotny, ponieważ pielęgniarstwo i wszystkie zawody zresztą medyczne opierają się na efektywnej komunikacji, pracy zespołowej, więc komunikacja i rozmowa z drugim człowiekiem, sprawne przekazywanie komunikatów jest również bardzo ważne.
1: Okej, okay, czyli tak w skrócie musimy się skupić na biologii, która jest podstawą. Chemii również tutaj nie zabraknie, matematyka, no i oczywiście język polski, żeby przekazywać zrozumiałe komunikaty dla drugich osób, ale również odczytywać komunikaty od nich. No dobrze, no ale tak, napisaliśmy maturę, poszło nam całkiem spoko, no i chcemy wybrać uczelnię. No i jaką uczelnię wybrać? Znaczy, w jaki sposób w ogóle dobrać uczelnię, jeśli chcemy właśnie iść na to pielęgniarstwo? Na co musimy zwrócić uwagę? Na czym się najlepiej skupić? Może na jakich informacjach, które przekazuje uczelnia, właśnie się skupić? I no, co obrać po prostu za kryterium, tak, wyboru uczelni?
2: Z perspektywy czasu myślę, że najważniejszym kryterium, jeśli ktoś myśli o tym zawodzie, jest wybór takiej uczelni, która prowadzi większość swoich zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z ośrodkiem zdrowia, który jest blisko niej, tak? Im większy ośrodek, tym lepiej, ponieważ jest to równoznaczne z dostępem do dużej ilości oddziałów, tak? Można zobaczyć więcej rzeczy, nauczyć się i doskonalić szerszy zakres umiejętności, które poznajemy na uczelni, tak? Ale które dopiero w warunkach klinicznych możemy doskonalić, więc bliskość tego ośrodka klinicznego, czy jest to szpital wojewódzki, jak w przypadku Suwałk, czy UMK w Białymstoku, tak? Na pewno decydują o tym, czy ktoś, którą uczelnię powinniśmy wybrać. W przypadku Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach bliskość szpitala wojewódzkiego jest zdecydowanie na plus, ponieważ ośrodek ten, mówię tutaj o szpitalu, ma szeroki zakres bardzo kliniczny, tak? Bo są to nie tylko podstawowe bloki, tak jak chirurgia, interna, pediatria, ale jest to także bliskość szpitala psychiatrycznego, który również pełni istotną funkcję i rolę w nauczaniu na Państwowej Uczelni Zawodowej.
1: Jeżeli już wybierzemy uczelnię, tak, no pójdziemy na te studia, no to czego możemy się spodziewać? Tak, jakie zajęcia mogą nas czekać? Czego będziemy się uczyć? No bo jednak studia to już jest coś tak naprawdę w ogóle innego niż nauka w liceum czy w podstawówce. W ogóle w inny sposób są prowadzone zajęcia. No i w ogóle inne jest podejście, tak, do osoby, która tak na dobrą sprawę tak zaczyna studiować, studiuje, uczy się. Więc no, co nas czeka?
2: Studiowałem już kilka kierunków i mogę zdecydowanie powiedzieć, że pielęgniarstwo i studiowanie pielęgniarstwa jest niesamowitą przygodą, ponieważ są to studia, na których student ma poczucie, że nie traci czasu, tak? Gdzie każdy dzień wypełniony jest zajęciami, które naprawdę dają nam taki wgląd w to, co możemy robić, ale także dają poczucie, że naprawdę się czegoś uczymy, tak? Warto także pamiętać, że trzyletnie studia pierwszego stopnia pielęgniarskie to ponad 2000 godzin praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, tak? Więc jest to ogrom czasu, który spędzamy nie tylko na oddziałach, tak? Czyli w szpitalu, ale także zajmujemy się symulacjami medycznymi na naprawdę zaawansowanym sprzęcie medycznym, na trenażerach, w warunkach symulowanych, więc każdy dzień jest wypełniony momentami, w których faktycznie czegoś się uczymy, które czasami stawiają nas przed trudnymi momentami, tak, bo musimy przełamywać swoje własne bariery, nie tylko komunikacyjne, tak, ale także osobiste, więc są to studia niesamowite, gdzie taka typowo nauka akademicka łączy się z praktyką i przeplata, tak? Bo czasami jest tak, że po zajęciach akademickich jedziemy do szpitala, po szpitalu wracamy na uczelnię, tak? Więc są to dni wypełnione po brzegi, co jest bardzo zaskakujące i co bardzo zbliża także osoby tutaj studiujące ze sobą, tak? Bo kiedy zaczynamy studia na pierwszym roku, jesteśmy w grupie, no, około 10-osobowy, która tak naprawdę do samego końca studiów przebywa razem, tak? I ta grupa bardzo się zżywa i sam wiem po sobie, że te kontakty zostają po latach na długie, długie lata.
1: Czyli oprócz samego zdobywania wiedzy możemy też zdobyć przyjaciela. Więc to bardzo fajne, że mimo, że tak na dobrą sprawę, tak jak mówisz, jest nawał tej nauki tak na dobrą sprawę, no bo tego jest dużo, 2000 godzin to mało nie jest, ale jednak jest ten moment, w którym możemy znaleźć tą sobie bliską osobę, która no, razem z nami tak na dobrą sprawę studiuje, uczy się. Co po studiach? No bo dostajemy dyplom, no i co? No i co dalej?
2: Co po studiach? Więc tak, na chwilę obecną, tak, studia pielęgniarskie pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej, zdaniem egzaminu klinicznego, tak, i potem można ubiegać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Z tym, że tak ścieżka ta już będzie powoli ulegała zmianie, ponieważ nowy program nauczania zakłada, że obrony pracy licencjackich na studiach pierwszego stopnia już nie będzie, tak, studia będą kończyły się egzaminem strukturyzowanym klinicznym, tak, i dopiero po zdaniu tego egzaminu będzie można ubiegać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu. kiedy już mamy prawo wykonywania zawodu, mamy tak naprawdę wolną rękę, tak? Czyli możemy składać swoje dokumenty do wszelkich ośrodków ochrony zdrowia w Polsce. De facto, tak, no, osoby, które studiują w Suwałkach, tutaj na Państwowej Uczelni Zawodowej, zdecydowana większość składa swoje dokumenty do suwalskich ośrodków, tak? Czyli jest to szpital wojewódzki, szpital psychiatryczny, ośrodek rehabilitacyjny, wszystkie przychodnie i poradnie. Więc tak naprawdę droga już po uzyskaniu tego dokumentu, na który czeka się bardzo krótko, tak, bo jest to około miesiąca, czasami nawet szybciej, tak naprawdę świat staje przed nami otworem.
1: Jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, o studia, no to są studia pierwszego i drugiego stopnia. No i jeżeli ukończymy studia pierwszego stopnia tylko i wyłącznie, a jeśli pójdziemy na magisterkę, no to czym się różnią nasze kwalifikacje? Czy są jakieś rzeczy, które na przykład możemy robić po magisterce, ale już po licencjacie nie? No po prostu czym to się różni i czy warto właśnie iść na te studia magisterskie?
2: Żeby pracować w zawodzie, czyli być pielęgniarzem, studia magisterskie nie są wymagane, tak? Bo jeśli już mamy prawo wykonywania zawodu, to możemy podjąć taki zawód. Studia magisterskie są dla tych osób, które chcą wyjść na ten trochę wyższy szczebel, tak? Wyższy szczebel, bo to są studia, te dwuletnie studia są bardziej nakierowane na dydaktykę, tak? Na komunikację, na zarządzanie, czyli są to funkcje często dla osób, które myślą o karierze naukowej, tak, albo o karierze, która pozwala objąć funkcje kierownicze w szpitalach, w placówkach ochrony zdrowia, ale także jest to zgłębianie, czyli wchodzenie na ten wyższy poziom umiejętności zawodowych, tak, bo w starym systemie było tak, że wiele z tych czynności i kwalifikacji pielęgniarek było porozbijanych w różnych kursach, tak? A studia magisterskie dążą do tego, aby to wszystko połączyć w całość, tak? Czyli osoba, która kończy studia magisterskie, co się w czymś zmienia, bo dochodzi tam coraz więcej elementów, tak? Które wchodzą w skład efektów nauczania się i jest tego coraz więcej, ale osoba taka może myśleć o rozwijaniu swoich także umiejętności praktycznych, tak, na oddziałach, czyli jest odpowiedzialna za edukację pacjenta, jest odpowiedzialna za kontakty z pracownikami socjalnymi, tak, czyli jest to rozbudowany system, który ma za zadanie jakby pomóc pacjentowi w takim bardzo szerokim spektrum.
1: Jasne. No to może takie, myślę, że luźne pytanie. Jaka powinna być osoba, która chce zostać pielęgniarzem, pielęgniarką? Jakie cechy są ważne przy wykonywaniu tego zawodu?
2: Myślę, że wbrew temu, co większość sądzi, tak, nie chodzi o żadne zdolności manualne, bo zdolności manualne tak ma każdy z nas, tylko niektórzy mają trochę je trochę w mniejszym zakresie, niektórzy są trochę sprawniejsi, ale myślę, że takim numerem jeden jest tutaj zdecydowanie otwartość na drugiego człowieka, otwartość na zmiany i na naukę, tak, bo studiowanie pielęgniarstwa i późniejsza praca w tym zawodzie zakłada, że chcemy się zmieniać i że chcemy się zmieniać zarówno dla siebie, jak i dla drugiego człowieka, tak, bo żeby pomóc drugiemu człowiekowi, musimy trochę, chociaż troszkę, tak, wczuć się w jego sytuację i znaleźć w sobie tą odrobinę empatii, więc myślę, że ta otwartość to zdecydowanie numer jeden. Osoby, które potrafią skupić się na jednym zadaniu i wykonać je do końca pomimo presji czasu, pomimo presji środowiska zewnętrznego, również jest istotne, tak? Hierarchizacja zadań, czyli co możemy zrobić w tej chwili, co jest mniej istotne, tak? Czyli takie radzenie sobie w trudnych sytuacjach, czasami stresowych, ponieważ tak, praca w środowiskach klinicznych, tak, jeśli na tym nam zależy, jest bardzo wymagająca, bo jest to kontakt z człowiekiem, tak, czasami człowiekiem cierpiącym, czasami umierającym, oczywiście zależy od oddziału, tak, i od pracy, jaką wykonujemy, ale jest to bardzo ważne, tak, i jeśli osoba myśli poważnie o tym zawodzie i czuje, tak, że chce coś takiego robić, to jest to już taka iskra, która może być początkiem wspaniałej pielęgniarki, wspaniałego pielęgniarza w przyszłości, tak, bo wiem to po sobie, jak byłem mały, tak zawsze, także myślałem o tym, że chciałbym pomagać innym, tak naprawdę, i zrobiłem to tylko poszedłem na pielęgniarstwo głównie dzięki swojej mamie, która dała mi tą iskrę, tak, iskrę, która wskazała mi, że to może być to, tak, co chciałem robić w przyszłości. I rzeczywiście tak jest i każdego dnia, kiedy zarówno pracuję w szpitalu, jak i nauczam studentów, którzy są dla mnie niesamowitą inspiracją, czuję, że jest to ta właściwa droga, tak, że jestem na dobrej ścieżce i to jest to, co chciałem robić.
3: Jak mogliśmy usłyszeć, aby zostać pielęgniarzem, warto już w szkole średniej skupić się na przedmiotach takich jak biologia, chemia czy matematyka, by już na studiach mieć trochę łatwiej. Pielęgniarze i pielęgniarki to osoby, które muszą zachowywać zimną krew w stresujących sytuacjach, ale też być osobami empatycznymi i pełnymi optymizmu. Już od jakiegoś czasu mieszkańcy Augustowa mogą się cieszyć nową kładką nad kanałem augustowskim. To przede wszystkim ułatwienie dla pieszych i kierowców jednośladów. O inwestycji mówią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, dyrektor Biura Wojewody Mateusz Ziemblicki oraz dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Krzysztof Barbachowski.
4: Bardzo piękny dzień w Augustowie. Otwarcie inwestycji za ponad 6 milionów złotych, ponad 4 miliony to dofinansowanie z rządowego funduszu. Cieszę się, że rowerzyści, piesi w Augustowie będą mieli ułatwiony przejazd właśnie przez tą kładkę. No, kładka jest, widać, bardzo nowoczesna, standardy europejskie. Gratuluję Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich za tak sprawne przeprowadzenie tej inwestycji. Gratuluję również Zarządowi Województwa, że przychylili się i ta inwestycja właśnie powstała, aby mieszkańcy Augustowa, ale również turyści, których mamy tu tak wielu, mogli na co dzień korzystać z tej inwestycji.
5: Ja się cieszę, że ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, spowoduje, że to miejsce będzie bardziej atrakcyjne turystycznie, ale także ten sezon wakacyjny i turystyczny w Augustowie wydłuży, bo od teraz rowerzyści nie będą musieli przed tym mostem schodzić z drogi, tylko będą mogli właśnie w sposób ciągły i stały tę drogę przez ten most pokonywać. Jest to świetny przykład współpracy samorządu województwa podlaskiego z polskim rządem. Tych przykładów jest wiele, one dotyczą różnych dziedzin życia, bo nie tylko tych infrastrukturalnych, ale też i opieki zdrowotnej, też i szeroko rozumianej kultury, tworzenia nowych ośrodków kultury. My jako władze województwa bardzo mocno wspieramy Augustów jako naszą jedną ze stolic turystycznych. Chociażby w tej edycji już kolejny raz wspieraliśmy i festiwal biegowy, który będzie za kilka tygodni, i festiwal jazzowy, festiwal bluesowy, ale także dzięki działalności pana marszałka Bogdana Dyjuka za ponad miesiąc w Augustowie odbędą się Krajowe Dni Turystyki. To wszystko po to, aby ten turysta w województwie podlaskim był jak najdłużej, było jego jak najwięcej. Cieszę się, że też takie małe inwestycje, jak ta dzisiejsza, którą otwieramy, małe, ale niezwykle ważne, spowodują, że ten sezon turystyczny jest dłuższy i ten turysta będzie mógł w sposób wygodniejszy i bezpieczniejszy poruszać się po ścieżkach rowerowych Augustowa.
6: Bardzo się cieszę, że kolejna ważna inwestycja dla samorządu województwa podlaskiego została wykonana. Przypomnę, całość tej inwestycji kosztowała nas 6 280 000 zł, 4 320 000 to dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, reszta to środki pochodzące z budżetu województwa. Została tutaj na kanale wykonana ścieżka dla pieszych i rowerów i oprócz tego jeszcze 235 metrów właśnie drogi pieszo-rowerowej. Na pewno w tym miejscu to zwiększy przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo bezpieczeństwo w ruchu pieszych i rowerowych. I myślę, że też, no cóż, Augustów jest naszą perełką turystyczną w okresie wiosenno-letnim. Porusza się tutaj wielu, głównie oczywiście mieszkańców Augustowa, ale również turystów. Przy okazji, będąc przy głosie, chcę powiedzieć, że jako samorząd województwa podlaskiego dbamy o równomierny rozwój naszego regionu. Między innymi wcześniej otwieraliśmy wiosną drogę w miejscowości Płaska wraz z infrastrukturą. Kosztowało nas to 19,5 miliona złotych. To my całościowo ponieśliśmy ten koszt jako samorząd województwa. A oprócz tego otrzymaliśmy około 20 milionów złotych z programu Interreg. Jesteśmy teraz w czasie przetargu. Myślę, że umowa z wykonawcą będzie podpisana jeszcze w tym roku. Mam tu na myśli po drugiej stronie Augustowa most dla pieszych i rowerów na rzece Klonownica, ale także remont starego mostu i 700 metrów drogi. Także myślę, że powiat białostocki, przepraszam, augustowski i miasto Augustów rozwija się i niezmiernie mnie to cieszy.
7: Kolejna inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej Augustów-Lipsk. Kilka lat temu otwieraliśmy kładkę nad Kanałem Bystrym, która poprawiła bezpieczeństwo przejazdu trasą Green Velo. Ta poprawia w tym miejscu nad Kanałem Augustowskim. Pamiętam, jak organizując rozpoczęcie sezonu turystycznego na początku maja, przed laty wraz ze Stowarzyszeniem Ergiet Kanał Augustowski, kiedy przejeżdżaliśmy rowerami przez to miejsce, akurat w którym stoimy, kilkudziesięciu rowerzystów, ile wywoływało zagrożeń, bo przejeżdżające samochody, rowerzyści, brak możliwości przejścia przez ciągu kilku minut, zajęcia jakby przejścia dla pieszych, to wywoływało niepokój. Dlatego ważne, że decyzja o budowie tej kładki nad Kanałem Augustowskim zapadła. Cieszę się, że dzisiaj możemy to w sposób uroczysty finalizować i kładka, która poprawi bezpieczeństwo wzdłuż tej drogi. Ale brakuje jeszcze jednego elementu i stąd moja prośba kierowana do... Gdzieś, o, tu jest pan dyrektor Krzysztof Bachowski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby jeszcze jeden element poprawić, już nie poprzez budowę kładki, ale umożliwienie przejazdu, bezpiecznego przejazdu rowerem właśnie spinające i wzdłuż Green Velo przy tej drodze między Sajenkiem a przejazdem za jeziorem Sajno w prawo, tam gdzie ścieżki leśne prowadzą. To jest bardzo niebezpieczny moment na drodze. Mnóstwo rowerzystów, wzniesienie, które uniemożliwia bezpieczną obserwację poruszania się. Przydałoby się tam poszerzenie tej drogi poprzez dodatkowy metr, który wraz z poboczem już istniejącej drogi asfaltowej dałby możliwość bezpiecznego poruszania się na tej drodze. Byłem świadkiem, przejeżdżając rowerem wielokrotnie, jakie zagrożenie przy wyprzedzaniu, mimo podwójnej ciągłej, jednak z naprzeciwka samochody i wyprzedzający zmuszali rowerzystów do zjazdu całkowicie na pobocze do rowu. To jest kolejne zagrożenie i mam nadzieję, że za jakiś czas, panie dyrektorze, spotkamy się i na tamtym odcinku, żeby już ten ciąg Green Velo w naszym tutaj regionie wzdłuż drogi Augustów-Lipsk był poprawiony.
8: Szanowni Państwo, jak widzieliście, w ciągu naszego krótkiego spotkania już kilkadziesiąt osób na rowerach i pieszych skorzystało z tej ścieżki, więc myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani do tego, że jest to inwestycja potrzebna, niezbędna i która przyczyni się do tego, że warunki komunikacyjne w mieście Augustowie, w naszej stolicy turystycznej województwa, będą zdecydowanie lepsze. Podpisywaliśmy umowę na remont śluzy w Augustowie, także można powiedzieć, że troszczymy się o tych, co jeżdżą, chodzą i pływają. I oby tak było dalej.
9: Dzień dobry Państwu. Pan Przewodniczący trochę mnie uprzedził. W ciągu dwóch dni dwie inwestycje związane z Kanałem Augustowskim. Jak widać, rzeczywiście o te atrakcje turystyczne i władze województwa, miasto również bardzo zabiegają. zabiega. Szanowni Państwo, w powiecie augustowskim ścieżek rowerowych jest około 70 km, w Augustowie około 16. Z każdym rokiem ta ilość się zwiększa. Ja cieszę się bardzo, że ten element, który do tej pory no, niedobrze funkcjonował, po prostu chodnik na moście nad kanałem augustowskim był bardzo wąski, musiały go dzielić zarówno osoby piesze, jak i rowerzyści. Dzisiaj mamy piękną, funkcjonalną kładkę, można powiedzieć, że dwukierunkową, po której będą mogli i piesi, i rowerzyści się świetnie przemieszczać. Cieszę się bardzo, że kolejny element infrastruktury rowerowej w naszym mieście został dzisiaj otwarty.
10: Kolejny dobry dzień dla Augustowa, kolejny dobry dzień dla mieszkańców ziemi augustowskiej, mieszkańców, turystów. Podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji śluzy Augustów, inwestycja opiewająca na blisko 13 milionów złotych, 4 miliony złotych, podkreślam, pochodzące z środków Ministerstwa Infrastruktury i otwarcie ciągu pieszo-rowerowego, również inwestycja ponad 6 milionów złotych, z czego 4 miliony złotych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No to pokazuje, szanowni Państwo, że rząd premiera Donalda Tuska, reprezentowany na terenie naszego województwa przez wojewodę podlaskiego, pana doktora Jacka Brzozowskiego, stara się trzymać tą rękę na pulsie, dbać o rozwój infrastruktury, zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie naszego województwa.
11: Wiemy, że tych punktów, które w jakiś sposób są problematyczne, są potencjalnie niebezpieczne, jest wiele. Staramy się na nie reagować i między innymi dzisiaj otwierając jakby tą inwestycję. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce, oczywiście jakby mamy je na uwadze. Musimy mieć jakby na względzie to, że jesteśmy na terenie, gdzie poruszanie się tylko i wyłącznie w pasie drogowym i ogranicza nam pewny zakres jakby inwestycji. Niemniej jednak na pewno podejmiemy działania i przeanalizujemy tą sytuację pod względem organizacji ruchu, tak żeby wyeliminować te zagrożenia skręcających pojazdów, znaczy wyprzedzających pojazdów rowerzystów i ewentualnie skręcanie w lewo. Także na pewno nie pójdzie to na półkę, także zgodnie z wnioskiem marszałka postaramy się nad tym pochylić. Jeżeli chodzi o tą inwestycję, to mamy 275 metrów jakby drogi rowerowej pieszej, w ciągu której leży most nad kanałem augustowskim w długości ponad 30 metrów, niezależnie oczywiście od mostu, który jest w ciągu drogi. Droga dla rowerów standardowej szerokości 3 metry, oznakowanie poziome, oświetlenie i infrastruktura towarzysząca. Wiemy, że z uwagi na ten ruch turystyczny i nie tylko, przejazd przez kanał augustowski, zarówno tutaj, jak i kanał Bystry, który wcześniej został jakby też w ten sposób rozwiązany, na pewno stwarza to zagrożenie, bo rowerzyści wyjeżdżający na jezdnię no niestety powodują te potencjalne punkty kolizji, więc pozostawienie tego i odseparowanie ich od pojazdów na pewno to poprawi. No, ograniczenie na 40 wynika jakby z ukształtowania jakby drogi, także nie z uwagi na poprawienie jakby tego bezpieczeństwa, także zachowajmy tą czujność. Na pewno kierowcy będą czuli się spokojniejsi.
3: Chyba każdy z nas ją zna, chyba każdy z nas ją kiedyś przygotowywał i chyba każdy z nas ją chociaż raz w życiu pił. A o co chodzi? O kawę. Kawa to aksamitny, czarny napój, który chyba nieraz niektórych dosłownie stawią na nogi. No właśnie o tej kawie porozmawiamy ze specjalistką Martą Gertner.
12: Kawa ma być przyjemnością i parzymy ją, ma być parzona z przyjemnością. A co do błędów? No, tak jak już mówiłam, świeża kawa, świeżo palona, świeżo zmielona przede wszystkim też. To jest ważne, żeby kawa była świeżo zmielona. Używamy do tego takiej metody, jak lubimy. Tak? Ja na przykład lubię kawę z kawiarki, parzoną w kawiarce, czyli wydobywamy wtedy z kawy więcej smaku i aromatu. A czy będzie błędem, jeżeli tą kawę zalejemy metodą przelewową i ją sobie zaparzymy? Nie, po prostu wydobędziemy wtedy z kawy inne nuty smakowe, zapachowe, parząc w ten sposób. Ojczyzną kawy w ogóle jest Afryka. Afryka, Etiopia. Kawa pochodzi z Etiopii. I mniej więcej w VI wieku została odkryta. I od tego czasu zaczyna się wędrówka ziarna kawowego po świecie. Trafiła ona na Półwysep Arabski, właśnie do Jemenu, skąd z portu Mokka. Wyjeżdżała na rynki europejskie, tak? Już mniej więcej w XVI wieku. Dopiero później trafiła w XVII-XVIII wieku do Ameryki Południowej, do Indii również. I tam się drzew kakawowe przyjęły, zaczęła być uprawiana. Także kawę uprawiamy w tej chwili w pasie całym międzyzwrotnikowym, także są to kraje Ameryki Południowej, Kolumbia, Brazylia, także w Ameryce Środkowej, nie wiem, Kuba też jest producentem kawy, to nie każdy wie, że kawę produkuje się, uprawia się na Kubie. W tej chwili są odradzane te plantacje. Bardzo dobra jest kawa z Kostaryki, tam się uprawia kawę bez środków ochrony roślin. Również w kraje afrykańskie uprawiają kawę. No i przejdziemy teraz dalej na wschód, czyli to jest kawa uprawiana w Indii. Nasze kawy smakowe powstają na bazie arabiki brazylijskiej i ona powstaje podczas palenia. Podczas palenia dodawane są ekstrakty smakowe, zapachowe, roślinne, właśnie naturalne, i co powoduje, że kawa nabiera od środka takiego smaku i aromatu. To nie jest taka kawa powiedzmy moczona w olejkach smakowych, tylko palona z dodatkami i przez to nabiera smaku i aromatu, czyli po zmieleniu mamy w dalszym ciągu kawę, dobrej jakości kawę i z takim lekkim posmakiem i aromatem, który nam nie przeszkadza, a uprzyjemnia picie kawy. Są ludzie, którzy lubią ciemno palone kawy, są ludzie, którzy lubią jasno palone kawy, ale też są już klienci, którzy szukają takich wyjątkowych kaw, tak jak Jamajka, na przykład Blue Mountain, czyli taka kawa niszowa, nazywana szampanem wśród kaw. Kawa to jest temat rzeka, tak w ogóle możemy opowiadać bardzo dużo o tej kawie. Możemy powiedzieć o rodzajach kawy, że jest arabika i robusta, tak? Także lepszą tu gatunkowo kawą jest kawa arabika. Ma więcej smaku, aromatu, jest taka szlachetniejsza, subtelniejsza, ale robusta ma też swoich zwolenników z racji tego, że ma więcej kofeiny. Ma około 4% kofeiny, w związku z tym jest bardziej pobudzająca. Jeżeli szukamy kawy, która nas bardziej pobudzi, wybieramy wtedy robustę. Ale jeżeli chcemy wypić tej kawy, powiedzmy kilka filiżanek dziennie, już sięgamy po arabikę, która jest przyjemniejsza w smaku, subtelniejsza. Dobra kawa to jest taka kawa, którą też po wypiciu czujemy ten smak długo, utrzymuje się nam ten smak w ustach, czyli taka pełna w smaku, nie taka obojętna, że wypiliśmy kawę, ale za, nie wiem, 10 sekund, gdybyśmy nie widzieli, że trzymamy ten kubek z kawą, nie wiemy nawet, że ją piliśmy, tak? Także to wtedy świadczy też o tym, że ta kawa była takiej słabej jakości, powiedzmy. Także kawa jest używką, ale używką bardzo przyjemną, bo ona się nam kojarzy ze spotkaniami. Zawsze jak się gdzieś, co mówimy, jak kogoś spotkamy? Umawiamy się na kawę, tak? To taka przysłowiowa kawa. Także picie kawy jest też przyjemnością. Zdrowy człowiek może wypić około 3 czy 5 filiżanek kawy dziennie, ona nie szkodzi. Są też kawy, które mogą pić ludzie z nadciśnieniem. To są kawy bezkofeinowe, czyli kawy pozbawione tej kofeiny. Także też jest alternatywa dla osób, które nie tolerują kofeiny. Jakość kawy tak jest ważna, ale też poznajemy smaki kawy, jakie mogą być kawy. Także nabieramy doświadczenie w momencie, gdy pijemy tą kawę właśnie. Gdy próbujemy arabiki z różnych stron świata, gdy próbujemy sobie kawę z Kostaryki, która ma aromat bardziej orzecha, bardziej korzenna. Kawy afrykańskie są już takie wytrawniejsze, tak? No, klienci boją się takiego słowa kawa kwaśna. To nie jest kwaśna kawa. Kawa ma pewną wytrawność. Na przykład kawy afrykańskie są kawami takimi wytrawnymi, gdzie wyczuwamy nuty mandarynki, czy takie bardziej owocowe nuty, a kawy z kolei takie indyjskie, czy właśnie z Jawy, z Sumatry, są to kawy, które mają większą już goryczkę w sobie, takie są o niższej kwasowości. Także to wśród arabik każdy znajdzie coś dla siebie, co lubi, ale to trzeba próbować. Trzeba próbować różnych kaw, żeby znaleźć dopiero to, co lubimy, bo gdy poznajemy różne smaki, zaczynamy dopiero odkrywać, co może nam smakować. Jak próbujemy kawy, to bardzo często sięgamy nasze początki to sięgamy po kawy smakowe, żeby kawa smakowała czy czymś jeszcze dodatkowo. A w momencie, gdy zaczynamy próbować już różnych kaw i różnych właśnie tradycyjnych kaw, różnych arabik, wtedy nam się ten gust wyrabia. Wtedy wiemy, co może nam smakować. I wtedy bardzo często już odchodzimy od kaw smakowych, a zostajemy wierni kawom tradycyjnym właśnie.
3: Są zarzuty dla mężczyzny, który w niedzielę zabarykadował się w piwnicy, rozpylił gaz i groził, że wysadzi budynek. Chodzi o dramatyczne wydarzenia, do których doszło w Olecku w Warmińsko-Mazurskiem. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. O szczegółach mówi oficer prasowy oleckiej policji Damian Rytwiński.
13: W niedzielę po godzinie 19 policjanci interweniowali wobec 38-letniego mężczyzny, który zabarykadował się w piwnicy budynku mieszkalnego przy ulicy Gołdapskiej w Olecku. Mężczyzna groził podpaleniem rozszczelnionej butli z gazem, miał być także agresywny wobec interweniujących funkcjonariuszy. Natychmiast podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców. Na miejscu działania prowadziły służby, a teren został zabezpieczony. Mężczyzna został zatrzymany i obecnie przebywa w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Ostatecznie ewakuowano około 100 osób, którzy wrócili do swoich mieszkań. Nikomu nic się nie stało podczas czynności. Okazało się, że 38-latek był poszukiwany. Ma do odbycia karę 150 dni pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie są wykonywane pod nadzorem prokuratora. Od wyników zebranego materiału dowodowego zależą dalsze decyzje w tej sprawie, w tym jakie mężczyzna usłyszy zarzut. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 3 zarzutów. Dotyczą one m.in. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, czynnej napaści na funkcjonariusza oraz kierowania wobec funkcjonariuszy gruźb bezprawnego pozbawienia życia i uszkodzenia ciała. Dzisiaj Sąd Rejonowy w Olecku zastosował wobec 38-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna najbliższy czas spędzi w areszcie.
3: Mężczyzna najbliższy czas spędzi w areszcie, oczekując na proces. Miasto Suwałki zachęca swoich mieszkańców do tego, by odwiedzać ich social media i tam zgłaszać swoje propozycje gwiazd na przyszłoroczne Dni Suwałk. O szczegółach mówi Kamil Sznel z Urzędu Miejskiego.
14: Już po raz trzeci z rzędu oddajemy w ręce mieszkańców decyzję o tym, kto wystąpi podczas Dni Suwałk z koncertem głównych. 2 lata z rzędu takie akcje, ankiety już były realizowane. Po raz pierwszy był to Dawid Kwiatkowski, w tym roku była to Agnieszka Chylińska i teraz mieszkańcy mogą po raz kolejny zgłaszać to, jakie gwiazdy widzieliby podczas występu w przyszłorocznych dniach miasta. Na razie czekamy tylko i wyłącznie na zgłoszenia na naszych social mediach, a później z tych zgłoszeń wytypujemy kilka bądź kilkanaście zgłoszeń, które powtarzały się najczęściej i skonstruujemy na tej podstawie specjalną sondę internetową, w której już ostatecznie mieszkańcy wybiorą, kto w przyszłym roku zagra podczas Dni Miasta.
3: W Marynowie koło Sejn powstanie magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Tarczy Wschód. Inwestycja będzie kosztować prawie 3,5 miliona złotych, a prace mają zakończyć się do końca tego roku. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
15: Radio SK Suwałki. Cym żywe misto.
16: W studii Marта Радіо і це випуск новин українською мовою. Августівські водолази затримали 2 нетверезих керманичів. На озері Нецько 45-річний чоловік керував моторним човном, маючи понад 2 проміли алкоголю в крові. Натомість на озері Бяле 43-річний водій водного скутера мав понад проміле. Обидва постануть перед судом. Їм загрожує до 3 років ув'язнення. Розпочалася поліцейська акція «Безпечна дорога до школи». Поблизу шкіл у Сувалках буде більше патрулів. Правоохоронці контролюватимуть поведінку водіїв і пішоходів, а також перевірятимуть автобуси, які перевозять дітей. Поліціянти також зустрічатимуться з учнями та вчителями, нагадуючи правила безпеки на дорозі та важливість світловідбивних елементів. Акція триватиме до кінця вересня. Ще один чудовий результат спортсмена із Сувальщини. Матеуш Парковський із Сувальського велосипедного клубу переміг у своїй віковій категорії під час змагань Лото Тріатлон Енерджі Умрангово. На дистанції чверті айронмена він подолав плавання, велоетап і біг за 2 години 13 хвилин і 32 секунди. Це принесло йому 4 місце в загальному заліку. До подіуму у відкритій категорії йому забракло зовсім небагато. Місто Сувалки визначило переможця тендеру на реконструкцію вулиці Заставія. Найвигіднішу пропозицію вартістю понад 6,5 мільйона злотих подала сувальська компанія «Мегакоп». Проєкт передбачає також реконструкцію частини вулиці Артилерійської та будівництво нового кільця на перехресті Заставія і Кавалерійської. З'явиться пішохідно-велосипедна доріжка, нові тротуари та освітлені пішохідні переходи. Встановлять близько 40 світлодіодних ліхтарів. Після консультації з мешканцями кількість паркомість зменшили, а також запланували підняті переходи та зелене кільце. Усі роботи мають завершити впродовж 440 днів. У Сувалках стартує програма безкоштовної психологічної підтримки для молоді. Місто виділило на неї майже 185 тисяч злотих. Проєкт фундації «Его» охопить 670 людей – молодь, учнів, батьків та вчителів. Також буде створено спеціалізований центр допомоги молодим людям, які переживають кризу. Підтримка буде доступна, зокрема, на вулиці Ноневіча, 91, а також у сувальських школах. Програма триватиме до кінця червня наступного року. У Маринові неподалік Сейнів збудують повітовий склад для потреб цивільного захисту та цивільної оборони у рамках програми «Східний щит». Об'єкт використовуватимуть для зберігання обладнання та матеріалів на випадок кризових ситуацій. Проєкт також передбачає складські майданчики, дороги, огорожу, систему моніторингу та освітлення. Вартість інвестиції – майже 3,4 мільйона злотих, а роботи мають завершити уже цього року. Учні у Сувалках можуть безкоштовно користуватися міським транспортом, але повинні мати при собі необхідні документи. Під час перевірки потрібні учнівський квиток або документ, що підтверджує вік, а також чинна сувальська карта мешканця. На пластиковій картці дата закінчення терміну дії не вказана. Її можна перевірити у застосунку eCity App або онлайн. Недійсна карта означає втрату права на безкоштовний проїзд. Пожежники із Шиплішек будуть краще підготовлені до рятувальних операцій на воді та льоду. Місцева добровільна пожежна команда отримала грант у рамках програми «Зміцни своє оточення». Завдяки цьому підрозділ придбає спеціальні сухі рятувальні костюми. Обладнання підвищить безпеку пожежників під час роботи на водоймах, заболочених територіях, а також у разі повеней та льодових небезпек. Нове спорядження також має покращити оперативну готовність підрозділу та ефективність допомоги мешканцям. Августів об'єднує зусилля з курортами Польщі та Литви, щоб спільно залучати туристів впродовж усього року. Місто разом із Голдапом, Супраслю, Друскінінкаєм та Бірштанасом створило спільний бренд оздоровчого туризму польсько-литовського прикордоння. У межах проєкту заплановані також інвестиції в Августові, зокрема облаштування пляжу на озері Нецько, пірсів на озері Б'яле та Блонь над річкою Нета. Проєкт триватиме до січня 2028 року. Кубкова пригода вігрів із Сувалк завершилася вже у першому раунді. У вівторок на міському стадіоні біло-блакитні поступилися Брукбет Термаліці з Ніцечі із рахунком 1-5. Суперник, який виступає на два дивізіони вище, швидко підтвердив статус фаворита. До перерви вігри вже програвали з різницею 3 м'ячі, а після перерви Термаліса забила ще двічі. Єдиний гол господарів на рахунку Міхала Байдора. Тепер сувальці повертаються до боротьби за очки в чемпіонаті. У неділю вони прийматимуть Полонію з Лінцбарка Вармінського. Незвичайна зустріч під час патрулювання Вігерського національного парку. Поблизу високого мосту працівник парку помітив молодого лиса, який спокійно відпочивав просто посеред лісової дороги. Тварина прокинулася, коли з'явився автомобіль, але, схоже, не надто злякалася. Працівники парку нагадують, за дикими тваринами варто спостерігати з безпечної відстані та не намагатися їх підгодовувати. Наука має голос у Сувалках. 14 вересня у зоні СОВА відбудуться зустрічі з геологом, доктором наук Лукашем Крушевським. Експерт розповість про відвали гірничо-добувної промисловості, які з одного боку можуть становити загрозу для довкілля, а з іншого – бути середовищем існування рідкісних організмів та джерелом цінної сировини. Зустрічі розпочнуться об 11, 12 та 13 годині. Кінематографічні вихідні у Сувалках обіцяють бути особливими. Cinema Lumière підготувало одразу 4 прем'єри. На екранах покажуть, зокрема, сімейний фільм «Крутійка», трилер «Не дивись вниз 2» та комедію «Спа Вікенд». Не обійдеться і без спеціального показу культового мультфільму «Тачки» з нагоди 20-річчя прем'єри.
15: СК Сувалки Ньюс.
3: Розпочинаємо магазин Радія СК Сувалки. При мікрофоні Ева Хорош. Kierowca z województwa podlaskiego wziął udział w rajdzie Dakar. O tej wyprawie mówią prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym oraz rajdowiec Jarosław Kazberuk.
17: Niedawno żegnaliśmy pana Jarosława Kazberuka, życząc mu przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby po pierwsze dojechał do mety, a drugiej, żeby odbyło się to bezwypadkowo. I tak się stało. Gościmy, witamy po eskapadzie, która na pewno przyniosła wiele, wiele wrażeń. Szanowni Państwo, miasto z dumą wspierało pana Jarosława Kazberuka, no bo po pierwsze rajd Paryż-Dakar to taka tradycyjna, tradycyjna, stara nazwa, już po raz 48 w tym roku wystartował. Pan Jarosław po raz 10, też jubileuszowy, ale też trzeba dodać, że w tym roku Polskę reprezentowała rekordowa liczba załóg, bo łącznie 15 załóg, 29 osób, z czego 14 załóg dotarło do mety. To jest bardzo fajne. No ale właśnie logo miasta Białegostoku, województwa podlaskiego było przy tym pojeździe, którym podróżował Jarosław Kazberuk. Jest to dla nas bardzo duża promocja. Fajnie, że mamy takiego utalentowanego, ale też odważnego zawodnika, bo to nie każdy wsiadłby do takiego pojazdu. Ciągle młodego, tak, ciągle młodego. Także gratulujemy ukończenia. Jest medal za ukończenie. Tam leży gdzieś, tak. No i cóż, no i to tyle ode mnie. Cieszę się, że możemy się spotkać po rajdzie Paryż-Dakar.

0: tutaj również autorem jest nasz bohater. My jako Województwo Podlaskie bardzo doceniamy taki sposób promocji, właśnie chociażby w postaci uczestnictwa w rajdzie Dakar. To pokazuje, że jesteśmy województwem otwartym, że mamy wspaniałych, odważnych mieszkańców. Jest to pierwsze nasze wspólne działanie Ride Dakar. Pani rzecznik przedstawiała różne inne osiągnięcia naszego dzisiejszego bohatera. Na pewno będziemy myśleli o tym, jak możemy jeszcze w tym roku chociażby współuczestniczyć w jakichś zawodach, w regatach czy wyścigach regatowych, bo uważamy, że to jest świetny sposób na pokazywanie, mówienie o naszym województwie właśnie w kontekście naszych mieszkańców, ich odwagi, ich pomysłowości. Jeszcze raz panu, panie Rosławie, bardzo, bardzo dziękujemy za tą promocję naszego województwa. Jestem przekonany, że nie tylko Ride Dakar, ale także różne wspólne działania jeszcze są przy planie.
1: Przede wszystkim chciałbym podziękować za te piękne słowa na mój temat. Jak robię takie rzeczy, to nigdy nie myślę o tym, że będą zasługi na koniec. Startując w tym roku w rajdzie Dakar, wioząc logo województwa, miasta województwa, byłem z tego bardzo dumny i powiem Państwu, że na samym starcie najważniejsze było, żeby jak najdłużej wytrzymać. Myślałem sobie, bo oczywiście można odpaść już na prologu. Były takie załogi, które miały bardzo ciężkie wypadki na prologu. Te odcinki są bardzo długie. Startujemy często w ladym świcie, jedziemy te 700-900 kilometrów i na każdym kilometrze można się wywrócić, można zakończyć rajd, można się popsuć. A ja cały czas myślałem, jak najdłużej z tymi naszymi znakami, które określają tą moją tożsamość, czyli Białystok Podlaskie, jestem stąd, za każdym razem dumnie wiozę logo, za każdym razem pamiętam o tym, że jestem, że mam tu kibiców, że mam tutaj białostoczan, którzy trzymają mocno kciuki. Reprezentantów tych dwóch rzeczy, tylko, czyli województwa i miasta, którzy trzymają za mnie kciuki. I myślałem o tym, żeby przejechać jak najwięcej i na koniec była meta. Z tej mety zawsze jesteśmy bardzo dumni. Kiedyś taki nasz, jeden z najlepszych naszych kierowców rajdowych i najstarszy teraz, Sobiesław Zasada, powiedział tak, że nie jest ważne to miejsce, ono się po prostu na koniec wykreuje. Że trzeba jechać swoje, trzeba jechać tempem najlepszym, jak się da radę. Trzeba się naprawiać po drodze. Bo kiedyś takie czasy były, że jak w Dakarze, oni też musieli jeździć i sami naprawiać to auto. I po tych rozmowach zawsze było takie fajne, bo on mówi, panie Jarku, ja bym chciał pojechać w tym rajdzie, ale ja się trochę boję. Bałem się kiedyś, bo to był ciężki rajd i wydawało mi się, że nie dam rady. Więc już teraz jest za młody na to, żeby jechać w rajdzie Dakar, ale my reprezentujemy Polskę. Ja w tym roku też, bo trzeba powiedzieć, że zaczynamy od tego, że reprezentujemy Polskę dumnie. I w tym roku na tych wszystkich moich rzeczach, kask, jak widać, kombinezon, wszędzie nasze loga były. Proszę Państwa, pojechaliśmy w bardzo dobrym stylu, nad możliwości sprzętu, którym dysponowaliśmy i myślę, że to miejsce jest naprawdę fajne. Każdego dnia trzeba było sportowo stanąć na starcie. Cały zespół musiał się mocno zmobilizować do tego, żeby zapracować na tą naszą metę na koniec. Potem, pomimo tego, że to był 10 raz, już mówiłem wcześniej, mocno ścisnęło za gardło, bo jednak dojechanie do mety tego rajdu i wyjście na rampę to jest wielka rzecz. Medal, jakby mała rzecz, ale potwornie cieszy. Te medale się Wam wszystkim należą. Dziękuję za wsparcie. Panie prezydencie.
2: A może jakieś taką sytuację?
1: Ekstremalną. I panie marszałku. Tak, oczywiście takie sytuacje są i czasami mówiłem już wcześniej, że staną te włosy w dęba pod tym kaskiem, ale trzeba jechać dalej. Są takie sytuacje, kiedy w tym roku mieliśmy z tego powodu, że bardzo sportowo jest teraz i coraz później się startuje, więc wjeżdża się w noc. W Ameryce Południowej do 21 była lampa, czyli było słoneczko, a w Arabii Saudyjskiej niestety o godzinie 17:30 ta lampa gaśnie i zaczyna się noc. I ta jazda po nocy jest horrorem.

0: Wtedy jazda szybka, a nie zwalnia się, bo mamy limity czasowe. Jak nie złapiemy się w limicie, to takiego medalu się nie dostaje, tylko tabliczkę finisher. Więc walczymy też o to, żeby dostać medal. I proszę Państwa, w tym roku była taka sytuacja, że zamienialiśmy się z Piotrkiem. Piotrek jechał tego dnia dość sprawnie, ale dojechał do bardzo ciężkich przeprawy przez takie jakby góry piachu. To nie były nawet wydmy, tylko porośnięte w niektórych miejscach zieleniną taką. Były jakieś oczywiście trawy tak zwane, na których jak się podjeżdża pod górę, to podbija i może też auto wydachować łatwo. A trzeba naprawdę napędzić się i często mieć te 150 na godzinę, żeby wejść pod wydmę w terenie. Więc sytuacja była taka, że Piotrek jadąc za kierownicą, ja tutaj patrzyłem w te papiery, żeby dobrze, mówię, słuchaj, no musisz to dołożyć, bo taka górka do pokonania. I on w pewnym momencie nie dojechał do końca, tylko przed samym szczytem auto zaczęło się już zwalniać na tyle, że mogło się zakopać. Więc on skręcił w prawo i czujemy, jak nasze auto rośnie i zaczyna się toczyć. Ale przetoczyło się raz, przetoczyło się drugi raz i stanęło na kołach. No zdziwiłem się, że stanęło na kołach, no bo przecież miało się toczyć jeszcze co najmniej 20 razy, bo taki było, taka górka była. I proszę Państwa, co się okazało, takie, jedna z tych traw takich, kęp traw, to są potężne wielkości samochodu, on się zatrzymał na tym. No i w tym momencie, no, oczywiście drobaśka i to się mówi tak, no. Mogło być gorzej, jak się teraz stąd wyzwolić, jak się wykopać, no bo to bardzo duża taka łata piachu była, za łopatki i do roboty. I to są takie momenty, kiedy mówię, no kiedy wydaje się przez chwilę, że się kończy rajd. Ale takich zdarzeń jest pełno. Mieliśmy też zderzenie ze stadem wielbłądów, bo wjechaliśmy w duży kurz. I w pewnym momencie w tym kurzu nic nie widać i zwalnia się wtedy prawie do zera i patrzymy, stado, ściana wielbłądów. Takie lekkie uderzenie, te wielbłądy się pozakręcały, nikomu nic się nie stało. No ale też myśli człowiek o tym, że za chwilę coś ciężkiego może wjechać w nas, bo jeżdżą też ciężarówki. Ścigałem się tymi ciężarówkami przez lata z powodzeniem, więc jak najszybciej zaczęliśmy trąbić i te wielbłądy się rozpierzchły. To są dzikie wielbłądy, bo w takich miejscach często są dzikie stada, takie półdzikie może, no bo wiadomo, że już w takiej Arabii Saudyjskiej wszystko jest ogarnięte. No takich przygód jest bardzo dużo, panie prezydencie. To są takie przygody, które tak, można by było tutaj rozpalić ognisko, siedzieć i opowiadać. ale mówię, że takie ognisko, w sensie, no, w cudzysłowie, wirtualne, usiąść i rozmawiać o takich rzeczach do białego rana. Ale czasu nie mamy aż tyle. Także jeszcze raz ze swojej strony wielkie dzięki. To jest wielki ukłon. Chciałem podać rękę. Dziękuję bardzo. Kawałek tego, co tam się działo, możecie zobaczyć z tyłu. To są zdjęcia z tego rajdu, to są zdjęcia, to są tylko urywki tego, co przeżyliśmy. Budżet tego rajdu, start, no właśnie może trochę warto by było się zainteresować, ile to kosztuje, bo budżet tego rajdu to jest 450 tysięcy euro. I tak naprawdę miasto i Podlaskie po raz pierwszy nam dołożyło cokolwiek do startu. Proszę zobaczyć, to jest 10 Dakar i to jest od 96 roku, kiedy wystartowałem w rajdzie Camel Trophy, prawda, panie prezydencie? I reprezentuję to miasto, więc traktujemy to też trochę jako wizerunkowo, że jednak jest taki człowiek z Podlasia, z Białegostoku, który przez wiele lat reprezentuje to miasto i po raz pierwszy zwróciłem się tak naprawdę z prośbą o te dotacje, prawda? Takie większe, można powiedzieć. One nie są, bo też trudno porównać Mistrzostwa Świata w karate w Japonii do rajdu Dakar, który jest najbardziej spektakularną imprezą na świecie. I po obok F1 nie mamy nic porównywalnego do tego. Więc to są moje takie dwa zdania. Ja za to jeszcze raz dziękuję, ponieważ to nie jest koniec naszej promocji. Ja dalej będę reprezentował to moje małe państwo. ojczyznę. Dobrze, właśnie potrzebowałem takiego słowa. Ja będę dalej reprezentował tą małą naszą ojczyznę na największych imprezach na świecie. Tak jak powiedziałem, nie tylko w rajdach, ale też w żeglarstwie, bo pływam w najmocniejszej klasie, jaka jest, dywizji Maxi, największymi łódkami. I zawsze podkreślam, że jestem stąd. Więc chylę czoła, że się w tym roku... Pan prezydent co prawda zapraszał mnie wielokrotnie, jak kończyłem rajd Dakar i wręczał mi medale. Teraz jest fajna atmosfera powiązana. Więc jeszcze raz dziękuję i myślę, że to wystarczy w ramach wytłumaczenia, dlaczego od czasu do czasu trzeba pomóc takim gościom jak ja, żeby dalej mogli reprezentować tą naszą małą ojczyznę.
1: Ja akurat śledziłem i poprzez media, i poprzez przez telewizję, ale także przez media. Pan, nasz dzisiejszy bohater, występował w największych telewizjach światowych i zawsze się przyznawał i do województwa podlaskiego, i do miasta Białystok. Myślę, że to jest świetna właśnie droga, aby ci fani z całego świata, którzy śledzą Rajd Dakar, bo jest to kibice są na całym świecie, jest to sport, który ma fanów na całym świecie. Właśnie poprzez takiego ambasadora i województwa, i miasta, jak pan Jarosław Kacperów, dowiadują się właśnie z jego historii o pięknym województwie podlaskim i właśnie dzięki takim bohaterom, odważnym ludziom, mogą pomyśleć, aby przyjechać do naszego województwa i tutaj chociażby zobaczyć Puszczę Białowieską czy Augustowskie Jeziora. Na pewno w mojej ocenie jest to świetny sposób na promocję naszego województwa i chociażby czy rajd, czy też te największe regaty. Myślę, że to jest świetny sposób, aby trafiać do nowych turystów, nowych osób, które będą chciały odwiedzić województwo podlaskie.
2: Z jednej strony doświadczony, ale ciągle młody Jarosław Kacperów, a z drugiej strony Igor Ponichtera, który w tym roku będzie miał dopiero 7 lat i też już jakby jest w kadrze Polski, mama z orzełkiem, ale też ciągle to logo i Białegostoku, i województwa podlaskiego. Proszę Państwa, ja wychodzę z założenia, że ważna jest pasja i trzeba pomagać ludziom w rozwijaniu pasji. No akurat tutaj rozmawiamy o motorowej. Niedługo będziemy rozmawiać o innej, prawda, bo to jest przecież i lekkoatletyka, którą bardzo mocno wspieramy. Miasto to jest organizm, tak jak organizm ludzki, składa się z wielu różnych narządów i bez każdego z nich ten organizm nie funkcjonował. Tutaj właśnie musi też być promocja. My jesteśmy akurat regionem, który teraz może jest na ustach wielu z uwagi na to położenie, ale raczej chodzi nam o innego rodzaju osiągnięcia, nie samo położenie, ale osiągnięcia naszych ludzi, bo bogactwem każdego miasta, każdego regionu są ludzie, są obywatele. Jeżeli są tacy, którzy z narażeniem również, tak, z poświęceniem, to nie jest tak, że to jest bułeczka z masłem, uczestniczą w różnego rodzaju imprezach i osiągają sukcesy, to jest to sukces jednocześnie i miasta, i regionu. Promocja jest niewymierna. Tu nie da się tego tak zmierzyć. Oczywiście można policzyć, bo to proste policzenie, ile powiedzieli, ile sekund kosztuje każda transmisja, ile napisali, ile to by kosztowało. To oczywiście od tej strony tak, ale od tej strony, prawda, czy liczby turystów, bo trzeba było każdego zobaczyć. A dlaczego pan przyjechał, tak? Bo co? Jeden mówi, że przyjechał, bo przeczytał o Sopoćce, tak? Drugi, że usłyszał o żubrach, a trzeci czy piąty może powiedzieć, że przyjechał dlatego, że usłyszał to, że mamy tak wspaniałych ludzi. I dlatego trzeba działać na wielu frontach promocyjnych. Dopiero wtedy będzie ten właściwy efekt. I to postaram się po prostu w miarę naszych skromnych możliwości robić.
1: Uzupełnię wypowiedź naszego pana prezydenta. Myślę, że panie redaktorze, mając taką osobę jak Jarosław Kacperów, uczestnika rajdu Dakar, grzechem by było, aby żeby województwo nie było partnerem. Igor Ponichtera, o którym mówił pan prezydent, którego mentorem jest Jarosław Kacper, to też to jest pewna perełka w skali kraju i myślę, że to też jest świetny sposób, że taki młody zawodnik jeździ czy do Włoch, czy do Japonii i pokazuje, że jest taki region jak województwo podlaskie, gdzie właśnie ten sport motorowy jest wspierany. Planujemy w roku 2026 wspierać i pana Kacperuka, i Igora, i też ten rajd, który odbywa się w Białymstoku, ale też sport jest dla nas jednym z głównych narzędzi promocji, tak jak w minionym roku mieliśmy rekordowe wydatki na promocję sportu, też planujemy i Jagiellonię, i Żubry, i Ślepsk-Malow, i te wszystkie ważne miejsca sportowe w naszym regionie z naszego budżetu wspomagać.
3: Powiem, że my jesteśmy wszyscy ambasadorami i tak naprawdę ambasadorami w różnym wieku, jak widać. Ja powiedziałem o tym mentorstwie i o tym, że wspieram tych zawodników, jestem na wszystkich spotkaniach, często dzwonią do mnie, rozmawiamy o tym, co zrobić, jak poradzić sobie z ogromnymi kosztami, które tak naprawdę wiszą przy tej dyscyplinie sportu. To jest najdroższa dyscyplina sportu na świecie, proszę Państwa, i powiem prawdę, że to wsparcie przede wszystkim w tym roku, te, które dostałem wsparcie, to mnie mocno podbudowało, bo ja, tak jak mówię wcześniej, nie występowałem o takie wsparcie, jakby nie było takiej potrzeby. Natomiast w tym roku te parę złotych, które Państwo dołożyli, które dołożyło miasto podlaskie, to jest przede wszystkim mentalnie dla mnie mocnym wsparciem, oprócz tych pieniędzy konkretnie, które zostały dzisiaj tutaj podane. Jesteśmy ambasadorami, będziemy ambasadorami, jest jeszcze Cerber, Politechnika sobie z tym radzi, to jest jeden z najfajniejszych też jakby, bo studenci budują takie małe F1 w kategorii studenckiej i też chłopakom pomagam, zawsze jestem gotowy do tego, żeby powiedzieć, gdzie można pojeździć, czasem torym załatwiam, czasem jakieś tam, powiedzmy, karbonowe części, z którymi sobie nie radzą. Proszę Państwa, cały czas twierdzę, że jestem ambasadorem i będę, dopóki uprawiam sport. I będzie siła, dokładnie, a jak nie, no to będę mentorem wtedy, tak, dla kogoś, kto nie wie, jak przejść przez te trudne, jakby przez te trudy zbierania budżetu nawet, żeby wystartować w jakimkolwiek rajdzie, a takim jak Dakar, to jest, powiedziałem, to i tak jeden z niższych budżetów, bo tam mamy taką załogę Energylandię, którą stać, żeby zapłacić z własnych, bo jeżdżą właściciele. Nie chcą Państwo nawet wiedzieć, ile kosztował w tym roku start, bo to się mówi, że to są wydatki rzędu 10 milionów euro. I jeden był 13, drugi był 19, 18, a trzeci był 19. Więc to nawet nie ma wielkiego znaczenia, jakie miejsce, ale gdzieś tam zespoły najlepsze na świecie muszą wydawać dużo, dużo więcej. My zbieramy ten budżet, staramy się za każdym razem te 10 startów w różnych warunkach, z różnymi budżetami. Ten był, nie był zły i w dobrym stylu pokonaliśmy ten rajd. Dojechaliśmy do mety, mamy medal. I reprezentowaliśmy przez 14 dni rajdu. Przed rajdem i po rajdzie reprezentowaliśmy nasze województwo, nasze miasto piękne. Oczywiście cały czas jest forma. Dobrze bardzo zniosłem to fizycznie, bo tutaj jesteśmy z dobrych roczników. To są roczniki takie, które nie pękają na takiej robocie, jak to się mówi. Więc oczywiście już jestem spakowany. Kombinezon jest, kask jest, dobry też przyjechały. Proszę zobaczyć, jeszcze przypominam, jak wyglądał nowy kask, a jak wygląda dzisiaj. No, jest zakurzony, poklejany, różne ma tam swoje te, tak, dostosowany do takiej wojny rajdowej. A kombinezon uprany wygląda jak nowy.
4: Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak w kosmosie. Opowiedział nam o swojej karierze, ale też o tym, jak ta dyscyplina wypada w skali światowej.
5: Zdecydowanie ja myślę, że mamy ogromny potencjał naukowy, technologiczny, co zresztą bardzo mocno zademonstrowaliśmy przez ostatnie 30 lat naszego rozwoju. Tak jak dzisiaj Polska wyglądała te 30 lat temu, jednak zupełnie inaczej wygląda kraj, mamy ogromny rozwój. Teraz z kolei jest takie pytanie, jak będzie wyglądała za kolejne 10 lat. I myślę, że tutaj to wszystko zależy od nas, w jaki sposób wykorzystamy potencjał młodych ludzi, potencjał polskich uczelni, polskiego sektora prywatnego, który chce budować technologię. Jesteśmy gospodarką, która jest innowacyjna w Europie, natomiast uczymy się tej innowacyjności, w jaki sposób budować coraz bardziej skomplikowane projekty, produkty technologiczne, w jaki sposób budować gospodarkę opartą o naukę, o technologię, o dużą wartość dodaną tych produktów, które my produkujemy i jesteśmy jeszcze na początku tej drogi. Natomiast z drugiej strony Polska, pierwsza polska misja naukowo-technologiczna na Międzynarodową Stację Kosmiczną pokazuje, że należymy do najbardziej rozwiniętego świata. Jesteśmy w stanie wykonać misję załogową na to najbardziej niesamowite laboratorium technologiczno-naukowe, które zbudowała kiedykolwiek ludzkość. Jesteśmy w stanie używać tego laboratorium naukowego dla wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskie firmy. Nad polską misją kosmiczną w Polsce pracowało ponad 500 osób. To dane Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast ogólnie na świecie wraz z Europejską Agencją Kosmiczną, firmą Axiom Space, SpaceX, NASA, Japońską Agencją Kosmiczną, to przeszło 1000 osób, które dzieliły się swoją wiedzą, pracowały z zakresu części operacyjnej polskiej misji kosmicznej, implementacji polskich eksperymentów, logistyki transportu z Polski przez Europę do Stanów Zjednoczonych na orbitę. I wiemy, że możemy wykonać tak skomplikowaną misję z ogromnym sukcesem, z wieloma międzynarodowymi partnerami. Należymy do tego globalnie najbardziej, jednego z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Teraz pytanie, jak wykorzystamy te szanse, które mamy w przyszłości. Ja jestem przekonany, że mamy ten ogromny talent i innowacyjność do zagospodarowania, żeby budować naszą polską myśl technologiczną, polską naukę, jak również polską autonomię w budowaniu przemysłu i technologii w najbliższych latach. Ja mam nadzieję, że będę mógł się dzielić swoją wiedzą z jak najszerszą grupą osób, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to ci studenci będą później inwestować w siebie, swój czas, w swoją przyszłość i w swoją karierę. Być może niektórzy z nich będą budować kolejne stacje kosmiczne, sprzęt kosmiczny, medycynę kosmiczną ze strony naukowej albo bardzo praktycznej. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek rozwoju Polski właśnie w tym zakresie, a wiemy, że przemysł kosmiczny niesamowicie szybko rozwija się wszędzie na świecie. Jest tą branżą gospodarki, jedną z branż technologicznych, która rozwija się najszybciej. Oczywiście to jest część pracy astronauty. Ryzyko jest wliczone w tą karierę, w pracę astronauty. Ja jestem też przyzwyczajony i z tej strony osobistej, i z tej strony zawodowej do ryzyka. Ze strony zawodowej dlatego, że całe moje życie poświęciłem budowaniu niezawodności systemów kosmicznych, systemów działających w trudnych środowiskach, więc mogę to ryzyko niepowodzenia w pewien sposób policzyć. Z drugiej strony, ze strony osobistej, oczywiście jest dużo lęku i ten lęk może być albo paraliżujący, albo motywujący. W moim przypadku zawsze jest motywujący do tego, żeby budować wiedzę, minimalizować ryzyko, podejmować jak najlepsze decyzje analityczne w trudnych warunkach i psychologicznie sobie z tym lękiem radzić. Wydaje mi się, że nabyłem te umiejętności przede wszystkim podczas moich ekspedycji wysoko w górach, na lodowcach, na wysokości, gdzie jest pewne niezerowe ryzyko, że ktoś wpadnie do szczeliny lodowej, będzie trzeba go ratować, a być może ktoś zapadnie na chorobę wysokościową, być może to będę ja, i wtedy będę musiał polegać na moich członkach załogi, na ich kompetencjach, a być może ja będę musiał nieść pomoc innym. I to jest coś, co zaobserwowałem też tutaj na Uniwersytecie Medycznym, z ratownikami medycznymi, studentami w kołach naukowych, którzy kształcą się, dzielą swoją wiedzą i jednocześnie budują te zespoły, które tak naprawdę pchają tą swoją część zainteresowań mocno do przodu. I wydaje mi się, że to połączenie jest takie bardzo naturalne pomiędzy misją kosmiczną a prawdziwym życiem tutaj na Ziemi. Tak jak powiedziałem, to jest jeden z najszybciej rozwijających się rynków technologicznych dzisiaj na świecie. Dzisiaj z taką globalną ekonomią kosmiczną wartą około 700 miliardów dolarów. Raport McKinsey estymuje wartość tego globalnego rynku na 1,7 biliona dolarów w roku 2035, czyli 2,5 razy więcej. Pytanie jest takie, czy stać nas na to, żeby nie zainwestować w przyszłość i nie być częścią tak ogromnej ekonomii i gospodarki technologicznej w przyszłości. Ja uważam, że przede wszystkim musimy zainwestować w ludzi, w nasz kapitał ludzki, w talent dzisiejszych studentów, młodych inżynierów, naukowców, lekarzy, właśnie po to, żeby kształtować tą przyszłość i dzielić się naszą wiedzą, naszymi usługami, naszymi produktami technologicznymi w niedalekiej przyszłości. Wydaje mi się, że to jest jedyny prawdziwy dobry kierunek rozwoju, który zapewnia nam nie tylko naszą przyszłość, ale przede wszystkim naszą autonomiczność Polski, a nie zależność technologiczną, od której dzisiaj staramy się mimo wszystko nie tylko jako Polska, ale jako Europa uciec. Warunki pracy i życia na stacji kosmicznej są trudne, ale i nikt tego nie ukrywa. Natomiast jednocześnie to jest piękne w życiu, żeby móc robić trudne rzeczy, osiągać rezultaty, budować i technologię i osiągać wyniki naukowe, które później służą setkom czy tysiącom ludzi na Ziemi po to, żeby mogli kontynuować swoją pracę. To jest tak ogromna z jednej strony odpowiedzialność, ale ogromny przywilej dla mnie, ale jednocześnie możliwość uczestniczenia w życiu zawodowym tysięcy osób. Dla mnie jest to ogromną dumą i przywilejem i cieszę się, że miałem taką możliwość i liczę na to, że jeszcze w przyszłości będę miał taką możliwość. Z jednej strony oczywiście nauka w pewien sposób przeżywa kryzys. Myślę, że nie tylko nauka, ale i edukacja. I ta trasa dla mnie jest możliwością dotarcia do szerokiej grupy osób w Polsce, podzielenia się swoim doświadczeniem, opowiedzenia o nauce, o technologii, o mojej karierze zawodowej, o tym, jakie systemy budowałem i dlaczego. I tak naprawdę powrotu być może z szerszą grupą do takiej twardej wiedzy technicznej, naukowej, medycznej po to, żebyśmy kształtowali naszą przyszłość. Nasze rozwiązania, czy z zakresu medycyny, tomografy komputerowe, rezonansy magnetyczne, nowe możliwości diagnostyczne, precyzyjna medycyna, one nie biorą się znikąd. One biorą się dzięki pracy setek i tysięcy osób, którzy doskonale wiedzą, jak działa nasza biologia, chemia, fizyka, po to, żeby móc diagnozować nowe choroby w nowy, bardziej nowoczesny sposób. Ja jestem, dla mnie to jest ogromna część mojego życia, być częścią tak naprawdę polskiej nauki, światowej nauki, jako osoba, która spędziła całą swoją karierę zawodową, ostatnie 17 lat budując sprzęt kosmiczny i pracując w największych organizacjach naukowych i technologicznych Europy. Oczywiście lot w kosmos zmienia pewną perspektywę i myślę, że jest dla mnie był ogromną osobistą szansą doświadczenia przestrzeni kosmicznej, pracy w tym laboratorium naukowym. Dla mnie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest najbardziej niesamowitym laboratorium naukowym, które zbudowała ludzkość, a nasz dostęp do tego laboratorium jest po prostu zaszczytem, ale też ogromną możliwością, która stoi przed nami, przede mną jako astronautą. Ja wierzę bardzo mocno w to, że i mam nadzieję, że Państwo tutaj na Ziemi mogli to poczuć podczas polskiej misji kosmicznej, chociaż na moment spojrzeć w górę, spojrzeć w niebo, spojrzeć być może na gwiazdy, a być może na przelatującą stację kosmiczną i pomyśleć, że dzisiaj mamy swojego reprezentanta w przestrzeni kosmicznej. Natomiast rzeczywiście trzeba się doszukiwać tych terenów, gdzie przebiega granica i za dnia jej nie widać, nocą widać naszą infrastrukturę naziemną w postaci świateł. Patrząc troszeczkę z boku w stronę atmosfery, zdałem sobie sprawę, jak niesamowicie cienka z tej perspektywy kosmicznej, z wysokości 400 km i kilku tysięcy metrów w stronę tego horyzontu, jak niesamowicie cienka jest nasza atmosfera, jak niesamowicie delikatna i wrażliwa jest nasza planeta. I mam nadzieję, że jestem w stanie przekazać chociaż trochę tych emocji dla Państwa, dla naszego społeczeństwa, żeby opowiedzieć o tych moich doświadczeniach, ale mocno wierzę w to, że trochę my wszyscy, jeszcze przed lotem kosmicznym miałem takie przeświadczenie, że my wszyscy patrzymy z powrotem na Ziemię oczami astronautów. To oni przywożą zdjęcia z kosmosu, które wyrażają pewne emocje, które pokazują nas we wszechświecie i mam nadzieję, że każdy z nas mógł chociaż na moment te emocje poczuć.
4: Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Wielu z nich mieszka w schroniskach, o czym rozmawialiśmy z właścicielem schroniska Sianożyń w Suwałkach, Bogdanem Laurynem. Ile macie tutaj psów?
6: Na dzień dzisiejszy to około 200 psów.
4: 200 psów to dosyć dużo. Jak radzicie sobie z ogarnięciem ich?
6: Nie, to jak na schronisko to nie jest aż tyle dużo, bo znam schronisko, co mają po 2-3 tysiące, u nas 200, chociaż mamy miejsca na 800 psów. To nie jest dużo. Psów nabrać nie sztuka, do adopcji oddać to jest sztuka i nam zależy bardzo na adopcji.
4: A jak można zaadoptować takiego psa?
6: No u nas w zasadzie każdy może, pełnoletnia osoba, zaadoptować pieska. Wystarczy mieć dowód osobisty i chęci posiadania psa.
4: A suwalcza?

0: Panie, jakie psy najchętniej wybierają?
1: Różne, do, no, od szczeniaka do staruszka. Czasami nie tylko suwalczanie, bo kiedyś trafiła do nas pani spod Wrocławia, o tak powiem, z tamtej strony. Więc zapytałem, czy nie było w pobliżu, bliżej schronisk. Tak, odpowiedziała, że były, tylko mąż z tych stron, mąż odszedł i chciała mieć jakoś pamiątkę. I przyjechała, pociągiem przyjechała kobietka, wzięła, zaadoptowała od nas, co po miesiącu przysłała list, zdjęcia z tą suczką, bo suczkę akurat zaadoptowała, starsza suczka, suczka była 12-15 lat. I już do tej pory pewnie i suczki nie ma, i opiekunki, bo to było gdzieś około 20 lat temu.
0: A właśnie, od ilu lat istnieje tutaj to schronisko?
1: Od 1997 roku.
0: Czyli już 28 lat. Całkiem sporo. Pewnie sporo też się psów przewinęło.
1: O, nie liczymy, tak? Ale bardzo dużo. Teraz już mniej bywa. Teraz kiedyś miesięcznie to 30 psów, ponad 30, a teraz tak do 10 się odławia. Co w tym są i mieszkańców, którzy tam gdzieś przez otwarte furtkę się wysmurgnął, to trafił do nas. Ale za dzień, dwa, trzy zostaje odebrany przez właściciela psa.
0: A w jakim stanie trafiają do was psy?
1: Różny stan. I psychiczny, i tak jak tutaj szczeniaczek, co pani widziała. Wybraliśmy jego z takiego trzonu, rozwalającego się trzonu kuchennego. Psychika jest bardzo słaba tego pieska. Choć też siedzi na froncie, żeby kontakt z ludźmi, jak najczęściej kontakt z ludźmi. Ale trudno powiedzieć, jak on i kiedy z tego wyjdzie.
0: Dlaczego warto mieć psa?
1: O, to nie do mnie to pytanie. Ja lubiłem od dziecka, bawiłem się z psami. Nieraz jako dziecko, to przez rodziców byłem troszeczkę nękany, o tak powiem delikatnie, że tego. No ale dlaczego? No to jest przyjaciel, no. I wierny przyjaciel. On nie zawiedzie nigdy.
0: To prawda, zwierzęta mają trochę inne poczucie przyjaźni i przywiązania do drugiego człowieka, ale proszę powiedzieć, jak podejść do takiego psa, którego wzięliśmy ze schroniska?
1: Ja myślę, że to pies i przyszły właściciel muszą się dopasować, a jeden drugiego wybiorą szybciutko. Podchodzi do końca, już czuć, że to będzie jego pies. Już widać to taką przyjaźń na spojrzenie czy coś takiego. Od razu widać, że jak piesek się zachowuje i jak. Ja bym proponował przyjść, może pierwszy zapoznać się z pieskiem, nie? Bo z tymi zwrotami to u nas nie bardzo jest. Nie. Po prostu nie chcemy przyjmować z powrotem, bo te pieski to już są po jakichś przejściach, nie? I jemu tydzień czy dwa, to znowu potem tragedia jest. Ale chociaż nieraz tak jest, że lepiej wziąć go tutaj, jak ma biegać po ulicy, chociaż teraz z tym po ulicy to nie może, bo każdy piesek wychodzący ze schroniska jest zaczipowany i wtedy mamy już właściciela, kto nim się zajmował, albo kto nim tak niedobrze się zajął, się zaopiekował.
0: Czyli na początku warto po prostu przyjść, zobaczyć psa.
1: Przyjść do nas, są dni, wolontariat działa u nas i jest osoba, która tym się trudni. Jak ktoś tego pieska wybierze, to będzie mógł sobie przyjść, pójść na spacer z tym pieskiem i zobaczyć, jak w terenie się zachowuje, jak tu na miejscu, bo to różnie bywa. W końcu będzie milutki, a poczuje luz i zaraz będzie próbował tego luzu, skorzystać z tego luzu.
2: Za nami obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Posłuchajcie, jak to było w Suwałkach. Wypowiadali się prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński.
3: Obchodzimy kolejną 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dlatego też spotykamy się w tym miejscu, na ulicy Wojska Polskiego, przy pomniku bohaterów września 1939 roku. Wojna, która rozpoczęła się od Polski, II wojna światowa, 1 września od ataku hitlerowskich Niemiec o godzinie 4:40 nalotem na Wieluń i za kilka minut ostrzałem Westerplatte. Niemiecki atak na Polskę, jak wiemy, rozpoczął najstraszniejszą w historii ludzkości wojen. Prowadzono na całym globie, na różnych kontynentach, ze zniszczonymi miastami i spalonymi wsiami. Straty ludzkie i materialne były na niespotykaną dotąd skalę. Straty ludzkie szacujemy, że wynosiły od 50 do 70 milionów ofiar. W tym, szanowni państwo, 6 milionów Polaków, ponad 26 milionów Rosjan, prawie 20 milionów Chińczyków, 7 milionów Niemców, 3 miliony Japończyków zginęło, 600 tysięcy Francuzów, 400 tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych, głównie żołnierze. W Polsce przed wybuchem II wojny światowej panowało narastające napięcie i poczucie zagrożenia. Zagrożenia ze strony głównie hitlerowskich Niemiec. O Rosji jeszcze nie wiedzieliśmy, że doszło kilka dni przed wybuchem II wojny światowej do tajnego paktowania i zawarcia tego paktu rozbioru kolejnego Polski Ribbentrop-Mołotow. Ale również we wrześniu 1939 roku, czy w sierpniu, latem, była taka nadzieja i wiara w armię polską oraz wsparcie ze strony aliantów. Jak się okazało, mało warte. Ale w tych trudnych czasach wprawdzie mieliśmy przyjaciół, ale ci przyjaciele nie spisali się i nie stanęli za i nie przyszli do nas pomocą w obronie naszego kraju. A wśród sąsiadów mieliśmy wrogów. Sowiecką Rosję i hitlerowskie Niemcy. Marszałek Edward Rydz-Śmigły w lipcu tak mówił: jesteśmy gotowi walczyć o niezawisłość Polski do ostatniego mężczyzny i do ostatniej kobiety. Bo gdy mówimy, że będziemy się bili o Gdańsk, rozumiemy przez to, że będziemy walczyli o naszą niepodległość. Walczyliśmy dzielnie i tragicznie, ale wódz naczelny też, można powiedzieć, nie zdał egzaminu, bo z prezydentem Mościckim już 18 września opuścił Polskę i udał się na terytorium Rumunii. Szanowni Państwo, nasza armia w 1939 roku była dość armią liczną, bo po mobilizacji mieliśmy około 1 miliona żołnierzy, a Polska liczyła 35 tysięcy obywateli, 35 milionów obywateli. Dzisiaj mamy stan ludności 37 milionów, a żołnierzy mamy znacznie, jak wiemy, mniej. Ale ten milion to stan wojska po mobilizacji. Armia niemiecka przeciwko Polsce wystawiła więcej żołnierzy, bo 1,5 miliona. Ale wtedy Wehrmacht liczył znacznie więcej żołnierzy, bo ponad 3 miliony. Natomiast armia radziecka zaatakowała nas siłą 600 tysięcy żołnierzy. I w 1939 roku, dzisiaj z perspektywy może nam to łatwo mówić, ale opieranie się w dużej mierze polskiej armii na kawalerii, a nie na wojskach pancernych, lotnictwie i nowoczesnej artylerii, wiemy, że było błędem. Nie było równowagi na polu walki. Nie ulega wątpliwości. Nasze wojsko, nasza armia właśnie jakby została w tyle za rozwojem takim technicznym, technologicznym i militarnym, szczególnie hitlerowskich Niemiec. I ta kampania oczywiście obfitowała w zacięte walki, ale ona przyniosła nam klęskę. Zginęło w kampanii wrześniowej około 70 tysięcy polskich żołnierzy, rannych zostało 130 tysięcy, a do niewoli niemieckiej zostało wziętych 400 tysięcy żołnierzy i 200 tysięcy do niewoli sowieckiej. Wyobraźmy, jaka to armia, ile osób. Dzisiaj tak naprawdę nie mówi się publicznie o tym, że przegraliśmy kampanię wrześniową. Niby były zapewnienia, że jesteśmy mocni, silni. Niestety, jak przyszło stanąć do walki, szybciutko Polska musiała, zaatakowana oczywiście z dwóch stron, poddać się. Ale duch narodu polskiego, pomimo przegranej tej kampanii, nie opuścił. Polacy, jak wiemy, walczyli na całym świecie, na wschodzie, zachodzie, w bitwie o Anglię i ginęli również. A w kraju powstały struktury państwa podziemnego, konspiracja, partyzantka i walka z okupantem niemieckim, ale również i sowieckim. Wojna w Suwałkach zafunkcjonowała bardzo szybko, bo 2 września 1939 roku już doszło do bombardowania Suwałk, stacji kolejowej i jednostki wojskowej i pojawiły się pierwsze ofiary i wśród żołnierzy, i wśród również cywilów. W końcówce września 1939 roku bez większych siły oporu przyszły do nas wojska sowieckie. Ale respektując pakt Ribbentrop-Mołotow, to były ziemie przeznaczone okupantowi niemieckiemu. Dlatego też 12 października przed Suwalską katedrą doszło do wydania właśnie miasta Suwałki pod władze okupacyjne niemieckie. I wtedy rozpoczęły się prześladowania. Zamiarem oczywiście okupanta było pozbycie się elity narodu polskiego, inteligencji, stąd aresztowania, stąd stracenia i oczywiście przymusowe wywózki, a także skierowanie na roboty przymusowe. Ta walka w podziemiu była naprawdę walką heroiczną. Nasi żołnierze walczyli bardzo dzielnie, czego dowodem jest chociażby powstanie warszawskie. Powstanie, które zostało przygotowane i wybuchło 1 sierpnia, jak wiemy, 1944 roku. Powstanie, które przyniosło bardzo wiele też ofiar. Tych ofiar wśród powstańców było 18 tysięcy. Natomiast ludność warszawska została zabita, stracona, zawalona poprzez walące się budynki w liczbie 180 tysięcy. 10 razy tyle zginęło ludności cywilnej niż powstańców warszawskich. Dzisiaj spekuluje się, czy to powstanie było potrzebne, czy niepotrzebne, bo tyle ofiar, zrujnowana totalnie Warszawa. Ale myślę, że ten duch walki, uporu i niepodległości wśród szczególnie młodego pokolenia był tak silny, że to nasze podziemne wojsko musiało wyjść i walczyć z okupantem w tym czasie, w tym miejscu, właśnie w stolicy Warszawie, kiedy na rogatkach już stały wojska niemieckie. Tutaj w Suwałkach oczywiście też była konspiracja, były pierwsze aresztowania i ten suwalski obwód AK był najliczniejszym obwodem w całym okręgu białostockim. Szanowni Państwo, drodzy Suwalczanie, Polska jest krajem, która w swojej historii szczególnie odczuła skutki różnych wojen. Tutaj w kraju nad Wisłą było zbyt wiele wojen. Jeden z wniosków, jaki z tych doświadczeń wyciągnęliśmy, to chyba ten, żeby nie być osamotnionym wśród innych narodów. Żeby kraj nasz był krajem silnym, krajem z nowoczesną gospodarką i silną armią. Dzisiaj wprawdzie jesteśmy członkiem Sojuszu Atlantyckiego i Unii Europejskiej, ale wiemy, że nie zawsze te umowy międzynarodowe, te sojusze są realizowane w sytuacji zagrożenia, w sytuacji konfliktu. Najlepiej, jak będziemy mocnym narodem, solidarnym narodem, z sprawnie funkcjonującą, dobrze wyposażoną i liczną polską armią. Bolesna przeszłość wciąż dla nas pozostaje ostrzeżeniem. I również z niepokojem patrzymy dzisiaj na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą oraz na te zmiany, które wynikają z innego podejścia Stanów Zjednoczonych do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO. I wszystko to utwierdza nas w przekonaniu, że sprawa niepodległości i obronności naszego kraju nie może być sprawą drugorzędną czy trzeciorzędną. Musi ta kwestia stać na pierwszym planie. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci, dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, żeby oddać hołd i złożyć wyrazy wdzięczności i głębokiego naszego szacunku dla wszystkich żołnierzy walczących o niepodległą Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej. Przypominamy tę bolesną historię i wznosimy krzyże, pomniki naszym bohaterom, tak jak tutaj, za moimi plecami. Ale niech to będzie również lekcja historii dla tych, którzy nie doznali nigdy wojny, cierpień związanych z wojną, szczególnie dla młodego pokolenia. Niech oddawany dzisiaj hołd będzie właśnie przestrogą. Dbajmy o silną, niepodległą, niezależną, demokratyczną Polskę. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
4: 1 września, mimo że jest to taki dzień, kiedy młodzież wraca do szkół, a więc jest to dzień radosny, jednak głównie na zawsze pozostanie w naszej pamięci narodowej, ale także w pamięci europejskiej i światowej jako data okrutnego, data najbardziej okrutnej wojny, rozpoczętej najbardziej okrutnej wojny w dziejach świata, jaką była II wojna światowa. Wojna, która trwała potem 5,5 roku i pochłonęła tak wiele ludzkich istnień, przyniosła tak wiele zniszczeń, mówił o tym, nie chcę tego powtarzać, w zarysie pan prezydent. My musimy o tej dacie pamiętać, bo jeżeli zapomina się o historii i nie wyciąga się z niej wniosków, to historia powraca i niestety trzeba ją przeżywać prędzej czy później ponownie. Nie wolno nam do tego dopuścić. Oddajemy dzisiaj hołd i cześć wszystkim obrońcom naszej ojczyzny z września 1939 roku, a także wszystkim żołnierzom, którzy walczyli na wszystkich frontach na całym świecie o to, żeby pokonać hitlerowską III Rzeszę, hitlerowskie Niemcy, żeby Polska odzyskała niepodległość. Włączamy w to nie tylko żołnierzy września, ale oczywiście także żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, największej podziemnej Armii Świata i innych formacji niepodległościowych czasu wojny. Włączamy powstańców warszawskich, włączamy wszystkich, którzy brali udział w akcji Burza i także tych, którzy walczyli potem z sowiecką okupacją, tą powojenną, po 1945 roku żołnierzy wyklętych, a wcześniej tych, którzy w taki czy inny sposób, mimo wielkich trudności, bo przecież nie można było walczyć na dwóch frontach, jakoś stawiali opór także 17 września, czy po 17 września agresorowi sowieckiemu. Nasz region, szanowni państwo, doświadczył wojny i tych powojennych wydarzeń w sposób szczególnie bolesny. Bo oczywiście przeżywaliśmy je tak jak cała Polska, ale doświadczyliśmy tutaj zsyłek syberyjskich, nie były one w całym kraju, a tu w Polsce Wschodniej dotknęły naszych przodków syberyjskie zsyłki, te trzy wojenne zsyłki, ale także potem te wszystkie represje już po zakończeniu wojny. I doświadczyliśmy podwójnej, bo i niemieckiej, i sowieckiej okupacji, i tej, która wynikała z czwartego rozbioru Polski, gdy działający w zmowie komunistyczny Związek Sowiecki i hitlerowskie Niemcy podzieliły się polskim terytorium. Przypominam, że to był podział po połowie, nawet trochę więcej zajęli Sowieci, prawie tyle samo Niemcy. I także myślę o tym, co stało się później na skutek układów jałtańskich. Polska jest krajem dumnym i w miarę silnym. I tak było w dziejach. W dziejach w przeszłości była krajem bardzo silnym. Pierwsza Rzeczpospolita była takim państwem, bez którego zgody nie mogły się dokonać jakieś większe wydarzenia w Europie. No ale od tego czasu dzieli nas już dość długi okres. Dzisiaj jesteśmy krajem w Europie jednym z większych jednak, ale krajem o ciężkiej i dumnej historii. I myślę, że każdy, kto miałby dzisiaj zakusy, żeby znowu zagrozić naszej niepodległości, powinien dobrze przeanalizować polską historię. Bo Polacy nigdy nie poddali się żadnemu zniewoleniu. Tak jak pisał Adam Mickiewicz, tylko własne upodlenie ducha ugina wolnych szyję do łańcucha, a Polacy nigdy szyi wolnych ludzi, wolnego narodu do żadnego łańcucha nie ugięli. Przegrywaliśmy różne wojny i powstania, ale powracaliśmy zawsze do tego, żeby walczyć o niepodległość i jej odzyskanie. I nie opłaca się nikomu Polski atakować. Nie opłacało się w przeszłości, mimo że ponosiliśmy ogromne straty, ale i napastnicy ponosili te straty. Zaborcy, napastnicy, agresorzy. I dzisiaj wszyscy muszą wiedzieć, że to się również by nie opłacało. Bo Polska nie podda się nigdy żadnemu agresorowi. Mimo że mamy świadomość dzisiaj zagrożeń, bo odżył rosyjski imperializm na naszych oczach. Wydawało się przez kilkadziesiąt lat, że będziemy już zawsze żyli w pokoju. Niestety doświadczenia ze wschodu są dzisiaj inne. Musimy dlatego i w związku z tym, co się dzieje za naszymi wschodnimi granicami, przyspieszyć nasze działania wzmacniające nasz potencjał obronny. Tutaj w naszym regionie, ale w całej Polsce także, zwłaszcza w Polsce Wschodniej, wypełnić to, co jest dzisiaj potrzebne jako zadanie z tego, żeby nowe jednostki wojskowe zostały w pełni wyposażone i kadrowo wzmocnione, żeby miały odpowiedni sprzęt jak najszybciej, żeby te jednostki, które były odtworzone, jak Suwalski Pułk, który przecież uległ w bezsensownych decyzjach politycznych likwidacji już po pierwszym ataku Rosji przecież na Gruzję, to było 2010, przypominam, a w 8, dwa lata wcześniej Rosja zaatakowała Gruzję. Wtedy rządzili w Polsce ludzie, którzy jeszcze likwidowali jednostki wojskowe. Hańba za to. Ale dzisiaj jest inny czas na szczęście. Dzisiaj mamy dwukrotnie większą armię niż w 2015 roku, kiedy mieliśmy ten ogromny kryzys i wojsko było komprymowane, a mnóstwo jednostek wojskowych zostało zlikwidowanych. Dzisiaj trzeba to wszystko odtwarzać, wzmacniać i to się dzieje. Czy dzieje się w tempie wystarczającym? To niestety powiem państwu, że może nie czas i miejsce na to, ale jako członek Komisji Obrony Narodowej mam swoje zdanie. Zresztą wizytuję jednostki wojskowe w naszym regionie teraz i próbuję sporządzić raport z tego, jak to naprawdę wygląda. Nie w deklaracjach polityków opcji rządowej, czyli ministra obrony narodowej, a także nawet w deklaracjach generalskich, tylko jak wygląda to naprawdę. Ale trzeba to czynić jak najszybciej. Trzeba wypełnić te zadania, które wynikają z umów na dostawę sprzętu, nie żałować pieniędzy. 25 miliardów złotych zostało w ubiegłym roku niewydanych na wojsko. A przecież mówimy, że trzeba pieniędzy, że inne wydatki są ograniczalne, bo na wojsko dajemy dużo. Dajemy dużo, tylko trzeba to dobrze wykorzystać. Nie w pełni jest to wykorzystywane. Ja nie chcę mówić o innych sprawach, bo oczywiście mam świadomość tego, że powinniśmy przede wszystkim mówić o tym, co mocne i dobre, bo słuchają nas różni ludzie, ale i nie tylko tutaj, ale i gdzie indziej na zewnątrz. Ale szanowni państwo, naprawdę nie ma dzisiaj ważniejszej sprawy jak umocnienie do granic, jakie są możliwe współcześnie polskiego wojska, polskich sił zbrojnych i także oczywiście wzmocnienie potencjału gospodarczego, ale również praca nad podstawą, która zawsze jest gwarancją największą, gwarancją najbardziej, powiedziałbym, fundamentalną gwarancją niepodległości i suwerenności ojczyzny, czyli nad patriotycznym wychowaniem młodego pokolenia. Bez patriotyzmu nie będzie ani wojska silnego, ani nie będzie obrony ojczyzny, kiedy zajdzie taka potrzeba. Trzeba w związku z tym czynić co możliwe, aby patriotyzm Polski był tak silny jak w przeszłości, a może nawet i silniejszy, bo zagrożenia powróciły.
2: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
5: Muzyką się żyje.
6: No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
7: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
6: Więcej o Oskarze Cym się czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A w eskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka, cała gorąca dwudziestka, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, na wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, dwie po dziewiątej. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby, L4 na najbliższy tydzień załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj,
1: tak.
0: Strasznie mnie to zainteresowało, jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczucie.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: ...25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: I po reklamie.
7: SK.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenie do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: I po reklamie.
4: SK Suwałki. Na czasie.
5: Jesień za oknem, a to znaczy, że w Suwalskim Ośrodku Kultury niebawem zacznie się nowy sezon artystyczny. Na koncercie inauguracyjnym wystąpią Paweł Kukliński i Dominika Sala. Niezwykły duet skrzypcowy, który zaserwuje Wam wieczór pełen emocji, muzycznej pasji i doskonałych brzmień. Gwiazdom będzie towarzyszyć Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jana Zarzyckiego. Koncert w sali Andrzeja Wajdy w piątek o 19:00, a w Cinema Lumière, film Gwiazdozbiór Psa z Jacobem Elordim i Katastroficzny Nie patrz w dół.
6: Muzyką się żyje.
7: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
8: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
9: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
8: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam
9: taki wielki. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
7: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
9: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
8: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
7: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Taurun Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 i to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki, Majko, już czekają, potem Avicii i Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10, to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji, jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy, biznesowy

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata. I w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Rykę Lee, Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo Dimek z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Dimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na SK-owym Messengerze.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba!

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8 Mel, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na SK.pl to wszystko. Przed koncertem w Stanach wydałam nowy singiel Cicho Sza, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o tę Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
19: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
18: Mm-hmm.
19: Ja już dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
18: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11, Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK już teraz gramy.

Sandra Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Jimka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, Tylko Kochaj Mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z USP Mirant. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej Jaskowej Anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady, kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: I po reklamie.

To jest Radiowioska, to są hity na czasie, Alex Warren in Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, można głosówką, czekam, a można też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: SK Suwałki. Na czasie.
10: Są tu fani muzyki filmowej? Suwalski Ośrodek Kultury przygotował dla was niezłą gratkę. Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej i Litewskiej Kapeli z Mariampola. Usłyszycie filmowe hity wszechczasów. Muzykę z Titanica, Harry'ego Pottera czy Gwiezdnych Wojen. To w środę w sali Andrzeja Wajdy. Początek o 17. No i słuchajcie tego. Pchli targ w Suwałkach. Możecie kupić, sprzedać, wymienić wszystkie skarby, które znajdziecie na strychach. Płyty, książki, przedmioty kolekcjonerskie czy co tam jeszcze. Nie ma opłat za stoisko. Wpadajcie na parking za Sokiem w następną niedzielę między 9 a 13.
11: Muzyką się żyje.
12: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
13: Poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym tak naprawdę.
14: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
15: Warto było.
14: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czuje jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
12: Kuba i Kuba przez swoje wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na SK.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że ja mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy? Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie, zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears, po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej, nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie, wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, to jest co inne.
0: To zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zrobiłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again, to Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: po Smolonej Swaley i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower na tym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali.
2: Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra! Słuchajcie, Łukasz z Duńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zujczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z piąka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
3: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
15: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
3: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cyms. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
16: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
17: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
16: Tak, jest
17: super.
16: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
17: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
3: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
17: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
16: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
17: tak,
16: bo ich
17: tak,
16: było jak najmniej.
3: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hit na czasie.
3: Chyba złoś

0: nazywa Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.

To MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: I po reklamie.
11: SK Suwałki na czasie.
12: Muzyczna podróż przez lata 80., 90. i nie tylko, już niebawem w Suwałkach. W kawiarence artystycznej Sok wystąpi zespół Wild Mood, prezentując nowe aranżacje znanych hitów i własne kompozycje. To w piątek o 17.00 wstęp wolny. Co jeszcze ciekawego? Na przykład spotkanie nauki z ciekawostkami geologicznymi. To w strefie Sowa będziecie mogli porozmawiać z geologiem Łukaszem Kruszewskim. To w poniedziałek 14 września. Trzy spotkania zaczną się kolejno o 11, 12 i 13.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
14: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
14: Co ty tutaj robisz?
15: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
14: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
13: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
16: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. To są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy otworzysz

0: wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny Waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad Wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
7: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
6: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
8: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pojdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio SK. Two ships in the night.

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre, hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia, teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale, sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: SK.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. No i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na SK.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na SK.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: I po reklamie.
19: SK Suwałki. Na czasie.
20: Jesień za oknem, a to znaczy, że w Suwalskim Ośrodku Kultury niebawem zacznie się nowy sezon artystyczny. Na koncercie inauguracyjnym wystąpią Paweł Kukliński i Dominika Sala. Niezwykły duet skrzypcowy, który zaserwuje Wam wieczór pełen emocji, muzycznej pasji i doskonałych brzmień. Gwiazdom będzie towarzyszyć Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jana Zarzyckiego. Koncert w sali Andrzeja Wajdy w piątek o 19:00, a w Cine Malimier, film Gwiazdozbiór Psa z Jacobem Elordim i katastroficzny Nie patrz w dół.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
22: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
21: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
0: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela, dzisiaj wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na eskowym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło, także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają,

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

przerwy. Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
18: Wyjazd na maksa.
17: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 lat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
25: This is the most positive part of the year for me.
24: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15 edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
0: Go!
1: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
4: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
24: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. Wydarzeniu patronowało Radio SK.
9: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Sandra Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową.
24: Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.
23: Znajdź to na amazon.pl.
25: I po reklamie.
26: Eska.

SK-owej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Tutaj szybko! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
20: Wyjazd na maksa.
19: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
21: I po reklamie.
22: SK Suwałki. Na czasie.
23: Są tu fani muzyki filmowej? Suwalski Ośrodek Kultury przygotował dla Was niezłą gratkę. Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej i Litewskiej Kapeli z Mariampola. Usłyszycie filmowe hity wszechczasów. Muzykę z Titanica, Harry'ego Pottera czy Gwiezdnych Wojen. To w środę w sali Andrzeja Wajdy. Początek o 17:00. No i słuchajcie tego. Pchli targ w Suwałkach. Możecie kupić, sprzedać, wymienić wszystkie skarby, które znajdziecie na strychach. Płyty, książki, przedmioty kolekcjonerskie czy co tam jeszcze. Nie ma opłat za stoisko. Wpadajcie na parking za Sokiem w następną niedzielę między 9 a 13.
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
25: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
24: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach trwa jego przesłuchanie, które jak podaje TVP Info prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: I po reklamie.

0: Bezka Suwałki. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
0: SK Suwałki. Na czasie.
7: Muzyczna podróż przez lata 80., 90. i nie tylko, już niebawem w Suwałkach. W kawiarence artystycznej Sok wystąpi zespół Wild Mood, prezentując nowe aranżacje znanych hitów i własne kompozycje. To w piątek o 17.00 wstęp wolny. Co jeszcze ciekawego? Na przykład spotkanie nauki z ciekawostkami geologicznymi. To w strefie Sowa będziecie mogli porozmawiać z geologiem Łukaszem Kruszewskim. To w poniedziałek 14 września. Trzy spotkania zaczną się kolejno o 11, 12 i 13.
0: SK Suwałki News.
8: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Paweł Hulajnoga objeżdża całe województwo podlaskie, by pokazać to, czego nie widzimy na co dzień. Opowiedział nam o swojej pasji i miłości do naszego regionu.
9: Dzisiaj w studiu, naszym eskowym studiu, jest ze mną Paweł Hulajnoga, czyli człowiek, który tak na dobrą sprawę chyba już przemierzył całe Podlasie i Suwalszczyznę, prawda?
10: Dzień dobry Państwu. Paweł Hulajnoga, tak do mnie mówią ludzie, których spotykam na swojej drodze i to się w miarę przyjęło, ale tak naprawdę Paweł Kalinowski, wszystkich słuchaczy Radio SK pozdrawiam, jest mi bardzo, bardzo miło.
9: No to super, bardzo się cieszymy, że w ogóle miałeś czas, żeby do nas wpaść, bo jednak, no patrząc na twoje social media i na to, ile osób się w ogóle obserwuje i to, co w ogóle publikujesz i jak często, to chyba jesteś bardzo zapracowanym człowiekiem, jeżeli chodzi o tę pracę nad swoim profilem, prawda?
10: Proszę Państwa, ja jestem wychowany jeszcze w latach 70. i dla mnie ta liczba obserwujących i liczba lajków, powiem brzydkie słowo, mam tu na to wywalone. Dlatego nie ma aż to dla mnie takiej roli. Tak jest w życiu, że jeżeli czegoś bardzo, bardzo chcemy, to efekt jest odwrotny. Tak jak można to porównać do miłości. Nie zmusimy kogoś, żeby nas zaczął kochać. Dlatego ja tak podchodzę do tej mojej pasji, że robię to bez przymusu. Ludzie dziwią się, jak można tak dużo rzeczy wstawiać i jednocześnie jechać na tej hulajnodze, poznawać nowych ludzi, rozmawiać z nimi, pomagać dla chorych dzieci i to wszystko jedna osoba, która nie ma pomocników, która musi tak jakby liczyć na siebie. Często nie ma też zasięgu, bo też tak jakby fajnie obejrzeć film. Ja często przemierzam krańce, kresy, można powiedzieć, że one są najpiękniejsze dla mnie, a tak naprawdę tam nie ma internetu czy zasięgu, albo łapiemy taki, którego nie chcemy, i opublikować coś, to wcale nie jest tak łatwo, a to jest taka praca, która wydaje się może z pozoru prosta, bo ktoś tam obejrzy, nie, fajny materiał, bo babcia, ale żeby babcia zaśpiewała, moi drodzy, albo żeby babcia powiedziała wierszyk, to trzeba naprawdę do tej babci zdobyć zaufanie i napić się z nią herbaty, posiedzieć czasami nawet dłużej niż 2 godziny i dopiero wtedy można posłuchać tych pięknych opowieści.
9: Mm-hmm. To bardzo piękne, co mówisz, ale chciałabym, żebyśmy wrócili, że tak powiem, trochę do początku. Jak w ogóle to się zaczęło? Skąd pomysł na to, żeby właśnie publikować tego typu treści w internecie?
10: Ja całe swoje życie byłem jakby związany ze sportem. Jestem trenerem pierwszej klasy z lekkoatletyki, nauczycielem WF-u, też zawodnikiem, biegałem i tak by wszystko oddałem dla sportu, całe moje przestrzeń, wszystkie soboty, ferie, wakacje i tak dalej. A potem już nie mogłem biegać, to żona, pamiętam, na urodziny kupiła mi hulajnogę, która miała pompowane kółka, co prawda były bardzo małe te kółka. Ja na takiej hulajnodze przyjechałem 10 km i mówię, że słuchaj, zabieraj ten szajs, to w ogóle jestem tak zmęczony, tak jakbym o wiele trudniej jest na takiej hulajnodze jechać, niż jakby biec na te 10 km. I pamiętam, kochani, że 50 parę minut mi zajęło te 10 km, to można porównać do takiego truchciku, nie? A byłem cały mokry jak szczur. Ale gdzieś potem zobaczyłem, że są też większe kółka. No nie bardzo spotykane w Polsce. Trzeba było się naszperać gdzieś po czeskich stronach albo gdzieś tam do kraju, na Finlandię na przykład, czy w Niemczech. I są pasjonaci takich kółek, że trzeba się na tej hulajnodze odpychać, ale kółka są duże, tak jak w rowerze. No i tak jakoś tą pierwszą hulajnogę dużą, jak pamiętam, ona przyszła, to już jak raz się odepchnąłem, to wiedziałem, że to jest to. To tak jest czasami, że zrobimy coś i już od razu to czujemy. To po prostu nie trzeba było tego trenować, tylko od razu już wiedziałem, że to jest to. Taka miłość, która pokonała wiele jakby przeciwności losu. Miałem wiele porażek, ale miłość, która trwa.
9: No dobrze, a czy trudno, czy łatwo jest znaleźć właśnie tą osobę, tak jak wcześniej powiedziałeś, która zaśpiewa, która coś powie, która coś pokaże, co robi na co dzień?
10: Moi drodzy, ja na tej hulajnodze rozpocząłem w ogóle swoją przygodę od wyścigów. Wszyscy jechali na hulajnogach, na rowerach, a ja jeden na hulajnodze. I to była na przykład Pomorska 500, czy Wschód 1400, gdzie te 1400 oznacza liczbę kilometrów do pokonania. Ja na to miałem wtedy 200 godzin. I pamiętam, po takim wyścigu nie dałem rady już nawet usiąść, bo te mięśnie były tak już zdewastowane, że i tak pomyślałem, że ja z tych 9 dni, gdzie pokonywałem po 180-200 km w ciągu doby, bo ja praktycznie jechałem wolniej niż rowerem, ale bardzo mało spałem, no bo ten sport mi pomagał, wiedziałem, jak trzeba się trochę zregenerować, trochę drzemki, trochę jedzenia. I wiedziałem, jak to pokonać. Natomiast zdałem sobie sprawę, że ominąłem wiele rzeczy. Dobra, że pokonałem tą trasę w tak bardzo krótkim czasie, że nawet byłem w połowie stawki z rowerzystami. Mógłby to być powód do dumy, ale już wtedy zdałem sobie sprawę, że to nie jest moja droga. Bo wyobraźcie sobie, jedyne zdjęcie, które miałem z tych zawodów, to było przejście graniczne Terespol. Nic więcej nie ma na pamiątkę. I tak uzmysłowiłem sobie, że nie chcę tak. Nie chcę już w swoim życiu nic udowadniać przy kimś, nic nie muszę, ale za to mogę. No i tak pomyślałem, że tu jest moje miejsce, mam dużą rodzinę. Mój tato jest spod stron Narewki, dokładnie miejscowość Mikłaszewo. Ja się urodziłem w Mońkach, moja mama pochodzi z miejscowości Krynica, to gmina Czcianne. Ja się nigdy tego nie wstydziłem. Ja nigdy się nie wstydziłem swoich dziadków, swoich rodziców, swojego wychowania, swojego miejsca zamieszkania, choćby jakby najmniejsza to nie była miejscowość. Bo zdałem sobie sprawę, że ja na to nie miałem wpływu. No po prostu to tak, ja byłem z tego dumny, ja zawsze jestem, ja się nigdy nie wstydzę, skąd ja pochodzę. Ale wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy ja na przykład chciałem podejść i porozmawiać z babcią, albo na przykład, babciu, czy ja mogę zrobić zdjęcie? I słyszałem odpowiedź odmowną. I jak teraz to jest, a jak było, to ja jakby wiem najlepiej. Ja trzeba było się tego nauczyć, a to nie jest tak łatwo, że tak jak wy widzicie to na filmach. Bo ja nie mam jakby wyuczonej regułki, że ja do kogoś zachodzę, i on mi otwiera tą swoją prywatność, tak? Taką jakąś enklawę. Tak nie ma. To, to, jak ja to robię teraz, to jest wiele, wiele jakby nieudanych spotkań. No bo ktoś odmówił, bo ktoś się nie zgodził, babcia mówi, że źle wygląda, mówi, a panie, tu żadnych zdjęć nie trzeba, ja chcę tylko spokoju, a nie pana zdjęć. I miała rację.
9: Miała rację w sensie, że może doprecyzujmy to, nie? Że miała rację?
10: Miała rację dlatego, że mnie nie znała. Nie wiedziała, kto to jest. Nie wiedziała, w jakim celu to zdjęcie. Ośmieszyć kogoś albo pokazać w sposób krytyczny to jest taka domieszka naszych czasów. My mamy to na co dzień. Ale pokazać babcie czy dziadka, tak jak ja pokazuję jako bohaterów tych zwykłych ludzi, to naprawdę, uwierzcie, mało kto tak robi.
9: No właśnie, mało kto tak robi, dlatego cię tutaj zaprosiłam między innymi, żeby właśnie pokazać ludziom, że nie zawsze to, co widzimy na zewnątrz, to, co nam pokazują nawet media, to jest to, na co naprawdę powinniśmy zwracać uwagę. Właśnie są ci ludzie, którzy na co dzień są takimi zwykłymi, powiedzmy, może to jest brzydko powiedziane, ale takimi zwykłymi, szarymi ludźmi, którzy teoretycznie się niczym nie wyróżniają, a tak naprawdę, że tak powiem, w tej swojej warstwie pod spodem mają coś pięknego. No i właśnie, w jaki sposób w ogóle wynajdujesz tych ludzi, którzy na przykład no, zgadzają się na to, żeby pokazać ci właśnie tą swoją, tą, że tak powiem, nazwijmy to może warstwę podskórną?
10: Teraz tych sposobów jest bardzo wiele, ale to tak nie było na początku. Mam bardzo wiele zaproszeń. Ludzie piszą do mnie, Paweł, moja babcia chciałaby ciebie zaprosić na herbatę. W sobotę będzie smażyła pączki. I tak, takie wiadomo.
9: Pączki to sama bym pojechała.

0: dzieciństwa i sobie wyobrazić wasze to, co najlepsze wspomnienie macie. To taki jest smak babci jedzenia.
1: No i ja mam podobnie, że właśnie uwielbiam jedzenie babci, czy nawet mojej mamy, która brała te wszystkie przepisy od babci. No ale właśnie, to może jeżeli chodzi o te twoje podróże, bo w sumie jak dużo województwa podlaskiego zwiedziłeś? Już całe objechałeś, czy jeszcze coś zostało?
0: W ogóle, jak już mówimy o podróżach, to proszę państwa, województwo podlaskie przejechałem wzdłuż granic. Wtedy syn jechał rowerem, a ja jechałem na hulajnodze. A rok potem pojechaliśmy dookoła Podlasia, bo to, że jest województwo podlaskie, to jest jedna rzecz. To ja jako podział administracyjny, a jako region, jako Podlasie, to jest, i to były dwie zupełnie inne podróże, bo Podlasie to jest część województwa naszego, część województwa lubelskiego i część województwa mazowieckiego. Nie każdy o tym wie. A tak mówi, ale fajnie na tym Podlasiu. Ja mówię, ale gdzie, nie? I on tam wymienia miejscowości, które nie należą do Podlasia. Tak, przyjechałem dużo i dużo jeszcze przede mną. To jest podróż, która nigdy się nie skończy. Pamiętam, jak zaczynałem, to żona się spytała, Paweł, jak ci zabraknie tematu, nie? To co wtedy? Ja mówię, i wtedy tak szybko odpowiedziałem, że nie zabraknie. I tak jest. Jak odnajduję ludzi? Na różne sposoby. I nie mam też na to jakby odpowiedzi ustalonej. Droga pantoflowa, czyli poczta pantoflowa, to jest coś, co działa. Wyobraźcie sobie moją teraz podróż. Fery zimowe na Suwalszczyźnie. To tak naprawdę tych ludzi od jednego do drugiego. Tak jak ksiądz po kolędzie, to ten sąsiad już wychodzi i czeka. Tak już tamci wiedzieli, że będzie ktoś jechał, nie? I tak samochody się zatrzymywały. Pamiętam w gminie Puńsk to nie jeden, a kilka pod rząd. Jak zrobiłem tam kawał dobrej roboty, można powiedzieć, ale nie dla siebie. Ja nie robię tego dla siebie. Ja jestem bogatym człowiekiem i to wcale nie chodzi o wartości, jakby przeliczając na pieniądze. Tylko jestem bogaty, bo spotykam na swojej drodze pięknych ludzi. I dla mnie wygląd tego drugiego człowieka nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie tak samo ma znaczenie, czy to będzie babcia, czy to będzie dziadek, czy wójt, czy burmistrz, czy dyrektor w szkole, czy jakiś dyrektor, czy pan pod sklepem, czy ekspedientka. Jakoś tak wszystkich jedną miarą, bez żadnego tam. Jeżeli też słyszę w małych miejscowościach różne opinie, a tam Paweł, ja ci nie pomogę, jak chcesz, to musisz już sam sobie radzić. Ja zawsze do każdego jakby mam białą kartkę, nie oceniam ludzi. To, że ktoś mówi coś, to mnie to nie dotyczy, jakby tak można porównać, jakby bezpartyjnie, nie, tak samo tutaj, nie? Raczej nie jestem też ideałem, jakby ktoś tak, można to tak porównać, że od miłości do nienawiści, bo wyobraźcie sobie, że próśb, żeby pomóc, otrzymuje codziennie kilkadziesiąt i to jest taka liczba od 30 do nawet do 100. No nie dałem rady czytać nawet tych wiadomości. I ja siłą rzeczy nie jestem w stanie pomóc każdemu i komuś, komu odmówię, to nagle się staje wrogiem. I potem, no bo wiadomo, że nie pomogłem dla tego dziecka, czy dla tej osoby, czy różne nieszczęścia spadają na ludzi. Ale nie pomogłem nie dlatego, że po prostu nie chciałem, tylko że albo było już daleko, że to już poza nasz region, gdzieś do Gliwic, czy gdzieś, no nie wiem, do Gdańska, to dla mnie za trudno, żeby jechać i no nie jestem w stanie pomóc każdemu, ale nie jestem też obojętny. Jeżeli ktoś potrzebuje tej pomocy, to ja się nie zastanawiam, czy to warto pomagać, czy nie warto, tylko po prostu to robię.
1: No ja przez jakiś czas właśnie obserwowałam twoje działania w internecie. No i właśnie to zwróciło moją uwagę, że nie tylko pokazujesz te piękno naszego województwa, tych pięknych ludzi, którzy robią piękne rzeczy, wykonują piękną pracę, ale właśnie też pomagasz. Zwracasz uwagę na te osoby, które mimo, że czasami nawet głośno nie mówią, że potrzebują tej pomocy, jednak jej potrzebują i że warto im pomóc. I właśnie też o to chciałam zapytać, czy masz jakąś taką osobę w tych osobach, które były właśnie potrzebujące,

0: która tak mocno zapadła ci w pamięci, że będziesz ją pamiętał przez resztę swojego życia, bądź większość tego życia?
1: Ja każdego, komu pomagam, to jakby niosę ze sobą. To nie jest tak, że ja zapominam. Nie trzeba daleko sięgać, wystarczy do wczoraj, no. Bo byłem w Brańsku, moi drodzy, i chłopak 27 lat i zachorował na nowotwór, który nie można leczyć, bo już guz jest większy niż ten narząd. Jest połączony naczyniami krwionośnymi. Doktor powiedział, że takiego dużego guza już nie może zoperować. Nie można też podać żadnych leków i chemii, dlatego że wątroba jakby jest wykluczona i to będzie jakby gwóźdź do trumny. I wyobraźcie sobie, siedzi obok mama, która szlocha i po prostu płacze, i chłopak, który jest tak pełen takiego wzruszającego głosu i takie duże oczy i po prostu taki głos, że on do mnie powiedział, że Paweł, że ja mam 27 lat, a na cmentarze są pełne osób, które miały mniej lat niż ja. I w ogóle nie płakał, jak to mówił. I jak słuchałem tego, to po prostu cierpiałem z nimi, no. I tak jakbym mam wybrać jedną, to bym nie wybrał jednej osoby, ale ten bagaż, czasami sam się zastanawiam, jak mam tyle, taki worek na plecach, że daję radę jeszcze to brać, bo co innego udostępnić zdjęcie czy zrzutkę, a co innego po prostu być i to słuchać, i bo ja pomagam też w taki sposób, że ja tam jestem. Nie udostępniam zrzutek, tylko ja tam jestem i to jest o wiele trudniejsze, niż się komuś zdaje.
0: No właśnie chciałam o to zapytać, czy nie masz też takich momentów, w których mówisz, nie, już nie dam rady, dość, że bardzo chciałbyś pomóc, ale po prostu twoja psychika mówi stop?
1: No to tak nie mam. Ja mówię dość, jeżeli po prostu wykracza poza nasze granice, czyli trzeba jechać na przykład gdzieś tam do Olkusza czy do Tarnobrzegu z szacunkiem do mieszkańców tamtych miejscowości, ale no ja nie jestem w stanie aż tak jechać i mówię, że nie pomogę wtedy, kiedy ktoś się nie zgadza, na przykład, bo ma dziecko chore czy coś, jakiś tam często z autyzmem się do mnie zwracają rodzice. Ja mówię, że to bardzo chętnie mogę pomóc, tylko musicie być otwarci, żeby się tym podzielić, żeby ktoś, kto obejrzy to z dalekich miejscowości, to jakby waszą sytuację poczuł i zrozumiał. Jeżeli rodzic nie akceptuje tego, też rozumiem, to ja nie mogę pomóc, jakby udostępniając. Bo ja wtedy nie wiem, jak jest naprawdę. Z dwa razy zdarzyło mi się pomóc tak na odległość i było to bardzo trudne. To nawet nazbierałem wtedy, proszę Państwa, tam parę tysięcy złotych i ta osoba powiedziała, że to mało, nie? Oczekiwała, nie wiem. Ja zdałem sobie sprawę, że na odległość więcej nie pomogę. Ja się tego nauczyłem, to jest moja droga. Każdy z tym pomaganiem, to też, moi drodzy, jest tak, że nikt z nas nie umie od razu pomagać bezinteresownie. Ja się tego jakby nauczyłem, jak wnosiłem tu hulajnogę na rysy w Tatrach. To jak ruszałem tym diadem Gór Polski, czyli taką rozszerzoną wersję Korony Gór Polski, bo Korona Gór Polski to 28 szczytów, a ten diadem to był 80, to jak pamiętam, Leszek Piekło, ojciec, dyrektor, można powiedzieć, Stowarzyszenia Główny Szlak Beskidzki, to do mnie powiedział, Paweł, ale ty jak ty chcesz komuś pomóc, to musisz to zrobić bezinteresownie. To ja te słowa może nie, że jednym uchem wpuściłem, a drugim wypuściłem, tylko gdzieś tam pomyślałem, a co on tam będzie mi mówił tam, ja przecież to wnoszę, wpycham na te najwyższe szczyty, ciągnę taki ciężar i jeszcze mam mi mówić, jak mam pomagać, nie? No tak, i dopóki dałem radę wpychać, było wszystko dobrze, ale jak już dotarłem do Tatr i już zaczęły się schody i sam nie dałem rady, po prostu zaczęło mi każdy krok, bo ta hulajnoga była w plecaku i koła też wystawały, każdy krok to po prostu coraz bardziej mnie zginało w dół, nie? I zacząłem jakby, robiłem przerwy, ale tak coraz bardziej jakby opadałem z sił, nie dałem rady, no po prostu oglądałem się, czy nikt nie widzi moich takich słabości. No i tak, proszę Państwa, tam tu już były kamienie, to co coraz bardziej stromo, zaczęły płynąć łzy, bo no po prostu kryzys, ale tak sobie myślę, no dobra, ale jeszcze przecież jest głowa, nie dam rady, nie? Ale tak coraz większe łzy, wyjąłem snickersa z tego plecaka, pamiętam już, i ugryzłem. I to zagryzałem łzami, nie? I tak doszedłem do takiego momentu, że pokona mnie to. Nie, będę musiał się zawrócić. Po prostu nie mam pomocy, sam tego nie wniosę. I wtedy poczułem, jak ta dziewczynka, dla której to robiłem, bo to była lawendowa księżniczka Olga z Białegostoku, która chorowała na glejaka. Tak poczułem, jak ona ma na co dzień, a ja miałem wtedy tak raz, jakby, znaczy nie raz, tylko że w tamtym momencie, tak jak ona. I zrozumiałem, że nie ma co narzekać, że po prostu ona tak ma, a ty tylko tak raz poczułeś, nie? I ty dalej jesteś zdrowy, masz dwie ręce i tak odbiłem się od dna, no bo to wtedy to już było, już nie szło iść, no to już był taki kryzys, bo w tych, proszę Państwa, w Tatrach to może komuś tam, a co tam wejść na rysy, no dobrze, rozumiem, ale też tam była Świnica, Krzesanica, Starorobociański, tam były cztery szczyty, gdzie trzeba było to wnieść, skręcić, tak, takie było moje założenie oczywiście. I wtedy tego się nauczyłem. Pamiętam, że jak skończyłem podróż, to wiele tysięcy złotych. Ja wtedy w ogóle nie miałem internetu, tylko nazbierałem do puszki. Każdego zaczepiałem, kogo na szlaku spotykałem i mówię, a to dobra, byś pomógł dla dziewczynki. I te pocztówki rozdawałem, oni patrzyli, co to za dziewczynka, i na 10 osób 9 wrzucało do tej puszki. To dobry był wynik, tak sobie pomyślałem, o to nieźle. Tak rozmawiać z nieznajomym na szlaku, nie? A takie bardziej popularne góry jak Tarnica, to 5 tysięcy, 6 tysięcy w ciągu jednego wejścia na szczyt. A w Tatrach to w ogóle można było powiedzieć, że jak ktoś zobaczył, co ja robię, że wnoszę, to no to dużo pieniędzy. Ludzie się dzielili tym, co mieli, bo powiedzieli, że stać mnie na piwo w schronisku, to i dla dziewczynki pomogę. Nie, tak jakby nie żałował tych 20 zł, które by na piwo przeznaczył. No i tak, proszę Państwa, i wtedy, no, wtedy wiele tysięcy się nazbierało i mama mówi tej dziewczynki, Paweł, to dla Ciebie, jakby tak oddała mi, znaczy chciała, nie, te parę tych złotych, które jakby nadwyżki, można powiedzieć. Ja mówię, że słuchaj, złotówka od Ciebie, to już się nie liczy bezinteresowność. I nic nie przyjąłem. I mój Dawid, jak jechaliśmy potem dookoła województwa w następnym roku, to on, tato, albo ja nie mam butów, bo ja nie mam na przykład tam jakiejś kurtki, czy bluzy, czy koszulki, a ty wszystko oddajesz, nie? No tak, proszę Państwa, bo syn się nie nauczył tego jeszcze. Bo żeby umieć bezinteresownie pomagać, to nie może być nas na zdjęciu, na przykład pomagamy komuś, ale jesteśmy sami na zdjęciu, że zrobiliśmy dobry uczynek. Nie możemy robić i oczekiwać, że ktoś powie dziękuję, albo na przykład jakiegoś wyróżnienia, albo na przykład jakiegoś tam poklasku, albo dobrego słowa, no nie. Bezinteresowność to jest najwyższa forma pomagania, która jest szlachetna, ale też bardzo trudna. Żadna fundacja czy żadne stowarzyszenie nie działa bezinteresownie.
0: No dobrze, opowiedziałeś trochę o swojej właśnie tej bezinteresownej pomocy, a ja chciałabym trochę wrócić do tego twojego jeżdżenia po województwie i zapytać, czy masz w głowie jakąś osobę, którą spotkałeś na swojej drodze, czy jakiegoś rękodzielniczkę, czy osobę, która wykonuje jakiś ciekawy zawód, po prostu jakąś osobę, którą spotkałeś na swojej drodze, którą bardzo miło wspominasz i dosłownie chciałbyś, żeby o niej, o tej osobie usłyszał cały świat?
1: Nie ma takiej miejscowości w naszym województwie, proszę Państwa, żeby nie było cudownych osób. Ktoś do mnie mówi, ty co ty tam robisz, tam nic nie ma. Ja mówię, no dla Ciebie nie ma, nie, a ja stąd nie wyjadę. Także najmniejsza miejscowość, a im mniejsze miejscowości, tym dla mnie jakby jest najlepiej. Ja się tam odnajduję. Ktoś może w małych miasteczkach, gdzieś ktoś zachwala Supraś, Tykocin, jakie to są piękne miasteczka turystyczne, jak tam można po prostu pozwiedzać, odpocząć, a dla mnie to i tak za duże. Dla mnie jakby na wiosce, tak jakby do rdzennego takiego, powiedzmy, powrót do takich czasów, to ja tam się odnajduję i takich osób pięknych, to ja mam mnóstwo. Jakbym tutaj zaczął wymieniać, to tego bym nawet się nie podjął, bo bym się bał, że kogoś pominę. Ale takich kilka przykładów z ostatniej wyprawy po Suwalszczyźnie, to mogę Wam powiedzieć. No, na przykład pani Renata, która wyplata ze słomy, ale ona wyplata ze słomy, wyobraźcie Państwo, nie tylko kapelusze, ona wyplotła ze słomy hulajnogę. zrobiła hulajnogę ze słomy. Pan, który robi drewniane zabawki, jest po 80 już na przykład, ale drewniane zabawki to jest coś pięknego. Na przykład ten samolot, który ma kółeczka i to taką rączkę do trzymania dla dzieci. Pociąg zrobi taki drewniany. To takie zabawki, to ja nigdzie nie widziałem na żadnych jarmarkach, czy nawet chińszczyzny takiej, bo te zabawki tak on tam robi, że używa specjalnych farb za testem i w ogóle, nie, że one się nadają dla małych dzieci. No to coś jest takiego, tych rzeźbiarzy wszystkich. Przez 2 tygodnie nigdy nie miałem takiej samej potrawy, czyli te wszystkie mistrzynie kulinarne, to też trzeba docenić. Przez 2 tygodnie za każdym razem jadłem coś innego. Od soczewiaków po różne bliny, po jakieś tam... W ogóle herbaty to ja mało kiedy zwykłej piłem, bo to jakieś tam badyle, można powiedzieć, a to nie żadne badyle, tylko takie miałem rzeźbiarzy różnych. Ja to, wiecie, że ja najbardziej taka zwykła babcia. Ja wiem, że na przykład ona coś potrafi zrobić. Ja tak mówię, czy mogłaby pani pokazać, jak na drutach się robi, nie? I ona wtedy, no... W pewien sposób chce zademonstrować swoje umiejętności i otwiera tam jakąś tam szufladkę czy coś, żeby te druty wyjąć. Ja nagle widzę, że to całe jest morze różnych rzeczy, że to są serwetki, obrusy, jakieś bombki, aniołki i nie tylko na przykład na szydełku czy na drutach, nie tylko swetry, kamizelki, a nagle okazuje się, że pająki robiła, że piękne wieńce dożynkowe. Ja byłem w niektórych domach, jak w muzeach. Ma tyle zrobionych rękodzieła, że firanki z papieru wycinają i one to mają takie pamiątki. Nie tylko ręczniki po mamie trzymane gdzieś w kuchrach czy w szafie, tylko rękodzieło, które same tworzą te babcie. I to jest ewenement, można powiedzieć. No, tego jest bardzo, bardzo dużo. Jak tak czasami się zastanowię nad tym wszystkim, to po prostu... Coś wspaniałego, no te babci potrafią zrobić. Nawet już nie mówię o kołowrotkach, czy o warsztatach tkackich, czyli o krosnach, ale no na przykład no, wrzeciono mi pokazywało, jak to się robi, nie? To ciężko pisać, jakby w to wszystko zmieścić. Ja takich jakby gdzieś, gdzie ja nie jestem, to mam takich pięknych ludzi. Oczywiście każdy z nas ma swoją historię. I dlatego każdy dla mnie jest kimś wyjątkowym i bardzo pięknym człowiekiem. No i ja jestem dumny, że ja jestem tutaj wychowany. Tutaj jakby jestem dumny z rodziców swoich, że tak mnie wychowali. No, że tak może ja nie miałem, ale że tak teraz mam. Że po prostu, no, mój tato był przecież prawosławny, a moja mama katoliczka. I ja jakoś tak, jak byłem mały, to nie doceniałem, że w cerkwi jest tak, a nie inaczej. Że nie doceniałem tych świąt podwójnych, nie doceniałem tych zwyczajów czy tradycji. No, ale jak teraz ta babcia opowiada, jak święcili pola, jak przepiórki na tych polach na przykład potrafiła wiązać, no to ja teraz... Zmieniłem jakby swoje jakby patrzenie na świat i że ja zdobywam ich taką, powiedzmy, prywatną enklawę. No czasami też, no przecież trzeba z drugim człowiekiem zdobyć jego zaufanie. I tak naprawdę ten pierwszy moment jest najważniejszy, ta pierwsza chwila. No jak... napije się herbaty i potem zaczynają opowiadać, no to możecie być tylko częścią tego, co ja tam wrzucam, nie? Ja też nie montuję tych filmów i nie edytuję. Tylko tak jak jest, nie? Z błędami. Jak ktoś nawet się przejęzyczy, czy coś powie nie tak, to zaleta.
0: Ja właśnie zauważam, że twoje filmy są takie autentyczne, bez żadnych właśnie edycji i to jest takie piękne, bo to jest po prostu autentyczne i to tak samo właśnie chciałam się trochę odnieść do tego, co powiedziałeś, że właśnie ludzie mówią, a po co ty tam jedziesz, tam nic nie ma. No i właśnie ja miałam podobne myślenie, gdy zadzwoniła do mnie babcia i mówi, a wiesz, a ten Paweł Hulajnoga to u nas we wsi był, a ja mówię, kurczę, no ale co tam jest takiego wielkiego, gdzie ja się zawsze śmieję, że moja rodzina mi wystawi się za końcem świata, bo wszyscy w sumie tak mówią, którzy tam przyjeżdżają. A obejrzałam twoje filmy i się okazało, że pani, którą znam całe życie, szydełkuje. Kolejna robi na drutach. Jeszcze inna dalej robi masło, tak, w maselnicy. I to jest piękne, bo człowiek nie docenia tego, co jest, że tak mówię, po sąsiedzku, tylko szuka czegoś dalej. Dalej. W miastach, czy nawet w innych miejscowościach, ale po prostu nie u siebie. I to jest piękne, że pokazujesz tym ludziom, nawet właśnie tym mieszkańcom, czy osobom, które pochodzą z tych miejscowości, że to nie jest tak, że tam nic nie ma, że tam się nic nie dzieje, że tam są nudni, zwykli ludzie, tylko że to są osoby, które mają pasję, radość z życia i nie zatrzymują się na tym etapie pod tytułem: a ja już tyle w życiu zrobiłem i mi już więcej nic nie jest potrzebne do szczęścia, tylko one mają tą pasję i szukają tego szczęścia, tej chwili wytchnienia, radości i takiego błogiego spokoju. I to jest piękne, co robisz, i myślę, że chyba nawet nasi słuchacze się z tym zgodzą, że takie rzeczy naprawdę warto doceniać, bo nie każdy to robi. A to jest naprawdę nam, ludziom biegnącym w życiu, chyba bardzo potrzebne. Co?
1: To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę po prostu jechać do każdej miejscowości, że mam otwarte drzwi, że mam przychylność i życzliwość tych mieszkańców. To naprawdę mogę być w pewien sposób dumny.
0: To moje takie ostatnie już pytanie, bo mamy naprawdę długą, ciekawą rozmowę. Jakie są twoje plany na najbliższy czas? Gdzie się wybierasz? Gdzie się pojawisz?
1: No, teraz mam tak planów dużo, że każdy dzień to jest jakby nowa przygoda, ale się staram kierować się sercem. Jakbym tam nie planuję w swoich kalendarzach, na szczęście jeszcze mam takie coś, że nie zapisuję tych wszystkich. To jest też ciekawe, nie? Że na przykład poniedziałek, wtorek, czy ja tak nie robię. Najwyżej zapomnę, nie? Ale jakoś tak pilnuję sobie to w głowie. Ja, bo mi się też, proszę Państwa, wszystko podoba. Ja nie jadę do ludzi z jednym tematem. Że na przykład opowiadali mi świadkowie tej II wojny światowej i ten temat na przykład poruszam jeden. Nie pytam się ludzi tylko i wyłącznie o muzykę. Nie pytam się na przykład tylko i wyłącznie o jakieś tam zwyczaje. Bo każdy to inny temat i po prostu jest to bardzo wszechstronne. Czasami okazuje się, że ostatnio na harmonii mi zagrał, nie? Na takiej malutkiej takiej, nie? Nie na harmonii podobnej do kordonu, tylko takiej małej, ustnej, nie? Tak, było fajne, no. Młodzież też w szkołach rozmawia, przynajmniej tam na Suwalszczyźnie. A czy widzieliście Pawła, albo dla nich chcą zdjęcia czasami młodzi ludzie, tak, i to w różnym wieku, od 8 przykładowo do 13 lat, i to dla nich tak jakby jestem kimś jestem takim, jakby czują, że to swój chłopak i to taki jakby, że to pozytywne, no. Nie dla żadnych lajków. Ja nigdy się, kochani, nie szczyciłem, że na przykład jeden film obejrzało ileś tam ludzi. Nigdy. Dla mnie ta liczba to nie ma znaczenia, czy będzie jedna osoba, to będę bardzo dumny, bo dla jednej osoby mogłem po to pokazać. Jestem też dumny, dzisiaj z rana rozmawiamy, a już teraz jest godzina, proszę Państwa, 14. Z rana założyłem zrzutkę, tak sobie myślę, oj, pewnie nie będzie szło, nie? A tam już jest praktycznie zielony pasek, nie? Także to jest coś pięknego.
0: No to super, to ja ci bardzo dziękuję i życzę, żebyś robił jeszcze więcej pięknych rzeczy, chociaż już to, co robisz, jest po prostu, wychodzi poza moją skalę, którą myślałam, że mam, a tej skali jednak nie ma. I po prostu życzę ci tego, żebyś robił to dalej. I żebyś tak samo jak teraz kochał to, co robisz. Odszkodowanie to forma rekompensaty za poniesioną szkodę, na przykład w wyniku wypadku, błędu medycznego czy zniszczenia mienia. Może być wypłacane przez ubezpieczyciela, sprawcę szkody lub na mocy wyroku sądu. Celem odszkodowania jest przywrócenie poszkodowanemu sytuacji sprzed zdarzenia, przynajmniej w zakresie finansowym. Aby je otrzymać, często trzeba udowodnić winę sprawcy oraz wysokość poniesionej szkody. W niektórych przypadkach warto skorzystać z pomocy prawnika lub firmy specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń. Co zrobić w takiej sytuacji? Moja redakcyjna koleżanka Julia Łata porozmawiała o tym z adwokat Elizą Korsak.
2: To może na początek, jakie są najczęstsze przypadki, w których klienci ubiegają się o odszkodowanie?
3: Ojejku, odszkodowania to temat rzeka tak naprawdę, o którym mogłabym nieustająco opowiadać, bo mieści się to w mojej głównej specjalizacji. Natomiast przede wszystkim odszkodowania możemy podzielić na takie dwie dziedziny. Dotyczą one szkód na mieniu, czyli na przykład uszkodzony samochód w czasie wypadku, wynajem samochodu zastępczego, bo nasz przecież uległ zniszczeniu, uszkodzenie na przykład roweru w czasie wypadku, odzieży czy innych rzeczy, albo na przykład upadek telefonu i jego całkowite zniszczenie, niemożność z niego korzystania, o ile jest oczywiście ubezpieczony. I druga tak naprawdę dziedzina są to szkody na osobie, które wówczas nazywają się roszczeniem o zadośćuczynienie. To jest taka po prostu zmieniona nazwa, jeżeli chodzi o odszkodowanie, bo dotyczy ona przede wszystkim naprawienia szkody za nasze cierpienia fizyczne i psychiczne, czyli coś, czego my nie możemy tak naprawdę w żaden sposób policzyć, bo nie ma żadnego cennika, który by nam mówił, ile będzie warte nasze zdrowie fizyczne czy psychiczne. I dlatego tutaj jest inna nazwa. Jest bardzo zależne od na przykład pory roku, bo wiadomo, że zimą na pewno jest bardzo dużo wypadków i szkód na osobie, kiedy potrafimy się gdzieś poślizgnąć i mamy wtedy szkody na osobie w postaci na przykład złamania. Inną konsekwencją na przykład pogody, jaka jest zimą, są wypadki samochodowe i odszkodowania za zniszczony samochód, albo też szkody na osobie kierowcy czy osobie pasażera, którzy w wyniku takiej kolizji drogowej doznali dosyć poważnych obrażeń. I tu znowu dochodzimy do tego pierwszego pytania i podziału, w jaki sposób my będziemy określać te nasze roszczenia. Czy będą to szkody na mieniu, czy szkody na osobie. Ale też innym takim zagadnieniem, z którym bardzo często się spotykam, to też wady rzeczy kupionych. Bardzo często spotykamy się z wadami na przykład pojazdów albo nieruchomości. Wówczas klienci przychodzą, mówią, że czują się oszukani i czy przysługuje im odszkodowanie. No w zależności od stanu faktycznego jak najbardziej bardzo często takie sprawy prowadzę.
2: Spróbujmy teraz takim w miarę prostym językiem wytłumaczyć słuchaczom, jak wygląda standardowa procedura dochodzenia odszkodowania.
3: No i pytanie, którego? Jeżeli mówimy... No właśnie, ustalmy. Może prościej, tak mi się wydaje, że będzie poruszenie kwestii związanej ze szkodami na mieniu. Jako taki przykład najbardziej popularny zostawimy sobie tutaj właśnie uszkodzony samochód. To, drodzy Państwo, najważniejszą rzeczą, jaka jest, jest zabezpieczenie okoliczności tego zdarzenia. Dlatego, że każda osoba poszkodowana, nieważne jakiej szkody ona dozna, musi zabezpieczyć nam moment, w którym doszło do szkody, czyli tak naprawdę tego wypadku, jakikolwiek by on nie był i czegokolwiek by nie dotyczył. Więc jeżeli mamy zdarzenie drogowe, no to oczywiście punkt numer jeden to jest spisanie oświadczenia ze sprawcą wypadku, o ile nie uciekł, prawda? Inną kwestią jest wezwanie policji i tutaj uczulam wszystkich, aby wzywać policję, jeżeli mamy do czynienia ze sprawcą, który jest obcokrajowcem, dlatego że niejednokrotnie spotyka się to później z dużymi trudnościami, kiedy poszkodowany chciał pójść na rękę, bo to nieduża szkoda, w sumie nic się nie stało, spiszemy tylko oświadczenie, a później taka osoba nam mówi, że ona wcale nie brała udziału w takim zdarzeniu i pojawiają się schody, tak? W wypadku drogowym, jeżeli mamy możliwość, to zabezpieczenie na przykład monitoringu. Tutaj też jest bardzo ważna sprawa, aby z takim dowodem nie zwlekać i od razu zwracać się do odpowiednich instytucji, dlatego że ten monitoring bardzo często jest krótko przetrzymywany. Jeżeli mamy główne skrzyżowanie w dużym mieście, to wiadomo, że ten ruch, jaki tam panuje, on nie będzie nagrywany i przetrzymywany z danego dnia przez kilka miesięcy czy przez rok, gdzie niejednokrotnie dopiero po takim czasie właśnie trwania postępowania powstaje potrzeba odszukania takiego dowodu, tak? Mhm. Co później? Jeżeli już zabezpieczyliśmy dowody, no oczywiście dokumentacja zdjęciowa, jeżeli mamy świadków zdarzenia, nie bójmy się też poprosić osób, które widziały to zdarzenie, o to, żeby podały nam swoje dane personalne, podały telefon do siebie. Z drugiej strony też uczulam takie osoby, takich świadków o to, żeby też się nie bać pomóc tym osobom, dlatego że czasami ten bezstronny świadek ma bardzo duże znaczenie w toku postępowania sądowego, czy postępowania karnego, czy postępowania cywilnego. I czasami jak słyszę, że świadkowie mówią, że a my nie chcemy się mieszać, przecież to jest tyle problemu z tym, żeby pójść do sądu. Drodzy Państwo, my też możemy być w takiej sytuacji, my też możemy potrzebować takiej pomocy, a naprawdę może mieć to duże dla kogoś znaczenie w jego życiu i w dochodzeniu do takiej prawdy. I później co mamy dalej? Jeżeli już to wszystko sobie zgromadziliśmy, to oczywiście musimy ustalić też firmę ubezpieczeniową, która ponosi odpowiedzialność za dane zdarzenie, bo mówimy o szkodzie na samochodzie. Tak? A więc sprawca powinien nam przekazać numer swojej polisy i wówczas wszystko, opis całego zdarzenia, te wszystkie dowody przesyłamy firmie ubezpieczeniowej, która podejmuje decyzję, nie zawsze nas satysfakcjonującą, prawda?
2: Chciałam jeszcze dopytać o te dowody, dokumenty, czyli tak, oświadczenie od sprawcy, jeżeli nie uciekł, zapis monitoringu, zeznania świadków, czy coś jeszcze nam się przyda w takiej sprawie?
3: Dokumentacja fotograficzna, na przykład całego zdarzenia, dokumentacja też uszkodzonego mienia. Na przykład jednym z takich ciekawych przypadków w mojej praktyce była sytuacja, kiedy osoba poszkodowana uległa wypadkowi z rana. Nie zdążyła jeszcze zgłosić szkody na pojeździe, a po południu znowu miała taką samą stłuczkę, tak? Aha. Więc fajnie wyglądała ta sytuacja procesowo też, dlatego że trzeba było udowodnić, jakie szkody powstały z rana, przy porannej szkodzie, jakie szkody powstały przy wieczornej, bo mamy dwa zupełnie inne podmioty odpowiedzialne i żaden nie będzie pokrywał ubezpieczyciel szkody za tego drugiego ubezpieczyciela. Także przede wszystkim też właśnie zadbanie o to, żeby zrobić dokumentację fotograficzną, na ile też to możliwe, na ile potrafimy też szczegółowo to opisać, te uszkodzenia, które wystąpiły właśnie na wypadek takiej sytuacji, że za moment znowu nam się może coś przecież przytrafić na drodze. Mhm.
2: Myślę, że to, co wszystkich interesuje, to to, ile średnio trwa postępowanie w takich sprawach od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania, bo chyba panuje takie przeświadczenie, że to się ciągnie bardzo długo.
3: O tak.
2: I to jest często zniechęcające. To jest takie, ojejku, trzeba teraz iść, tam iść, załatwić. Jak to wygląda? Czy naprawdę jest tak źle?
3: Iku, nie mnie jest to oceniać tak naprawdę. Ja nie prowadzę do końca takich ogólnych, powiedzmy, statystyk, natomiast w mojej kancelarii naprawdę 90% spraw od czasu zgłoszenia do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania jest to kilka miesięcy. I z czego to wynika? Bo niekoniecznie jest to winą Zakładu Ubezpieczeń, że nie analizuje tej sprawy, że w ogóle się nią nie zajmuje, tak? Tylko też czasami jest to wina nas, poszkodowanych. w jakiej sytuacji ma to miejsce. Kodeks cywilny mówi o tym, że firma ubezpieczeniowa od daty zgłoszenia ogólnie ma 30 dni na to, żeby zająć się szkodą, wydać decyzję w takiej sprawie. W wypadkach szczególnie trudnych, kiedy wymaga to zgromadzenia dalszego materiału dowodowego, można to przedłużyć łącznie do 90 dni. No i teraz sytuacja zależy od tego, z jaką osobą poszkodowaną mamy do czynienia, bo jeżeli klient leży w szpitalu, połamany, czy ma operację, jedną, drugą i jeszcze kilka przed nim na przykład, ale już zgłoszono to firmie ubezpieczeniowej, żeby dokonać wypłaty odszkodowania, to firma najpewniej napisze, że w tej chwili nie da się ustalić okoliczności do końca tego wypadku, nie da się ustalić tej szkody w całości, jaka powstała u osoby poszkodowanej, bo przecież ona jest w trakcie leczenia. I dopiero po zgromadzeniu całej dokumentacji medycznej, czyli po przeprowadzeniu leczenia, tak? Czasami jest to kilka lat. W sytuacjach, którymi ja się zajmuję niejednokrotnie, przy ciężkich przypadkach, nawet kilka lat nam nie wystarczy do tego, żeby jakkolwiek powrócić do stanu zbliżonego przed wypadkiem, tak? To wówczas my nie możemy liczyć na to, że firma ubezpieczeniowa zajmie się w te 30 dni, czy nawet 90.
2: Po prostu są pewne rzeczy nie do przeskoczenia, tak?
3: Tak. Mhm. A czasami niestety są sytuacje i dopiero niedawno, ja tak naprawdę po 2 latach korespondowania z firmą ubezpieczeniową, pomimo tego, że i tak nie wydała mi decyzji w sprawie, zdecydowałam się z klientką pójść jednak do sądu, bo okres oczekiwania na jakiekolwiek decyzje w sprawie po prostu nie dawał już nam żadnych szans na to, że w ogóle dostaniemy decyzję. Oczywiście w takich sytuacjach możemy się odwołać do instytucji nadzorujących firmy ubezpieczeniowe, natomiast w mojej ocenie to tylko jeszcze bardziej wydłuża postępowanie. Mhm.
2: Z jakimi najczęstszymi trudnościami spotykają się poszkodowani w walce o odszkodowanie?
3: Najprostszą sytuacją jest to, kiedy poszkodowani dostają decyzję, że nie należy im się odszkodowanie. Mhm. Albo, że odszkodowanie, czy to za szkody na mieniu, czy to za szkody na osobie, jest tak śmieszne, że poszkodowani przychodzą i mówią, że po co im jest to ubezpieczenie, po co oni to kupują, jeżeli to nie starczy na przysłowiowe waciki, tak? Mhm. I konsekwencją przede wszystkim tego jest sposób, w jaki firmy ubezpieczeniowe argumentują swoje decyzje, w jaki sposób próbują przekonać osobę poszkodowaną, że jej się nic więcej absolutnie nie należy. Jeżeli firma zdecydowała na przykład wypłacić marne pieniądze stanowiące, nie wiem, 3% całej szkody, to raczej konsekwentnie będzie w dalszych swoich pismach utrzymywała to stanowisko, ewentualnie nieznacznie troszeczkę to podwyższy. Oczywiście w wielu stronicowych wypracowaniach pisząc, że no po prostu świadczenie zostało spełnione, że drogi poszkodowany, ty już nie możesz chcieć więcej.
2: Ale to już nie da się z tym nic wtedy zrobić?
3: Oczywiście, że się da. Mhm. Tylko chodzi o sferę psychiczną tego poszkodowanego, który przez kilka tych pism, czy nawet kilkanaście, tak jak ostatnio przyszedł do mnie klient z kilkunastoma odpowiedziami firmy ubezpieczeniowej, każda na 3 stronach pisma mówi, no wypłaciliśmy wszystko, co mogliśmy. Szanowny panie, panu więcej nie przysługuje. Oczywiście podana argumentacja, podane przepisy, podane orzeczenia sądowe, które tak naprawdę dotyczą tylko i wyłącznie ogólnych zagadnień. I ten biedny klient mówi, no ale jak ja mogę wygrać z tą wielką firmą ubezpieczeniową? Mhm. Jak my sobie, pani mecenas, z tym poradzimy? Normalnie. Po prostu oceniamy, jaka jest szkoda. No najlepszym przykładem jest szkoda na mieniu. Jeżeli my mamy uszkodzony samochód, mamy policzoną na przykład wartość jego naprawy w kwocie powiedzmy 10 tysięcy złotych, a dostajemy 2 tysiące. Mhm. To gdzie tutaj jest problem w tym, żeby dochodzić tych pozostałych 8 tysięcy, tylko w tym, co firma do nas pisze, w tym, jak poszkodowany podejdzie do tego zagadnienia. Czy on na tyle właśnie się wystraszy tego, co firma ubezpieczeniowa do niego pisze, bo akurat szkody na mieniu są łatwe, że tak powiem, do policzenia, bo ocenia to biegły sądowy. Mhm. Wskazuje, jaka jest faktyczna wartość szkody i trzeba po prostu tylko zdecydować się na to, żeby zrobić ten krok i pójść do sądu po to, co należy się osobie poszkodowanej.
2: A co powiedziałaby Pani osobie, która waha się, czy warto dochodzić swoich praw? Waha się, bo być może właśnie jest zniechęcona tym, że może to się nie udać, że to tak długo trwa. No, po prostu.
3: Absolutnie należy walczyć o swoje prawa. Ja zawsze mówię i bardzo widać to u klientów, którzy przychodzą, czy mieli już do czynienia z firmami ubezpieczeniowymi i czy robili coś sami. Mhm. Bo przychodzą właśnie zniechęceni, przychodzą w sumie to tylko na chwilę zapytać, bo może się coś da, ale na pewno się nic nie da. Więc ja zawsze pytam, to czemu ma służyć nasze spotkanie, skoro drogi kliencie, oceniłeś już tak wnikliwie swoją sytuację? No bo ja tyle lat płacę i zawsze jak miałem szkody, nigdy nie dostałem tyle, ile mi się należało. A ile razy się odwołałeś? No w sumie zawsze mówią, że próbują, ale odpowiedź firmy ubezpieczeniowej jest taka, że to, co dostali, jest wystarczające. Nigdy klienci się nie odważają sami za bardzo pójść do sądu i w swoim podejściu, w swojej psychice postanowić, że firma ubezpieczeniowa nie jest taka duża i taka silna, jak stworzyła i wykreowała w naszym środowisku poczucie tej właśnie wielkości i tego, że z nią się nie wygra. Właśnie, że się wygra, tylko firmy ubezpieczeniowe w dużej mierze bazują właśnie na tym, żeby przestraszyć tego poszkodowanego, że nie warto iść.
2: Tu może też wchodzi w grę po prostu jakaś niewiedza, jeżeli chodzi o te osoby poszkodowane, bo właśnie o to chciałam też Panią zapytać. Jakie ma Pani obserwacje, jeżeli chodzi o świadomość prawną w zakresie właśnie odszkodowań? Może ona jest zbyt mała?
3: Być może. Ja staram się, gdzie tylko mogę w swoim otoczeniu mówić o tych odszkodowaniach. Mhm. Zawsze mówię o tym, że ubezpieczenie, nieważne jakie, czy ono ma dotyczyć ubezpieczenia telefonu, no jedyne co my musimy mieć, to ubezpieczenie tak naprawdę samochodu. Ono jest obowiązkowe, ustawa o tym mówi, bo jak nie ubezpieczymy odpowiedzialności cywilnej, to przecież mamy kary. Więc tutaj my zobligowani, oczywiście to robimy, natomiast też nie umiemy do końca z tego korzystać. I zawsze swoim klientom i wszystkim, całemu swojemu otoczeniu powtarzam, że nieważne jakie ubezpieczenie, zawsze je trzeba mieć. To, że firma ubezpieczeniowa prawie zawsze nie wypłaci, ile się należy, to wtedy trzeba po prostu pójść do sądu. Tak, nie jest to droga prosta, w sensie długości tego postępowania. No niestety, aktualnie te postępowania się toczą, jest ich coraz więcej na szczęście. Ja obserwuję jednak taką tendencję wzrostową, natomiast to i tak jest niewielki procent podług tych statystyk, jakie mają firmy ubezpieczeniowe, co do osób odwołujących się. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, kiedy ja widzę, jak firmy ubezpieczeniowe walczą o każdą złotówkę, składają odwołania. No dlaczego? Dlatego, że im się to nadal opłaca, dlatego, że mają jednego na 100 poszkodowanych, którzy z nimi walczą. Mhm. Także nie można się, drodzy Państwo, bać. To są pieniądze, na przykład przy szkodach na mieniu, które Państwu się należą. I czy one trafią do Państwa dzisiaj, czy za tydzień, nieważne. Ale to są Państwa środki, które powinniście odzyskać, a nie zostawić na przykład firmie ubezpieczeniowej.
4: Podlaski ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie i podał podsumowanie pierwszej połowy roku. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego ZUS-u.
5: W pierwszym półroczu 2026 roku lekarze wystawili ubezpieczonym w całym kraju 14 milionów 100 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. To o 2,7% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba dni absencji chorobowej pozostała na podobnym poziomie i wyniosła w Polsce 147 milionów 700 tysięcy dni. Widoczny jest wzrost nieobecności trwających od 11 do 30 dni. Wśród głównych przyczyn niezdolności do pracy nadal dominują schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy. W pierwszym półroczu 2026 roku zarejestrowano 14 milionów 100 tysięcy zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 147 milionów 700 tysięcy dni absencji chorobowej. Rok wcześniej było to 14,5 miliona zwolnień i 148 milionów 100 tysięcy dni absencji. Oznacza to mniej zwolnień o 2,7% oraz niewielki spadek liczby dni absencji o 0,3%. Tylko w czerwcu lekarze wystawili ponad 2 miliony zwolnień obejmujących 22 miliony 700 tysięcy dni nieobecności. Największą część zwolnień stanowiły te wystawione z powodu choroby danego ubezpieczonego. W pierwszym półroczu 2026 roku osobom ubezpieczonym w ZUS wystawiono 11 milionów 400 tysięcy takich zaświadczeń. Obejmowały one 123 miliony 100 tysięcy dni absencji chorobowej. W województwie podlaskim liczba zwolnień wyniosła 278 tysięcy, a dni 3 miliony 20 tysięcy. W porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku liczba zaświadczeń spadła o 2,5%, natomiast liczba dni nieobecności wzrosła o 0,6%. Przeciętna długość pojedynczego zwolnienia w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosła 10,81 dnia. Średnia długość nieobecności w pracy przypadająca na jedną osobę korzystającą ze zwolnienia osiągnęła 24,98 dnia. Dla kobiet było to 25,7 dnia, a dla mężczyzn 24,11 dnia. Ponad połowę zwolnień z powodu choroby ubezpieczonego wystawiono kobietom. Ich udział wyniósł 56,3%. Z kolei największy udział w liczbie dni absencji miały osoby w wieku od 30 do 39 lat. Odpowiadały za 25,7% wszystkich dni niezdolności do pracy. Wśród kobiet udział tej grupy wyniósł 29,9%, a wśród mężczyzn tylko 20,2%. Dla męskiej części populacji najwięcej dni nieobecności przypadało na osoby starsze, to znaczy w wieku od 40 do 49 lat. Ich udział wyniósł 25,6%. Najwięcej zwolnień nadal wystawiano na okres od 1 do 5 dni. Stanowiły one 44,5% wszystkich zaświadczeń z powodu choroby ubezpieczonego. Jednocześnie wzrósł udział zwolnień trwających od 11 do 30 dni. W pierwszym półroczu 2026 roku stanowiły one 29,3% wszystkich zaświadczeń. Rok wcześniej było to 27,9%. Wzrósł również udział zwolnień jednodniowych z 7,8% do 8,8%. Najwięcej dni absencji chorobowej powodowały choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, to 17,5%, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 14,8%, urazy, zatrucia i skutki działania czynników zewnętrznych, to 14%, choroby układu oddechowego, 13,1%, ciąża, poród, połóg, 12,7%. W porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku o 1,5 punktu procentowego wzrósł udział absencji związanej z urazami i zatruciami. Więcej jest także tych powiązanych z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Wyraźnie spadła natomiast liczba dni absencji spowodowana chorobami układu oddechowego. W czerwcu 2026 roku lekarze wystawili 98 900 zwolnień z powodu ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych, 62 700 zwolnień z powodu przeziębienia, 900 zwolnień z powodu grypy, 300 zwolnień związanych z COVID-19. W porównaniu z czerwcem 2025 roku liczba zwolnień związanych z grypą grypą spadła o 32,6%, a związanych z COVID-19 aż o 91,8%. W pierwszym półroczu 2026 roku wystawiono 1 480 000 zwolnień z powodu opieki nad dzieckiem. Obejmowały one 5 340 dni absencji. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku liczba zaświadczeń zmniejszyła się o 6,2%, a liczba dni absencji o 9,7%. W przypadku opieki nad innym członkiem rodziny sytuacja była odwrotna. Liczba zaświadczeń wzrosła o 12,7% do 283 tysięcy, a liczba dni absencji zwiększyła się o 9% i wyniosła 1 320 tysięcy dni.
4: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
6: SK Suwałki News.
4: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Kierowca z województwa podlaskiego wziął udział w rajdzie Dakar. O tej wyprawie mówią prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym oraz rajdowiec Jarosław Kazberuk.
7: Niedawno żegnaliśmy pana Jarosława Kazberuka, życząc mu przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby po pierwsze dojechał do mety, a drugiej, żeby odbyło się to bezwypadkowo. I tak się stało. Gościmy, witamy eskapadzie, która na pewno przyniosła wiele, wiele wrażeń. Szanowni Państwo, miasto z dumą wspierało pana Jarosława Kazberuka, no bo po pierwsze rajd Paryż-Dakar to taka tradycyjna, tradycyjna, stara nazwa, już po raz 48 w tym roku wystartował. Pan Jarosław po raz 10, też jubileuszowy, ale też trzeba dodać, że w tym roku Polskę reprezentowała rekordowa liczba załóg, bo łącznie 15 załóg, 29 osób, z czego 14 załóg dotarło do mety. To jest bardzo fajne. No ale właśnie logo miasta Białegostoku, województwa podlaskiego było przy tym pojeździe, którym podróżował Jarosław Kazberuk. Jest to dla nas bardzo duża promocja. Fajnie, że mamy takiego utalentowanego, ale też odważnego zawodnika, bo to nie każdy wsiadłby do takiego pojazdu. Ciągle młodego. Także gratulujemy ukończenia. Jest medal za ukończenie. Tam leży gdzieś tak. No i cóż, no i to tyle ode mnie. Cieszę się, że możemy się spotkać po rajdzie Paryż-Dakar.
8: Bardzo cieszę się, że województwo podlaskie mogło dołączyć do grona partnerów naszego wspaniałego sportowca. Myślę, że wszyscy siedzieliśmy czy to w telewizji, czy to poprzez stronę facebookową zmagania pana Jarosława. Pan prezydent wymieniał te wszystkie te liczby tych rajdów. Myślę, że wszyscy się pamiętamy ten pewnie chyba najbardziej znany występ Jarka Kazberuka razem z Martyną Wojciechowską, kiedy codzienne relacje pokazywały o tym życiu rajdowym. Dzisiaj te relacje możemy albo oglądać na Facebooku, albo w internecie, albo w telewizji, albo chociażby w książce Marzyciel, której również autorem jest nasz bohater. My jako województwo podlaskie bardzo doceniamy taki sposób promocji właśnie chociażby w postaci uczestnictwa w rajdzie Dakar. To pokazuje, że jesteśmy województwem otwartym, że mamy wspaniałych, odważnych mieszkańców. Jest to pierwsze nasze wspólne działanie Rajd Dakar. Pani rzecznik przedstawiała różne inne osiągnięcia naszego dzisiejszego bohatera. Na pewno będziemy myśleli o tym, jak możemy jeszcze w tym roku chociażby współuczestniczyć w jakichś w zawodach, w regatach czy wyścigach regatowych, bo uważamy, że to jest świetny sposób na pokazywanie, mówienie o naszym województwie właśnie w kontekście naszych mieszkańców, ich odwagi, ich pomysłowości. Jeszcze raz panu, panie Rosławie, bardzo, bardzo dziękujemy za tą promocję naszego województwa. Jestem przekonany, że nie tylko Rajd Dakar, ale także różne wspólne działania jeszcze są przed nami.
9: Przede wszystkim chciałbym podziękować za te piękne słowa na mój temat. jak robię takie rzeczy, to nigdy nie myślę o tym, że będą zasługi na koniec. Startując w tym roku w rajdzie Dakar, wioząc logo województwa, miasta województwa, byłem z tego bardzo dumny i powiem Państwu, że na samym starcie najważniejsze było, żeby jak najdłużej wytrzymać. Myślałem sobie, bo oczywiście można odpaść już na prologu. Były takie załogi, które miały bardzo ciężkie wypadki na prologu. Te odcinki są bardzo długie. Startujemy często w ladym świcie. Jedziemy te 700-900 kilometrów. I na każdym kilometrze można się wywrócić, można zakończyć rajd, można się popsuć. A ja cały czas myślałem, jak najdłużej z tymi naszymi znakami, które określają tą moją tożsamość, czyli Białystok Podlaskie, jestem stąd, za każdym razem dumnie wiozę logo, za każdym razem pamiętam o tym, że jestem, że mam tu kibiców, że mam tutaj Białostoczan, którzy trzymają mocno kciuki, reprezentantów tych dwóch rzeczy, tylko, czyli województwa i miasta, którzy trzymają za mnie kciuki i myślałem o tym, żeby przejechać jak najwięcej i na koniec była meta. Z tej mety zawsze jesteśmy bardzo dumni. Kiedyś taki nasz, jeden z najlepszych naszych kierowców rajdowych i najstarszy teraz, Sobiesław Zasada, powiedział tak, że nie jest ważne to miejsce, ono się po prostu na koniec wykreuje. Że trzeba jechać swoje, trzeba jechać tempem najlepszym, jak się da radę. Trzeba się naprawiać po drodze, bo kiedyś takie czasy były, że jak w Dakarze, oni też musieli jeździć i sami naprawiać to auto. I po tych rozmowach zawsze było takie fajne, bo on mówi, panie Jarku, ja bym chciał pojechać w tym rajdzie, ale ja się trochę boję. Ja bałem się kiedyś, bo to był ciężki rajd i wydawało mi się, że nie dam rady. Więc już teraz jest za młody na to, żeby jechać w rajdzie Dakar, ale my reprezentujemy Polskę. Ja w tym roku też, bo trzeba powiedzieć, że zaczynamy od tego, że reprezentujemy Polskę dumnie. I w tym roku na tych wszystkich moich rzeczach, kask, jak widać, kombinezon, wszędzie nasze loga były. Proszę Państwa, pojechaliśmy w bardzo dobrym stylu, nad możliwości sprzętu, którym dysponowaliśmy i myślę, że to miejsce jest naprawdę fajne. Każdego dnia trzeba było sportowo stanąć na starcie. Cały zespół musiał się mocno zmobilizować do tego, żeby zapracować na tą naszą metę na koniec. Potem, pomimo tego, że to był 10. raz, już mówiłem wcześniej, mocno ścisnęło za gardło, bo jednak dojechanie do mety tego rajdu i wyjście na rampę to jest wielka rzecz. Medal jakby mała rzecz, ale potwornie cieszy. Te medale się Wam wszystkim należą. Dziękuję za wsparcie, panie prezydencie.
10: A może jakieś taką sytuację?
9: Ekstremalną. I panie marszałku. Tak, oczywiście takie sytuacje są i czasami mówiłem już wcześniej, że staną te włosy dęba pod tym kaskiem, ale trzeba jechać dalej. Są takie sytuacje, kiedy w tym roku mieliśmy z tego powodu, że bardzo sportowo jest teraz i coraz później się startuje, więc wjeżdża się w noc. W Ameryce Południowej do 21 była lampa, czyli było słoneczko, a w Arabii Saudyjskiej niestety o godzinie 17.30 ta lampa gaśnie i zaczyna się noc. I ta jazda po nocy jest horrorem. Jeszcze jazda szybka, a nie zwalnia się, bo mamy limity czasowe. Jak nie złapiemy się w limicie, to takiego medalu się nie dostaje, tylko tabliczkę finisher. Więc walczymy też o to, żeby dostać medal. I proszę Państwa, w tym roku była taka sytuacja, że zamienialiśmy się z Piotrkiem. Piotrek jechał tego dnia dość sprawnie, ale dojechał do bardzo ciężkich przeprawy przez takie jakby góry piachu. To nie były nawet wydmy, tylko porośnięte w niektórych miejscach zieleniną taką. Były jakieś oczywiście trawy tak zwane, na których jak się podjeżdża pod górę, to podbija i może też auto wydechować łatwo. A trzeba naprawdę napędzić się i często mieć te 150 na godzinę, żeby wejść pod wydmę w terenie. Więc sytuacja była taka, że Piotrek jadąc za kierownicą, ja tutaj patrzyłem w te papiery, żeby dobrze, mówię, słuchaj, no musisz to dołożyć, bo taka górka do pokonania. I on w pewnym momencie nie dojechał do końca, tylko przed samym szczytem auto zaczęło się już zwalniać na tyle, że mogło się zakopać. Więc on skręcił w prawo i czujemy, jak nasze auto rośnie i zaczyna się toczyć. Ale przetoczyło się raz, przetoczyło się drugi raz i stanęło na kołach. No zdziwiłem się, że stanęło na kołach, no bo przecież miało się toczyć jeszcze co najmniej 20 razy, bo taki było, taka górka była. I proszę Państwa, co się okazało, takie jedna z tych traw takich, kęp traw, to są potężne wielkości samochodu, on się zatrzymał na tym. No i w tym momencie, no, oczywiście drobaćka, i to się mówi tak, no, mogło być gorzej, jak się teraz stąd wyzwolić, jak się wykopać, no bo to bardzo duża taka łata piachu była, za łopatki i do roboty. I to są takie momenty, kiedy mówię, no, kiedy wydaje się przez chwilę, że się kończy raj. Ale takich zdarzeń jest pełno. Mieliśmy też zderzenie ze stadem wielbłądów, bo wjechaliśmy w duży kurz i w pewnym momencie w tym kurzu nic nie widać i zwalnia się wtedy prawie do zera i patrzymy, stado, ściana wielbłądów. Takie lekkie uderzenie, te wielbłądy się pozakręcały, nikomu nic się nie stało. No ale też myśli człowiek o tym, że za chwilę coś ciężkiego może wjechać w nas, bo jeżdżą też ciężarówki. Ścigałem się tymi ciężarówkami przez lata z powodzeniem. Więc jak najszybciej zaczęliśmy trąbić i te wielbłądy się rozpierzchły. To są dzikie wielbłądy, bo w takich miejscach często są dzikie stada, takie półdzikie może, no bo

0: ale czasu nie mamy aż tyle. Także jeszcze raz ze swojej strony wielkie dzięki, to jest wielki ukłon. Chciałem podać rękę. Dziękuję bardzo. Kawałek tego, co tam się działo, możecie zobaczyć z tyłu. To są zdjęcia z tego rajdu, to są zdjęcia, to są tylko urywki tego, co przeżyliśmy. Żret tego rajdu, start, no właśnie może trochę warto by było się zainteresować, ile to kosztuje, bo budżet tego rajdu to jest 450 tysięcy euro. I tak naprawdę miasto i Podlaskie po raz pierwszy nam dołożyło cokolwiek do startu. Proszę zobaczyć, to jest 10 Dakar i to jest od 96 roku, kiedy wystartowałem w rajdzie Camel Trophy, prawda, panie prezydencie? I reprezentuję to miasto, więc traktujemy to też trochę jako wizerunkowo, że jednak jest taki człowiek z Podlasia, z Białegostoku, który przez wiele lat reprezentuje to miasto. I po raz pierwszy zwróciłem się tak naprawdę z prośbą o te dotacje, prawda? Takie większe, można powiedzieć. One nie są, bo też trudno porównać Mistrzostwa Świata w karate w Japonii do rajdu Dakar, który jest najbardziej spektakularną imprezą na świecie. I bo obok F1 nie mamy nic porównywalnego do tego. Więc to są moje takie dwa zdania. Ja za to jeszcze raz dziękuję, ponieważ to nie jest koniec naszej promocji. Ja dalej będę reprezentował to moje małe państwo. Ojczyznę, dobrze. Właśnie potrzebowałem takiego słowa. Ja będę dalej reprezentował tą małą naszą ojczyznę na największych imprezach na świecie. Tak jak powiedziałem, nie tylko w rajdach, ale też w żeglarstwie, bo pływam w najmocniejszej klasie, jaka jest, dywizji Maxi, największymi łódkami. I zawsze podkreślam, że jestem stąd. Więc chylę czoła, że się w tym roku... Pan prezydent co prawda zapraszał mnie wielokrotnie, jak kończyłem rajd Dakar i wręczał mi medale. Teraz jest fajna atmosfera powiązana. Więc jeszcze raz dziękuję i myślę, że to wystarczy w ramach wytłumaczenia, dlaczego od czasu do czasu trzeba pomóc takim gościom jak ja, żeby dalej mogli reprezentować tą naszą małą ojczyznę.
1: Ja akurat śledziłem i poprzez media, i poprzez przez telewizję, ale także przez media. Pan, nasz dzisiejszy bohater, występował w największych telewizjach światowych i zawsze się przyznawał i do województwa podlaskiego, i do miasta Białystokiego. Myślę, że to jest świetna właśnie droga, aby ci fani z całego świata, którzy śledzą rajd Dakar, bo jest to kibice są na całym świecie, jest to sport, który ma fanów na całym świecie, właśnie poprzez takiego ambasadora i województwa, i miasta, jak pan Jarosław Kacperuk, dowiadują się właśnie z jego historii o pięknym województwie podlaskim i właśnie dzięki takim bohaterom, odważnym ludziom, mogą pomyśleć, aby przyjechać do naszego województwa i tutaj chociażby zobaczyć Puszczę Białowieską czy Augustowskie Jeziora. Na pewno w mojej ocenie jest to świetny sposób na promocję naszego województwa i chociażby czy rajd, czy też te największe regaty. Myślę, że to jest świetny sposób, aby trafiać do nowych turystów, nowych osób, które będą chciały odwiedzić województwo podlaskie.
2: Z jednej strony doświadczony, ale ciągle młody Jarosław Kacperuk, a z drugiej strony Igor Ponichtera, który w tym roku będzie miał dopiero 7 lat i też już jakby jest w kadrze Polski, mama z orzełkiem, ale też ciągle to logo i Białegostoku, i województwa podlaskiego. Proszę Państwa, ja wychodzę z założenia, że ważna jest pasja i trzeba pomagać ludziom w rozwijaniu pasji. No akurat tutaj rozmawiamy o motorowej. Niedługo będziemy rozmawiać o innej, prawda, bo to jest przecież i lekkoatletyka, którą bardzo mocno wspieramy. Miasto to jest organizm, tak jak organizm ludzki, składa się z wielu różnych narządów i bez każdego z nich ten organizm nie funkcjonował. Tutaj właśnie musi też być promocja. My jesteśmy akurat regionem, no, który teraz może jest na ustach wielu z uwagi na to położenie, ale raczej chodzi nam o innego rodzaju osiągnięcia, nie samo położenie, ale

0: osiągnięcia naszych ludzi, bo bogactwem każdego miasta, każdego regionu są ludzie, są obywatele. Jeżeli są tacy, którzy no, z narażeniem również, tak, z poświęceniem, to nie jest tak, że to jest bułeczka z masłem, uczestniczą w różnego rodzaju imprezach i osiągają sukcesy, to jest to sukces jednocześnie i miasta, i regionu. Promocja jest niewymierna. To nie da się tego tak zmierzyć. Oczywiście można policzyć, bo to proste policzenie, ile powiedzieli, ile sekund kosztuje każda transmisja, ile napisali, ile to by kosztowało. To oczywiście od tej strony tak, ale od tej strony, prawda, czy liczby turystów, bo trzeba było każdego zobaczyć. A dlaczego pan przyjechał, tak? Bo co? Jeden mówi, że przyjechał, bo przeczytał o Sopoćce, tak? Drugi, że usłyszał o żubrach, a trzeci czy piąty może powiedzieć, że przyjechał dlatego, że usłyszał to, że mamy tak wspaniałych ludzi. I dlatego trzeba działać na wielu frontach promocyjnych. Dopiero wtedy będzie ten właściwy efekt. I to postaram się po prostu w miarę naszych skromnych możliwości robić.
1: Uzupełnię wypowiedź naszego pana prezydenta. Myślę, że panie redaktorze, mając taką osobę jak Jarosław Kacperuk, no, uczestnika rajdu Dakar, grzechem by było, żeby województwo nie było partnerem. Igor Ponichtera, o którym mówił pan prezydent, którego mentorem jest Jarosław Kacperuk, to też jest pewna perełka w skali kraju i myślę, że to też jest świetny sposób, że taki młody zawodnik jeździ czy do Włoch, czy do Japonii i pokazuje, że jest taki region jak województwo podlaskie, gdzie właśnie ten sport motorowy jest wspierany. Planujemy w roku 2026 wspierać i pana Kacperuka, i Igora, i też ten raj, który odbywa się w Białymstoku, ale też sport jest dla nas jednym z głównych narzędzi promocji, tak jak w minionym roku mieliśmy rekordowe wydatki na promocję sportu, też planujemy i Jagiellonię, i Żubry, i Ślepsk-Malow, i te wszystkie ważne miejsca sportowe w naszym regionie z naszego budżetu wspomagać.
2: Powiem, że my jesteśmy wszyscy ambasadorami i tak naprawdę ambasadorami w różnym wieku, jak widać. Ja powiedziałem o tym mentorstwie i o tym, że wspieram tych zawodników, jestem na wszystkich spotkaniach, często dzwonią do mnie, rozmawiamy o tym, co zrobić, jak poradzić sobie z ogromnymi kosztami, które tak naprawdę wiszą przy tej dyscyplinie sportu. To jest najdroższa dyscyplina sportu na świecie, proszę Państwa, i powiem prawdę, że to wsparcie przede wszystkim w tym roku, te, które dostałem wsparcie, to mnie mocno podbudowało, bo ja, tak jak mówię wcześniej, nie występowałem o takie wsparcie, jakby nie było takiej potrzeby. Natomiast w tym roku te parę złotych, które Państwo dołożyli, które dołożyło miasto podlaskie, to jest przede wszystkim mentalnie dla mnie mocnym wsparciem, oprócz tych pieniędzy konkretnie, które zostały dzisiaj tutaj podane. Jesteśmy ambasadorami, będziemy ambasadorami, jest jeszcze Cerber, Politechnika sobie z tym radzi, to jest jeden z najfajniejszych też jakby, bo studenci budują takie małe F1 w kategorii studenckiej i też chłopakom pomagam, zawsze jestem gotowy do tego, żeby powiedzieć, gdzie można pojeździć, czasem Torim załatwiam, czasem jakieś tam, powiedzmy, karbonowe części, z którymi sobie nie radzą. Proszę Państwa, cały czas twierdzę, że jestem ambasadorem i będę, dopóki uprawiam sport. I będzie siła, dokładnie, a jak nie, no to będę mentorem wtedy, tak? Dla kogoś, kto nie wie, jak przejść przez te trudne, jakby przez te trudy zbierania budżetu nawet, żeby wystartować w jakimkolwiek rajdzie, a takim jak Dakar, to jest, powiedziałem, to i tak jeden z niższych budżetów, bo tam mamy taką załogę Energylandię, którą stać, żeby zapłacić z własnych, bo jeżdżą właściciele. Nie chcą Państwo nawet wiedzieć, ile kosztował w tym roku start, bo to się mówi, że to są wydatki rzędu 10 milionów euro. I jeden był 13, drugi był 19, 18, a trzeci był 19. Więc to nawet nie ma wielkiego znaczenia, jakie miejsce, ale gdzieś tam zespoły najlepsze na świecie muszą wydawać dużo, dużo więcej. My zbieramy ten budżet, staramy się za każdym razem te 10 startów w różnych warunkach, z różnymi budżetami. Ten był, nie był zły i w dobrym stylu pokonaliśmy ten rajd. Dojechaliśmy do mety, mamy medal. I reprezentowaliśmy przez 14 dni rajdu, przed rajdem i po rajdzie reprezentowaliśmy nasze województwo, nasze miasto piękne. Oczywiście cały czas jest forma, dobrze bardzo zniosłem to fizycznie, bo tutaj jesteśmy z dobrych roczników. To są roczniki takie, które nie pękają na takiej robocie, jak to się mówi. Więc oczywiście już jestem spakowany, kombinezon jest, kask jest, dobry, też przyjechały. Proszę zobaczyć, jeszcze przypominam, jak wyglądał nowy kask, a jak wygląda dzisiaj. No, jest zakurzony, pooklejany, różne ma tam swoje te, tak, dostosowany do takiej wojny rajdowej. A kombinezon uprany wygląda jak nowy.
3: Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak w kosmosie. Opowiedział nam o swojej karierze, ale też o tym, jak ta dyscyplina wypada w skali światowej.
4: Zdecydowanie ja myślę, że mamy ogromny potencjał naukowy, technologiczny, co zresztą bardzo mocno zademonstrowaliśmy przez ostatnie 30 lat naszego rozwoju. Tak jak dzisiaj Polska wyglądała te 30 lat temu, jednak zupełnie inaczej wygląda kraj, mamy ogromny rozwój. Teraz z kolei jest takie pytanie, jak będzie wyglądała za kolejne 10 lat. I myślę, że tutaj to wszystko zależy od nas, w jaki sposób wykorzystamy potencjał młodych ludzi, potencjał polskich uczelni, polskiego sektora prywatnego, który chce budować technologię. Jesteśmy gospodarką, która jest innowacyjna w Europie, natomiast uczymy się tej innowacyjności, w jaki sposób budować coraz bardziej skomplikowane projekty, produkty technologiczne, w jaki sposób budować gospodarkę opartą o naukę, o technologię, o dużą wartość dodaną tych produktów, które my produkujemy i jesteśmy jeszcze na początku tej drogi. Natomiast z drugiej strony pierwsza polska misja naukowo-technologiczna na Międzynarodową Stację Kosmiczną pokazuje, że należymy do najbardziej rozwiniętego świata. Jesteśmy w stanie wykonać misję załogową na to najbardziej niesamowite laboratorium technologiczno-naukowe, które zbudowała kiedykolwiek ludzkość. Jesteśmy w stanie używać tego laboratorium naukowego dla wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskie firmy. Nad polską misją kosmiczną w Polsce pracowało ponad 500 osób. To dane Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast ogólnie na świecie wraz z Europejską Agencją Kosmiczną, firmą Axiom Space, SpaceX, NASA, Japońską Agencją Kosmiczną to przeszło 1000 osób, które dzieliły się swoją wiedzą, pracowały z zakresu części operacyjnej polskiej misji kosmicznej, implementacji polskich eksperymentów, logistyki transportu z Polski przez Europę do Stanów Zjednoczonych na orbitę. I wiemy, że możemy wykonać tak skomplikowaną misję z ogromnym sukcesem, z wieloma międzynarodowymi partnerami. Należymy do tego globalnie jednego z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Teraz pytanie, jak wykorzystamy te szanse, które mamy w przyszłości. Ja jestem przekonany, że mamy ten ogromny talent i innowacyjność do zagospodarowania, żeby budować naszą polską myśl technologiczną, polską naukę, jak również polską autonomię w budowaniu przemysłu i technologii w najbliższych latach. Ja mam nadzieję, że będę mógł się dzielić swoją wiedzą z jak najszerszą grupą osób, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to ci studenci będą później inwestować w siebie, swój czas, w swoją przyszłość i w swoją karierę. Być może niektórzy z nich będą budować kolejne stacje kosmiczne, sprzęt kosmiczny, medycynę kosmiczną ze strony naukowej albo bardzo praktycznej. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek rozwoju Polski właśnie w tym zakresie. A wiemy, że przemysł kosmiczny niesamowicie szybko rozwija się wszędzie na świecie. Jest tą branżą gospodarki, jedną z branż technologicznych, która rozwija się najszybciej. Oczywiście to jest część pracy astronauty. Ryzyko jest wliczone w tą karierę, w pracę astronauty. Ja jestem też przyzwyczajony i z tej strony osobistej, i z tej strony zawodowej do ryzyka. Ze strony zawodowej dlatego, że całe moje życie poświęciłem budowaniu niezawodności systemów kosmicznych, systemów działających w trudnych środowiskach, więc mogę to ryzyko niepowodzenia w pewien sposób policzyć. Z drugiej strony, ze strony osobistej, oczywiście jest dużo lęku i ten lęk może być albo paraliżujący, albo motywujący. I w moim przypadku zawsze jest motywujący do tego, żeby budować wiedzę, minimalizować ryzyko, podejmować jak najlepsze decyzje analityczne w trudnych warunkach i psychologicznie sobie z tym lękiem radzić. Wydaje mi się, że nabyłem te umiejętności przede wszystkim podczas moich ekspedycji wysoko w górach, na lodowcach, na wysokości, gdzie jest pewne niezerowe ryzyko, że ktoś wpadnie do szczeliny lodowej, będzie trzeba go ratować, a być może ktoś zapadnie na chorobę wysokościową, być może to będę ja, i wtedy będę musiał polegać na moich członkach załogi, na ich kompetencjach, a być może ja będę musiał nieść pomoc innym. I to jest coś, co zaobserwowałem też tutaj na Uniwersytecie Medycznym, z ratownikami medycznymi, studentami w kołach naukowych, którzy kształcą się, dzielą swoją wiedzą i jednocześnie budują te zespoły, które tak naprawdę pchają tą swoją część zainteresowań mocno do przodu. I wydaje mi się, że to połączenie jest takie bardzo naturalne pomiędzy misją kosmiczną a prawdziwym życiem tutaj na Ziemi. Tak jak powiedziałem, to jest jeden z najszybciej rozwijających się rynków technologicznych dzisiaj na świecie. Dzisiaj z taką globalną ekonomią kosmiczną wartą około 700 miliardów dolarów. Raport McKinsey estymuje wartość tego globalnego rynku na 1,7 biliona dolarów w roku 2035, czyli 2,5 razy więcej. Pytanie jest takie, czy stać nas na to, żeby nie zainwestować w przyszłość i nie być częścią tak ogromnej ekonomii i gospodarki technologicznej w przyszłości. Ja uważam, że przede wszystkim musimy zainwestować w ludzi, w nasz kapitał ludzki, w talent dzisiejszych studentów, młodych inżynierów, naukowców, lekarzy, właśnie po to, żeby kształtować tą przyszłość i dzielić się naszą wiedzą, naszymi usługami, naszymi produktami technologicznymi w niedalekiej przyszłości. Wydaje mi się, że to jest jedyny prawdziwy, dobry kierunek rozwoju, który zapewnia nam nie tylko naszą przyszłość, ale przede wszystkim naszą autonomiczność Polski, a nie zależność technologiczną, od której dzisiaj staramy się mimo wszystko nie tylko jako Polska, ale jako Europa uciec. Warunki pracy i życia na stacji kosmicznej są trudne, ale i nikt tego nie ukrywa. Natomiast jednocześnie to jest piękne w życiu, żeby móc robić trudne rzeczy, osiągać rezultaty, budować i technologię i osiągać wyniki naukowe, które później służą setkom czy tysiącom ludzi na Ziemi po to, żeby mogli kontynuować swoją pracę. To jest tak ogromna z jednej strony odpowiedzialność, ale ogromny przywilej dla mnie, ale jednocześnie możliwość uczestniczenia w życiu zawodowym tysięcy osób. Dla mnie jest to ogromną dumą i przywilejem i cieszę się, że miałem taką możliwość i liczę na to, że jeszcze w przyszłości będę miał taką możliwość. Z jednej strony oczywiście nauka w pewien sposób przeżywa kryzys. Myślę, że nie tylko nauka, ale i edukacja. I ta trasa dla mnie jest możliwością dotarcia do szerokiej grupy osób w Polsce, podzielenia się swoim doświadczeniem, opowiedzenia o nauce, o technologii, o mojej karierze zawodowej, o tym, jakie systemy budowałem i dlaczego. I tak naprawdę powrotu być może z szerszą grupą do takiej twardej wiedzy technicznej, naukowej, medycznej po to, żebyśmy kształtowali naszą przyszłość. Nasze rozwiązania, czy z zakresu medycyny, tomografy komputerowe, rezonansy magnetyczne, nowe możliwości diagnostyczne, precyzyjna medycyna, one nie biorą się znikąd. One biorą się dzięki pracy setek i tysięcy osób, którzy doskonale wiedzą, jak działa nasza biologia, chemia, fizyka, po to, żeby móc diagnozować nowe choroby w nowy, bardziej nowoczesny sposób. Ja jestem, dla mnie to jest ogromna część mojego życia, być częścią tak naprawdę polskiej nauki, światowej nauki, jako osoba, która spędziła całą swoją karierę zawodową, ostatnie 17 lat budując sprzęt kosmiczny i pracując w największych organizacjach naukowych i technologicznych Europy. Oczywiście lot w kosmos zmienia pewną perspektywę i myślę, że jest dla mnie był ogromną osobistą szansą doświadczenia przestrzeni kosmicznej, pracy w tym laboratorium naukowym. Dla mnie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest najbardziej niesamowitym laboratorium naukowym, które zbudowała ludzkość, a nasz dostęp do tego laboratorium jest po prostu zaszczytem, ale też ogromną możliwością, która stoi przed nami, przede mną jako astronautą. Ja wierzę bardzo mocno w to, że i mam nadzieję, że Państwo tutaj na Ziemi mogli to poczuć podczas polskiej misji kosmicznej, chociaż na moment spojrzeć w górę, spojrzeć w niebo, spojrzeć być może na gwiazdy, a być może na przelatującą stację kosmiczną i pomyśleć, że dzisiaj mamy swojego reprezentanta w przestrzeni kosmicznej. I po raz drugi w naszej historii Mieliśmy kogoś przez 20 dni wykonującego badania, pracującego w przestrzeni kosmicznej, pracującego w zespole międzynarodowym, widocznego, tak naprawdę badania, które były widoczne na całej planecie. To nasza pozycja nie tylko technologiczna, ale to też percepcja Polski za granicą jako kraju rozwiniętego, kraju, który może wykonać misję kosmiczną, kraju, który ma szansę tak naprawdę kształtować przyszłość technologiczną. Mam nadzieję, że tą szansę wykorzystamy. Natomiast mam nadzieję, że również z takiego czysto ludzkiego odczucia każdy mógł chociaż na chwilę poczuć tej dumy narodowej, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wykonać misję kosmiczną. Z mojej perspektywy ten pierwszy widok na Ziemię był niesamowitym odczuciem z ogromną ilością emocji, z wzruszeniem, ze spojrzeniem z powrotem na planetę, która z jednej strony z perspektywy kosmicznej nie widać granic, nie widać krajów, widać kontynenty, widać linię brzegową europejską, natomiast rzeczywiście trzeba się doszukiwać tych terenów, gdzie przebiega granica i za dnia jej nie widać, nocą widać naszą infrastrukturę naziemną w postaci świateł. Patrząc troszeczkę z boku w stronę atmosfery, zdałem sobie sprawę, jak niesamowicie cienka z tej perspektywy kosmicznej, z wysokości 400 km i kilku tysięcy metrów w stronę tego horyzontu, jak niesamowicie cienka jest nasza atmosfera, jak niesamowicie delikatna i wrażliwa jest nasza planeta. I mam nadzieję, że jestem w stanie przekazać chociaż trochę tych emocji dla państwa, dla naszego społeczeństwa, żeby opowiedzieć o tych moich doświadczeniach, ale mocno wierzę w to, że trochę my wszyscy, jeszcze przed lotem kosmicznym miałem takie przeświadczenie, że my wszyscy patrzymy z powrotem na Ziemię oczami astronautów. To oni przywożą zdjęcia z kosmosu, które wyrażają pewne emocje, które pokazują nas we wszechświecie i mam nadzieję, że każdy z nas mógł chociaż na moment te emocje poczuć.
3: Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Wielu z nich mieszka w schroniskach, o czym rozmawialiśmy z właścicielem schroniska Sianorzeń w Suwałkach, Bogdanem Laurynem.
5: Ile macie tutaj psów?
6: Na dzień dzisiejszy to około 200 psów.
5: 200 psów to dosyć dużo. Jak radzicie sobie z ogarnięciem ich?
6: Nie, to jak na schronisko to nie jest aż tyle dużo, bo znam schronisko, co mają po 2-3 tysiące, a u nas 200, chociaż mamy miejsca na 800 psów. To nie jest dużo. Psów nabrać nie sztuka, do adopcji oddać to nie sztuka i nam zależy bardzo na adopcji.
5: A jak można zaadoptować takiego psa?
6: No u nas w zasadzie każdy może, pełnoletnia osoba, zaadoptować pieska. Wystarczy mieć dowód osobisty i chęci posiadania psa.
5: A Suwalczanie, jakie psy najchętniej wybierają?
6: Różne, od szczeniaka do staruszka. Czasami nie tylko Suwalczanie, bo kiedyś trafiła do nas pani spod Wrocławia, o tak powiem, z tamtej strony, więc zapytałem, czy nie było w pobliżu, bliżej schronisk. Tak, odpowiedziała, że były, tylko mąż z tych stron, mąż odszedł i chciała mieć jakąś pamiątkę. I przyjechała, pociągiem przyjechała kobietka, wzięła, zaadoptowała od nas, co po miesiącu przysłała list, zdjęcia z tą suczką, bo suczkę akurat zaadoptowała, starsza suczka, suczka była 12-15 lat. I już do tej pory pewnie i suczki nie ma, i opiekunki, bo to było gdzieś około 20 lat temu.
5: A właśnie, od ilu lat istnieje tutaj to schronisko?
6: Od 1997 roku.
5: Czyli już 28 lat. Całkiem sporo. Pewnie sporo też się psów przewinęło.
6: O, nie liczymy, tak? Ale bardzo dużo. Teraz już mniej bywa. Teraz kiedyś miesięcznie to 30 psów, ponad 30, a teraz tak do 10 się odwaga. Co w tym są i mieszkańców, którzy tam gdzieś przez otwarte furtkę się wysmurgną. To trafił do nas. Ale za dzień, dwa, trzy zostaje odebrany przez właściciela psa.
5: A w jakim stanie trafiają do was psy?
6: Różny stan. I psychiczny, i tak jak tutaj szczeniaczek, co pani widziała. Wybraliśmy jego z takiego trzonu, rozwalającego się trzonu kuchennego. Psychika jest bardzo słaba tego pieska. Choć też siedzi na froncie, żeby kontakt z ludźmi, jak najczęściej kontakt z ludźmi. Ale trudno powiedzieć, jak on i kiedy z tego wyjdzie.
5: Dlaczego warto mieć psa?
6: To nie do mnie to pytanie. Ja lubiłem, od dziecka bawiłem się z psami. Nieraz jako dziecko, to przez rodziców byłem troszeczkę nękany, o tak powiem delikatnie, że tego. No ale dlaczego? No, to jest przyjaciel, no. I wierny przyjaciel. On nie zawiedzie nigdy.
5: To prawda, zwierzęta mają trochę inne poczucie przyjaźni i przywiązania do drugiego człowieka, ale proszę powiedzieć, jak podejść do takiego psa, którego wzięliśmy ze schroniska?
6: Ja myślę, że to pies i przyszły właściciel muszą się dopasować, a jeden drugiego wybiorą szybciutko. Podchodzi do końca, już czuć, że to będzie jego pies. Już widać to taką przyjaźń na spojrzenie czy coś takiego. Od razu widać, że jak piesek się zachowuje i jak. Ja bym proponował przyjść, może pierwszo zapoznać się z pieskiem, nie? Bo z tymi zwrotami tu u nas nie bardzo jest. Nie. Po prostu nie chcemy przyjmować z powrotem, bo te pieski tu już są po jakichś przejściach, nie? I jemu tydzień czy dwa, to znowu potem tragedia jest. Ale chociaż nieraz tak jest, że lepiej wziąć go tutaj, jak ma biegać po ulicy, chociaż teraz z tym po ulicy to nie może, bo każdy piesek wychodzący ze schroniska jest zaczipowany i wtedy mamy już właściciela, kto nim się zajmował, albo kto nim tak niedobrze się zajął, się zaopiekował.
5: Czyli na początku warto po prostu przyjść, zobaczyć psa.
6: Przyjść do nas, są dni, wolontariat działa u nas i jest osoba, która tym się trudni. Jak ktoś tego pieska wybierze, to będzie mógł sobie przyjść, pójść na spacer z tym pieskiem i zobaczyć, jak w terenie się zachowuje, jak tu na miejscu, bo to różnie bywa. W końcu będzie milutki, a poczuje luz i zaraz będzie próbował tego luzu skorzystać z tego luzu.
3: Za nami obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Posłuchajcie, jak to było w Suwałkach. Wypowiadali się prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński.
7: Obchodzimy kolejną 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dlatego też spotykamy się w tym miejscu, na ulicy Wojska Polskiego, przy pomniku bohaterów września 1939 roku. Wojna, która rozpoczęła się od Polski, II wojna światowa, 1 września od ataku hitlerowskich Niemiec o godzinie 4:40 nalotem na Wieluń i za kilka minut ostrzałem Westerplatte. Niemiecki atak na Polskę, jak wiemy, rozpoczął najstraszniejszą w historii ludzkości wojen. Prowadzono na całym globie, na różnych kontynentach, ze zniszczonymi miastami i spalonymi wsiami. Straty ludzkie i materialne były na niespotykaną dotąd skalę. Straty ludzkie szacujemy, że wynosiły od 50 do 70 milionów ofiar. W tym, szanowni państwo, 6 milionów Polaków, ponad 26 milionów Rosjan, prawie 20 milionów Chińczyków, 7 milionów Niemców, 3 miliony Japończyków zginęło, 600 tysięcy Francuzów, 400 tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych, głównie żołnierze. W Polsce przed wybuchem II wojny światowej panowało narastające napięcie i poczucie zagrożenia. Zagrożenia ze strony głównie hitlerowskich Niemiec. O Rosji jeszcze nie wiedzieliśmy, że doszło kilka dni przed wybuchem II wojny światowej do tajnego paktowania i zawarcia tego paktu rozbioru kolejnego Polski Ribbentrop-Mołotow. Ale również we wrześniu 1939 roku, czy w sierpniu, latem, była taka nadzieja i wiara w armię polską oraz wsparcie ze strony aliantów. Jak się okazało, mało warte. Ale w tych trudnych czasach wprawdzie mieliśmy przyjaciół, ale ci przyjaciele nie spisali się i nie stanęli za... i nie przyszli do nas z pomocą w obronie naszego kraju. A wśród sąsiadów mieliśmy wrogów. Sowiecką Rosję i hitlerowskie Niemcy. Marszałek Edward Rydz-Śmigły w lipcu tak mówił: jesteśmy gotowi walczyć o niezawisłość Polski do ostatniego mężczyzny i do ostatniej kobiety. Bo gdy mówimy, że będziemy się bili o Gdańsk, rozumiemy przez to, że będziemy walczyli o naszą niepodległość. Walczyliśmy dzielnie i tragicznie, ale wódz naczelny też, można powiedzieć, nie zdał egzaminu, bo z prezydentem Mościckim już 18 września opuścił Polskę i udał się na terytorium Rumunii. Szanowni Państwo, nasza armia w 1939 roku była dość armią liczną, bo po mobilizacji mieliśmy około 1 000 000 żołnierzy, a Polska liczyła 35 tysięcy obywateli, 35 milionów obywateli. Dzisiaj mamy stan ludności 37 milionów, a żołnierzy mamy znacznie, jak wiemy, mniej. Ale ten 1 000 000 to stan wojska po mobilizacji. Armia niemiecka przeciwko Polsce wystawiła więcej żołnierzy, bo 1,5 miliona, ale wtedy Wehrmacht liczył znacznie więcej żołnierzy, bo ponad 3 miliony. Natomiast armia radziecka zaatakowała nas siłą 600 tysięcy żołnierzy. I w 1939 roku, dzisiaj z perspektywy może nam to łatwo mówić, ale opieranie się w dużej mierze polskiej armii na kawalerii, a nie na wojskach pancernych, lotnictwie i nowoczesnej artylerii, wiemy, że było błędem. Nie było równowagi na polu walki. Nie ulega wątpliwości. Nasze wojsko, nasza armia właśnie jakby została w tyle za rozwojem takim technicznym, technologicznym i militarnym, szczególnie hitlerowskich Niemiec. I ta kampania oczywiście obfitowała w zacięte walki, ale ona przyniosła nam klęskę. Zginęło w kampanii wrześniowej około 70 tysięcy polskich żołnierzy. Rannych zostało 130 tysięcy, a do niewoli niemieckiej zostało wziętych 400 tysięcy żołnierzy i 200 tysięcy do niewoli sowieckiej. Wyobraźmy, jaka to armia, ile osób. Dzisiaj tak naprawdę nie mówi się publicznie o tym, że przegraliśmy kampanię wrześniową. Niby były zapewnienia, że jesteśmy mocni, silni. Niestety, jak przyszło stanąć do walki, szybciutko Polska musiała, zaatakowana oczywiście z dwóch stron, poddać się. Ale duch narodu polskiego, pomimo przegranej tej kampanii, nie opuścił. Polacy, jak wiemy, walczyli na całym świecie, na wschodzie, zachodzie, w bitwie o Anglię i ginęli również. A w kraju powstały struktury państwa podziemnego, konspiracja, partyzantka i walka z okupantem niemieckim, ale również i sowieckim. Wojna w Suwałkach zafunkcjonowała bardzo szybko, bo 2 września 1939 roku już doszło do bombardowania Suwałk, stacji kolejowej i jednostki wojskowej i pojawiły się pierwsze ofiary i wśród żołnierzy, i wśród również cywilów. W końcówce września 1939 roku bez większych siły oporu przyszły do nas wojska sowieckie, ale respektując pakt Ribbentrop-Mołotow, to były ziemie przeznaczone okupantowi niemieckiemu. Dlatego też 12 października przed Suwalską katedrą doszło do wydania właśnie miasta Suwałki pod władze okupacyjne niemieckie. I wtedy rozpoczęły się prześladowania. Zamiarem oczywiście okupanta było pozbycie się elity narodu polskiego, inteligencji, stąd aresztowania, stąd stracenia i oczywiście przymusowe wywózki, a także skierowanie na roboty przymusowe. Ta walka w podziemiu była naprawdę walką heroiczną. Nasi żołnierze walczyli bardzo dzielnie, czego dowodem jest chociażby powstanie warszawskie. Powstanie, które zostało przygotowane i wybuchło 1 sierpnia, jak wiemy, 1944 roku. Powstanie, które przyniosło bardzo wiele też ofiar. Tych ofiar wśród powstańców było 17 tysięcy. Natomiast ludność warszawska została zabita, stracona, zawalona poprzez walące się budynki w liczbie 180 tysięcy. 10 razy tyle zginęło ludności cywilnej niż powstańców warszawskich. Dzisiaj spekuluje się, czy to powstanie było potrzebne, czy niepotrzebne, bo tyle ofiar, zrujnowana totalnie Warszawa. Ale myślę, że ten duch walki, uporu i niepodległości wśród szczególnie młodego pokolenia był tak silny, że to nasze podziemne wojsko musiało wyjść i walczyć z okupantem w tym czasie, w tym miejscu, właśnie w stolicy Warszawie, kiedy na rogatkę już stały wojska niemieckie. Tutaj w Suwałkach oczywiście też była konspiracja, były pierwsze aresztowania i ten suwalski obwód AK był najliczniejszym obwodem w całym okręgu białostockim. Szanowni Państwo, drodzy suwalczanie, Polska jest krajem, która w swojej historii szczególnie odczuła skutki różnych wojen. Tutaj w kraju nad Wisłą było zbyt wiele wojen. Jeden z wniosków, jaki z tych doświadczeń wyciągnęliśmy, to chyba ten, żeby nie być osamotnionym wśród innych narodów, żeby kraj nasz był krajem silnym, krajem z nowoczesną gospodarką i silną armią. Dzisiaj wprawdzie jesteśmy członkiem Sojuszu Atlantyckiego i Unii Europejskiej, ale wiemy, że nie zawsze te umowy międzynarodowe, te sojusze są realizowane w sytuacji zagrożenia, w sytuacji konfliktu. Najlepiej, jak będziemy mocnym narodem, solidarnym narodem, z sprawnie funkcjonującą, dobrze wyposażoną i liczną polską armią. Bolesna przeszłość wciąż dla nas pozostaje ostrzeżeniem. I również z niepokojem patrzymy dzisiaj na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą oraz na te zmiany, które wynikają z innego podejścia Stanów Zjednoczonych do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO. I wszystko to utwierdza nas w przekonaniu, że sprawa niepodległości i obronności naszego kraju nie może być sprawą drugorzędną czy trzeciorzędną. Musi ta kwestia stać na pierwszym planie. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci, dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, żeby oddać hołd i złożyć wyrazy wdzięczności i głębokiego naszego szacunku dla wszystkich żołnierzy walczących o niepodległą Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej. Przypominamy tę bolesną historię i wznosimy krzyże, pomnikę naszym bohaterom, tak jak tutaj, za moimi plecami. Ale niech to będzie również lekcja historii dla tych, którzy nie doznali nigdy wojny, cierpień związanych z wojną, szczególnie dla młodego pokolenia. Niech oddawany dzisiaj hołd będzie właśnie przestrogą. Dbajmy o silną, niepodległą, niezależną, demokratyczną Polskę. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
8: 1 września, mimo że jest to taki dzień, kiedy młodzież wraca do szkół, a więc jest to dzień radosny, jednak głównie na zawsze pozostanie w naszej pamięci narodowej, ale także w pamięci europejskiej i światowej jako data okrutnego, data najbardziej okrutnej wojny, rozpoczętej najbardziej okrutnej wojny w dziejach świata, jaką była II wojna światowa. Wojna, która trwała potem 5,5 roku i pochłonęła tak wiele ludzkich istnień, przyniosła tak wiele zniszczeń, mówił o tym, nie chcę tego powtarzać, w zarysie pan prezydent. My musimy o tej dacie pamiętać, bo jeżeli zapomina się o historii i nie wyciąga się z niej wniosków, to historia powraca i niestety trzeba ją przeżywać prędzej czy później ponownie. Nie wolno nam do tego dopuścić. Oddajemy dzisiaj hołd i cześć wszystkim obrońcom naszej ojczyzny z września 1939 roku, a także wszystkim żołnierzom, którzy walczyli na wszystkich frontach na całym świecie o to, żeby pokonać hitlerowską III Rzeszę, hitlerowskie Niemcy, żeby Polska odzyskała niepodległość. Włączamy w to nie tylko żołnierzy września, ale oczywiście także żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, największej podziemnej Armii Świata i innych formacji niepodległościowych czasu wojny. Włączamy powstańców warszawskich, włączamy wszystkich, którzy brali udział w akcji Burza i także tych, którzy walczyli potem z sowiecką okupacją, tą powojenną po 1945 roku, żołnierzy wyklętych, a wcześniej tych, którzy w taki czy inny sposób, mimo wielkich trudności, bo przecież nie można było walczyć na dwóch frontach, jakoś stawiali opór także 17 września, czy po 17 września agresorowi sowieckiemu. Nasz region, szanowni Państwo, doświadczył wojny i tych powojennych wydarzeń w sposób szczególnie bolesny. Bo oczywiście przeżywaliśmy je tak jak cała Polska, ale doświadczyliśmy tutaj zrywek syberyjskich, nie były one w całym kraju, a tu w Polsce Wschodniej dotknęły naszych przodków syberyjskie zsyłki, te trzy wojenne zsyłki, ale także potem te wszystkie represje już po zakończeniu wojny i doświadczyliśmy podwójnej, bo i niemieckiej i sowieckiej okupacji i tej, która wynikała z czwartego rozbioru Polski, gdy działający w zmowie komunistyczny Związek Sowiecki i hitlerowskie Niemcy podzieliły się polskim terytorium. Przypominam, że to był podział po połowie, nawet trochę więcej zajęli Sowieci, prawie tyle samo Niemcy. I także myślę o tym, co stało się później na skutek układów jałtańskich. Polska jest krajem dumnym i w miarę silnym. I tak było w dziejach przeszłości była krajem bardzo silnym. Pierwsza Rzeczpospolita była takim państwem, bez którego zgody nie mogły się dokonać jakieś większe wydarzenia w Europie. No ale od tego czasu dzieli nas już dość długi okres. Dzisiaj jesteśmy krajem w Europie, jednym z większych jednak, ale krajem o ciężkiej i dumnej historii. I myślę, że każdy, kto miałby dzisiaj zakusy żeby znowu zagrozić naszej niepodległości, powinien dobrze przeanalizować polską historię, bo Polacy nigdy nie poddali się żadnemu zniewoleniu. Tak jak pisał Adam Mickiewicz, tylko własne upodlenie ducha ugina wolnych szyję do łańcucha, a Polacy nigdy szyi wolnych ludzi, wolnego narodu do żadnego łańcucha nie ugięli. Przegrywaliśmy różne wojny i powstania, ale powracaliśmy zawsze do tego, żeby walczyć o niepodległość i jej odzyskanie. I nie opłaca się nikomu Polski atakować. Nie opłacało się w przeszłości, mimo że ponosiliśmy ogromne straty, ale i napastnicy ponosili te straty. Zaborcy, napastnicy, agresorzy. I dzisiaj wszyscy muszą wiedzieć, że to się również by nie opłacało. Bo Polska nie podda się nigdy żadnemu agresorowi. Mimo że mamy świadomość dzisiaj zagrożeń, bo odżył rosyjski imperializm na naszych oczach. Wydawało się przez kilkadziesiąt lat, że będziemy już zawsze żyli w pokoju. Niestety doświadczenia ze wschodu są dzisiaj inne. Musimy dlatego i w związku z tym, co się dzieje za naszymi wschodnimi granicami, przyspieszyć nasze działania wzmacniające nasz potencjał obronny. Tutaj w naszym regionie, ale w całej Polsce także, zwłaszcza w Polsce Wschodniej, wypełnić to, co jest dzisiaj potrzebne jako zadanie z tego, żeby nowe jednostki wojskowe zostały w pełni wyposażone i kadrowo wzmocnione, żeby miały odpowiedni sprzęt jak najszybciej, żeby te jednostki, które były odtworzone, jak Suwalski Pułk, który przecież uległ w bezsensownych decyzjach politycznych likwidacji już po pierwszym ataku Rosji przecież na Gruzję, to było 2010, przypominam, a w 8, dwa lata wcześniej Rosja zaatakowała Gruzję. Wtedy rządzili w Polsce ludzie, którzy jeszcze likwidowali jednostki wojskowe. Hańba za to. Ale dzisiaj jest inny czas na szczęście. Dzisiaj mamy dwukrotnie większą armię niż w 2015 roku, kiedy mieliśmy ten ogromny kryzys i wojsko było komprymowane, a mnóstwo jednostek wojskowych zostało zlikwidowanych. Dzisiaj trzeba to wszystko odtwarzać, wzmacniać i to się dzieje. Czy dzieje się w tempie wystarczającym? To niestety powiem Państwu, że może nie czas i miejsce na to, ale jako członek Komisji Obrony Narodowej mam swoje zdanie. Zresztą wizytuję jednostki wojskowe w naszym regionie teraz i próbuję sporządzić raport z tego, jak to naprawdę wygląda. Nie w deklaracjach polityków opcji rządowej, czyli ministra obrony narodowej, a także nawet w deklaracjach generalskich, tylko jak wygląda to naprawdę. Ale trzeba to czynić jak najszybciej. Trzeba wypełnić te zadania, które wynikają z umów na dostawę sprzętu, nie żałować pieniędzy. 25 miliardów złotych zostało w ubiegłym roku niewydanych na wojsko. A przecież mówimy, że trzeba pieniędzy, że inne wydatki są ograniczane, bo na wojsko dajemy dużo. Dajemy dużo, tylko trzeba to dobrze wykorzystać. Nie w pełni jest to wykorzystywane. Ja nie chcę mówić o innych sprawach, bo oczywiście mam świadomość tego, że powinniśmy przede wszystkim mówić o tym, co mocne i dobre. Posłuchają nas różni ludzie, ale i nie tylko tutaj, ale i gdzie indziej na zewnątrz. Ale szanowni Państwo, naprawdę nie ma dzisiaj ważniejszej sprawy jak umocnienie do granic, jakie są możliwe współcześnie polskiego wojska, polskich sił zbrojnych i także oczywiście wzmocnienie potencjału gospodarczego, ale również praca nad podstawą, która zawsze jest gwarancją największą, gwarancją najbardziej, powiedziałbym, fundamentalną gwarancją niepodległości i suwerenności ojczyzny, czyli nad patriotycznym wychowaniem młodego pokolenia. Bez patriotyzmu nie będzie ani wojska silnego, ani nie będzie obrony ojczyzny, kiedy zajdzie taka potrzeba. Trzeba w związku z tym czynić co możliwe, aby patriotyzm polski był tak silny jak w przeszłości, a może nawet i silniejszy, bo zagrożenia powróciły.
3: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
9: SK Suwałki News.
3: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. W dzisiejszym magazynie sport w Suwałkach. Ślepsk Malow przed nowym sezonem. Edukacja w Suwałkach. Co zrobić, by zostać pielęgniarzem, pielęgniarką? Otwarto kładkę nad kanałem augustowskim. Ślepsk Malow Suwałki podsumował miniony sezon i przedstawił plany na kolejny. W rozmowie z prezesem klubu Wojciechem Winnikiem poznaliśmy także nowych zawodników.
10: Kolejny sezon za Wami, na 10. miejscu. No i jak wrażenia po tym sezonie?
11: Bardzo trudny sezon, bardzo wymagający sezon, w którym musieliśmy znaleźć rozwiązanie na bardzo słaby początek. Nie udało nam się zestroić tej naszej maszynki do wygrywania setów, meczów na samym początku sezonu. I to spowodowało, że ten miniony sezon naprawdę wymagał dużo, dużo pracy, dużo stresu. Jeszcze nigdy w historii naszego klubu nie byliśmy tyle kolejek na miejscu spadkowym, tym ostatnim. Ale szczęśliwie w grudniu udało się wszystko poukładać, znaleźć klucz, w jaki sposób zawodnicy powinni, że tak powiem, współpracować, kooperować ze sobą na boisku, organizować tą naszą taktykę po naszej stronie siatki. No i od grudnia ta gra wyglądała dużo lepiej, zaczęliśmy punktować regularnie, nawet był moment, że w lutym myśleliśmy o fazie play-off, żeby troszeczkę może więcej zdrowia było, bo w tej końcówce ostatnie mecze odpadł nam Heniu Honorato, który był jednym z liderów minionego sezonu. To, żeby nie może ta kontuzja, to te play-offy nawet byłyby realne, ale sezon niestety sportowo na minus. Wszyscy przed sezonem wierzyliśmy, zawodnicy, trenerzy, kibice, sponsorzy, właściciele, że to jest sezon, w którym mamy naprawdę ogromny potencjał. No, przypomnę tylko, że świeżo upieczony wicemistrz świata Asparuchow do nas dołączył, także liczyliśmy na to, że przy takich mocnych zawodnikach jak David Smith, Janek Nowakowski, Bartek Filipiak, Gaszego czy wspomniany Asparuchow Honorato, no to już przy takiej szóstce, siódemce naprawdę zawodników na poziomie światowym, reprezentantów kraju, że te play-offy są bardzo realne i uda nam się je zrealizować. Tak się nie stało, wyciągnęliśmy wnioski, no i nasz zespół w tym okresie transferowym, no dotknęła bardzo głęboka przebudowa.
10: To jeszcze pozwolę sobie dopytać właśnie o ten początek sezonu. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, tak jakby, no co zawiniło w tym, że po prostu na ten początek był, no słaby, no nie kryjmy, on był po prostu słaby. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to, nie wiem, czy to była taktyka, czy może po prostu zgranie zawodników, czy może jakieś ich blokady, że tak powiem, psychiczne właśnie pod kątem tej współpracy z innymi, tak? No bo jednak mimo wszystko, no nie kryjmy, że większość z nich pochodziła, no jakby... No. Nie oszukujmy się, jest kilka osób z innych krajów i są osoby, które tak przyszły, że tak powiem, takie świeżaczki, więc no co tutaj zawiniło?
11: Mieliśmy problem w dwóch elementach. Pierwszy to jest przyjęcie zagrywki. Tutaj nowa postać, wspomniany Asparuchow, nowy libero Bartosz Mariański, no i Honorato, który już występował w poprzednim sezonie. Niestety stało się tak, że i Honorato, i Asparuchow przyjechali bardzo późno po Mistrzostwach Świata i tak naprawdę ta trójka, która odpowiadała za przyjęcie, za naszego przyjęcie serwisu w naszym zespole, nigdy wcześniej ze sobą nie grała. Oni się totalnie nie znali. No i to było widać, że potrzebowali procesu, potrzebowali czasu, żeby się poznać, swoje przyzwyczajenia, ustalić sobie taktykę, trochę poczuć się na boisku, zbudować takie wzajemne zaufanie. No i drugi element, no dokonaliśmy takiej bardzo mocnej, głębokiej zmiany, bo dwójka rozgrywających, nowych w naszym zespole, no i to spowodowało, że no, szukaliśmy klucza, który z tych, czy to Kamil, czy Karol, który ma z nich być pierwszym, który lepiej pasuje to, co wydawało się nam przed sezonem, czy po tym momencie turniejowym, okazało się w sezonie diametralnie inaczej i te dwie pozycje bardzo nas bolały i nawet gdzieś jak były te mecze z początku sezonu, przeciętne, ale graliśmy na styku z przeciwnikiem, to mimo wszystko tutaj te dwa techniczne elementy siatkarskie bardzo nam kulały, bardzo dużo błędów przy nich było i to nie pozwalało nam wygrywać. Trzecim, to już jeżeli miałbym, teraz możemy tylko pogdywać sobie, sport to dynamika, sport to szybkość działania, decyzje szybkie, trudne, zdecydowane. Można zastanowić się teraz po upływie czasu, czy zmiana na pozycji rozgrywającego nie powinna nastąpić troszeczkę szybciej, bo jednak 7 spotkań, 7 porażek to jest jednak trochę dużo, to jest przeszło 1,5 miesiąca gry. Z Karolem zespół czuł się troszeczkę lepiej, trochę lepiej wyglądał. I tu można sobie już teraz pogdybać, ale ja to zostawiam kibicom. My takie dwa nasze techniczne problemy wyciągamy, czyli element przyjęcia trójka nowych zawodników, która ze sobą się nie znała, i ten element rozegrania, który wymagał jakby no, ilości powtórzeń po prostu czy ze strony Karola, czy Kamila, żeby ten zespół zaczął lepiej funkcjonować taktycznie.
10: Przejdźmy teraz no, do tych zmian kadrowych, tak? Co się zmieniło? No bo mamy nowego trenera oczywiście, mamy tak nowych zawodników, no i czym się kierowaliście pod, właśnie tak wybierając trenera, zawodników, na co zwracaliście uwagę przy ich wyborze, co zdecydowało właśnie o tym, że to akurat oni trafili do Ślepska Malowsuwałki?
11: Przez ostatnie 4 lata przebudowywaliśmy zespół wspólnie z tym samym sztabem szkoleniowym. Mam tu na myśli pierwszą dwójkę trenerów siatkarskich, bo oni i moja osoba jesteśmy głównymi kreatorami tego naszego zespołu, jak on wygląda. I po tych 4 latach stwierdziliśmy, że no, mieliśmy w minionym sezonie dobry zespół, się nie udało. Wcześniej mieliśmy bardzo dobry zespół, gdzie przypomnę Paweł Halaba, Mateusz Czulkiewicz, wszyscy zawodnicy Sanchez, wszyscy ci zawodnicy byli naprawdę takim prime time, najlepszym swoim czasie gry, takie doświadczenie, zdrowie, umiejętności i też te playoffy były blisko, ale nie dojechaliśmy. I wspólnie z zarządem podjęliśmy decyzję o tym, że musimy sięgnąć głębiej, czyli dokonamy zmiany na pozycji pierwszego trenera, bo być może potrzeba nam, to nie jest tak, że Dominik był zły czy dobry, tylko potrzeba nam nowego impulsu, czegoś nowego, czasami takiej świeżości, jak to się mówi, trzeba otworzyć drzwi, wywietrzyć szatnie. I w tym miejscu nastąpiło, że tak powiem, decyzja i zmiana na pozycji pierwszego trenera. Czego szukaliśmy? Szukaliśmy innej charyzmy, szukaliśmy człowieka innego. Szukaliśmy człowieka, który jako trener już ma doświadczenie z pracą z zawodnikami na najwyższym poziomie, który grał w pucharach europejskich, który grał o medale w naszej Plus Lidze. No i było kilka kandydatur. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Piotrek Graban zdecydował się na naszą współpracę. My też jesteśmy zadowoleni z tego. No i zaczynamy pracować. Jeśli chodzi o zawodników, to modelowo przemeblowaliśmy zespół, że po raz pierwszy przez 7 lat zawsze mieliśmy zawodników zagranicznych na środku siatki, albo 2, albo 3. W tym roku postanowiliśmy, żeby poradzić sobie z limitem obcokrajowców, bo maksymalnie może być 3 zawodników na boisku. Postanowiliśmy, że środek siatki będzie polski. I to wymagało dużej aktywności na rynku transferowym, żeby no jednak pozyskać, został z nami Janek Nowakowski, został Kuba Macyra, no ale pozyskanie 2 wartościowych, bardzo dobrych środkowych wymagało dużej aktywności na rynku transferowym. Bardzo się cieszymy, że trafił do nas Paweł Piedraszko, bardzo doświadczony środkowy, który już chyba 2 nasz klub próbował go zakontraktować. Teraz przychodzi do nas Strefla Gdańsk i przychodzi do nas po bardzo dobrym sezonie Łukasz Musowicz, który w minionym sezonie w Perugii wygrał Ligę Mistrzów. Teraz reprezentował barwę Jastrzębskiego Węgla, był jednym z najlepiej blokujących polskiej ligi siatkówki, także bardzo się cieszymy. Jest to fajna czwórka ludzi, która myślę, że będzie mocno rywalizować ze sobą. Dzięki temu, że mamy polski środek, mogliśmy zakontraktować zagranicznego rozgrywającego, bo to był nasz kierunek. I do Karola Jankiewicza, który przedłużył z nami umowę, dołączył do nas Trinidad de Haro, to jest hiszpański rozgrywający, reprezentant. Ostatni sezon grał w lidze francuskiej, ale także kibicom polskim jest dobrze znany z występów w projekcie Warszawa. Wspólnie z projektem wywalczył srebrny medal, na pewno, nie wiem, czy też nie brązowy. Także Trinidad dołączy do nas jako doświadczony rozgrywający i myślę, że z Karolem, który jest też już doświadczonym rozgrywającym, który w minionym sezonie dźwignął ciężar prowadzenia naszego zespołu, stworzył fajny duet do rywalizacji dla dobra naszego zespołu. Zmiany na ataku. Zostaje nasz lider Bartek Filipiak i tu zmianą skończyła się umowa z Damianem Wierzbickim, której nie przedłużyliśmy, a poszliśmy w kierunku młodego zawodnika i się ogromnie cieszymy, że dołączy do nas MVP Mistrzostw Polski Juniorów, reprezentant naszego kraju w rozgrywkach wszystkich po kolei U17, U19, teraz jest na kadrze, w kadrze U22 trenera Piotra Grabana, Maksymilian Łysoń. młody, obiecujący się zawodnik, 2,7 wzrostu, także liczymy na to, że w naszym klubie się pięknie rozwinie pod rękoma naszego sztabu szkoleniowego. Nauczy się od Bartka Filipiaka, jak trzymać poziom, ciśnienie w tych trudnych momentach i w tej trudnej lidze i w niedalekiej przyszłości wejdzie w rolę tego pierwszego atakującego.

0: PNL-u, który wystartował, bo obaj są powołani do swoich reprezentacji. I z Lechii Tomaszów Mazowiecki, zawodnik, który młodego pokolenia, który nasz trener bardzo dobrze zna, bo miał w kadrze młodzieżowej go u siebie, Marcel Hendzelewski. I ta czwórka będzie w przyszłym roku odpowiadać za przyjęcie. Jeśli chodzi o pozycję libero, tutaj ostatnia już pozycja, to mamy sytuację dość ciekawą, bo skorzystaliśmy trochę z sytuacji, która zaistniała w Jastrzębskim Węglu. Pojawiła się możliwość zakontraktowania wybitnego rozgrywającego Maksymiliana Granicznego, który obecnie jest polską pierwszą reprezentacją na WNL-u, obecnie w Chinach. Cieszymy się bardzo, że tak wybitny zawodnik młodego pokolenia, ale już grający w pierwszej reprezentacji, przyjął naszą ofertę, zdecydował się dołączyć. No i Maksymilian w przyszłym roku będzie odpowiadał za tą pozycję w naszym klubie. Także zespół mocno przemeblowany od sztabu poprzez zawodników. Jest nowa krew, nowa energia. Uważam, że mamy kilka perełek, które wzmocnią ten zespół. No i to, czego Suwałki, całe województwo podlaskie pragnie od siatkówki najbardziej. Brakuje nam sukcesu, także mam nadzieję, że ten nadchodzący sezon, do którego jeszcze co prawda daleko, bo rozpoczniemy go dopiero 16-17 października, sezon ligowy, ale mam nadzieję, że spełni nasze oczekiwania wspólników, zarządu, sponsorów, kibiców, wszystkich osób, które przychodzą do Suwałki Areny albo kibicują nam przed ekranami telewizorów, żeby w końcu nasz ten suwalski zespół dojechał do fazy play-off i sprawił miłą niespodziankę swoim kibicom.
1: A czy nie boicie się, że tak duże przemeblowanie w zespole nie zaburzy, że tak powiem, zgrania zespołu? Czy raczej myślicie, patrzycie na to bardzo pozytywnie?
0: Patrząc analogicznie, to co wspomniałem do minionego sezonu, jest to zagrożenie oczywiście, ale nie wszystko od nas zależy. Tak jak wspomniałem, odejście jednego, dwóch zawodników, których chcieliśmy pozostawić w naszym klubie, nie było zależne od nas. To była decyzja zawodnika, lepszej propozycji, lepszej oferty, lepszego miejsca do jego rozwoju. Także jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. My oceniamy potencjał zespołu. Potencjał zespołu jest bardzo wysoki, z czego się bardzo cieszymy i teraz jakby tu już po stronie sztabu szkoleniowego, żeby wiedząc o to, co pani zapytała, czyli o te mocne przemeblowania, jesteśmy tego świadomi, wiemy o tym, no to teraz już teraz my rozpoczęliśmy pracę, jak poukładać te klocki, jak tych zawodników ze sobą zintegrować, jak zrobić szybciej, żebyśmy nie czekali do początku grudnia, a żebyśmy już dobrą siatkówkę prezentowali, nie wiem, w połowie października i cieszyli oko naszych kibiców.
1: No to takie ostatnie pytanie. Co chcecie osiągnąć w przyszłym sezonie?
0: Sportowo, bo myślę, że to jest najważniejsze dla wszystkich kibiców. Sportowo chcemy grać w play-offach. To jest nasz cel. Chcielibyśmy, żeby sezon nie kończył się w marcu, a w kwietniu. Chcielibyśmy bardzo sprawić tą radość naszym kibicom. Klub oczywiście jako firma, jako struktura ma kilka innych mniejszych celów po drodze. Chcielibyśmy poprawić, jeszcze podnieść sobie wyżej poprzeczkę i jeszcze lepiej współpracować z Polską Ligą Siatkówki, a także z Polsatem Sport, żeby te godziny i dni meczów były lepsze dla naszych kibiców. Co za tym idzie, chcielibyśmy też podnieść poziom średniej liczby osób w hali. Miniony sezon zakończyliśmy cyfrą prawie 1600 kibiców na każdym meczu średnio. Marzy nam się, żeby to było 1800-1900, bo uważamy, że Suwałki, Suwalszczyzna, całe tutaj nasze województwo podlaskie kocha piłkę siatkową, tylko wiemy, że czasami te godziny, terminy nie były dopasowane i wiemy, że też ta nasza gra w zeszłym roku nie zawsze rozpieszczała kibiców. Jak poprawimy te dwa elementy, liczę, że te cele sportowe i te cele organizacyjne jesteśmy w stanie zrealizować, bo jesteśmy do tego już na ten moment przygotowani. Kwestia, jak to teraz mądrze poukładamy wspólnie ze sztabem szkoleniowym, żeby ta maszynka zaczęła, tak jak wspomniałem, pracować już od października, a nie od grudnia, bo no niestety stracone punkty ciężko bardzo później się odrabia w tak wyrównanej i bardzo mocnej lidze, jaką jest ta nasza Liga Mistrzów Świata.
1: No dobrze, to nie pozostało mi nic innego, jak po prostu życzyć Wam powodzenia i myślę, że razem z naszymi słuchaczami trzymamy za Was kciuki, żebyśmy mogli Was zobaczyć w tych play-offach. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim udanych urlopów, wakacji, odpoczywajcie. My będziemy na

0: plaży w Ustce, który wszystkich zapraszamy. 7-9 sierpnia jesteśmy w Ustce, tam jest letnie Grand Prix. W minionym sezonie wygraliśmy te letnie Grand Prix. Teraz wszyscy, którzy gdzieś planują swoje trasy wakacyjne, popatrzcie, zaplanujcie. 7-9 sierpnia widzimy się w Ustce, a później już w Suwałki Arenie na rozgrywkach ligowych.
1: A teraz coś dla uczniów i przyszłych studentów, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką drogę życiową wybrać. Jednym z takich ciekawszych zawodów, które są przede wszystkim newralgiczne w naszym społeczeństwie, jest pielęgniarstwo. Co zrobić, by rozpocząć pracę jako pielęgniarz-pielęgniarka? O tym rozmawialiśmy z pielęgniarzem, wykładowcą Karolem Misiewiczem. Pielęgniarstwo. Może zaczniemy od tego, co to jest za zawód? Bo, no okej, wszyscy wiemy, tak, pielęgniarz, pielęgniarka jest w szpitalu, tak, nie wiem, daje kroplówki, czy pobiera krew. No ale to nie jest tak, że ten zawód ogranicza się tylko do tego, prawda?
2: Jest to bardzo szerokie spektrum, tak, czym jest pielęgniarstwo, bo myślę, gdybyśmy tu posadzili którąkolwiek z moich koleżanek czy kolegów z innych oddziałów, to każdy miałby i zadali pytanie, tak, czym się zajmują, to każdy miałby, udzieliłby zupełnie różnych odpowiedzi, tak, bo jeśli chodzi o pielęgniarstwo, możemy po ukończeniu szkoły, tak, możemy wybrać naprawdę szeroki zakres oferowanych zawodów, ponieważ praca pielęgniarki, pielęgniarza nie kończy się tylko na szpitalu, tak? Ale chodzi tak, tutaj o nauczanie, o pracę w przychodniach, w poradniach, w miejscach, w których zajmujemy się dokumentacją medyczną, tak? Więc de facto, tak, pielęgniarz, pielęgniarka mogą nawet nie pracować z chorymi jako takimi, tylko zajmować się zupełnie rzeczami pobocznymi, jak dydaktyka, tak? Albo administracja.
1: No to bardzo szerokie spektrum. A no, jak takim pielęgniarzem zostać? No, jesteśmy tak na dobrą sprawę, taką pierwszą decyzję w swoim życiu o tym, w jaką stronę chcemy iść, w jaką stronę się kierować, już podejmujemy tak na dobrą sprawę w podstawówce, wybierając sobie liceum czy technikum, profil w szkole. No i właśnie, jaki profil wybrać, jakie przedmioty, na jakich przedmiotach się skupiać, żeby finalnie dotrzeć do momentu, w którym możemy powiedzieć, jestem pielęgniarką, pielęgniarzem.
2: Myślę, że nikogo to nie zaskoczy, ale na pewno takim pierwszym przedmiotem, na którym warto się skupić, jeśli chodzi o wybór liceum czy profilu liceum, czy też klasy, do której chcielibyśmy chodzić, jest na pewno biologia, tak, czyli profil biologiczno-chemiczny. I myślę, że to jest taka podstawa, tak, bo osoby, które przychodzą i widzimy, tak, na pierwszym roku pielęgniarstwa, tuż po skończeniu szkoły, osoby, które były na takich profilach, mają zdecydowanie łatwiejszą drogę przed sobą, tak, bo pierwszy rok pielęgniarstwa jest to anatomia, fizjologia, tak, czyli przedmioty stricte biologiczne, biologiczno-chemiczne. Na pewno ułatwi wszystko matematyka, jeśli ktoś jest, ma większe zdolności matematyczne niż inni. Ja na przykład należę do tej drugiej kategorii, więc miałem trochę pod górkę, co nie znaczy, że jest to niemożliwe, tak? Ale tak, jeśli chodzi o wybór przedmiotów, tak, skupić się na biologii, bo to jest absolutna podstawa, chociaż warto pamiętać, że język polski jest również istotny, ponieważ pielęgniarstwo i wszystkie zawody zresztą medyczne opierają się na efektywnej komunikacji i pracy zespołowej, więc komunikacja i rozmowa z drugim człowiekiem, sprawne przekazywanie komunikatów jest również bardzo ważne.
1: Okej, czyli tak w skrócie musimy się skupić na biologii, która jest podstawą, chemii również tutaj nie zabraknie, matematyka, no i oczywiście język polski, żeby przekazywać zrozumiałe komunikaty dla drugich osób, ale również odczytywać komunikaty od nich. No dobrze, no ale tak, napisaliśmy maturę, poszło nam całkiem spoko, no i chcemy wybrać uczelnię. No i jaką uczelnię wybrać? Znaczy, w jaki sposób w ogóle dobrać uczelnię, jeśli chcemy właśnie iść na to pielęgniarstwo? Na co musimy zwrócić uwagę? Na czym się najlepiej skupić? Może na jakich informacjach, które przekazuje uczelnia, właśnie się skupić? I no, co obrać po prostu za kryterium, tak, wyboru uczelni?
2: Z perspektywy czasu myślę, że najważniejszym kryterium, jeśli ktoś myśli o tym zawodzie, jest wybór takiej uczelni, która prowadzi większość swoich zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z ośrodkiem zdrowia, który jest blisko niej, tak? Im większy ośrodek, tym lepiej, ponieważ jest to równoznaczne z dostępem do dużej ilości oddziałów, tak? Można zobaczyć więcej rzeczy, nauczyć się i doskonalić szerszy zakres umiejętności, które poznajemy na uczelni, tak? Ale które dopiero w warunkach klinicznych możemy doskonalić, więc bliskość tego ośrodka klinicznego, czy jest to szpital wojewódzki w przypadku Suwałk, czy UMK w Białymstoku, tak? Na pewno decydują o tym, czy ktoś, którą uczelnię powinniśmy wybrać. W przypadku Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach bliskość szpitala wojewódzkiego jest zdecydowanie na plus, ponieważ ośrodek ten, mówię tutaj o szpitalu, ma szeroki zakres bardzo kliniczny, tak? Bo są to nie tylko podstawowe bloki, tak jak chirurgia interna, pediatria, ale jest to także bliskość szpitala psychiatrycznego, który również pełni istotną funkcję i rolę w nauczaniu na Państwowej Uczelni Zawodowej.
1: Jeżeli już wybierzemy uczelnię, tak, no pójdziemy na te studia, no to czego możemy się spodziewać? Tak, jakie zajęcia mogą nas czekać? Czego będziemy się uczyć? No bo jednak studia to już jest coś tak naprawdę w ogóle innego niż nauka w liceum czy w podstawówce. W ogóle w inny sposób są prowadzone zajęcia. No i w ogóle inne jest podejście, tak, do osoby, która tak na dobrą sprawę tak zaczyna studiować, studiuje, uczy się. Więc no, co nas czeka?
2: Studiowałem już kilka kierunków i mogę zdecydowanie powiedzieć, że pielęgniarstwo i studiowanie pielęgniarstwa jest niesamowitą przygodą, ponieważ są to studia, na których student ma poczucie, że nie traci czasu, tak? Gdzie każdy dzień wypełniony jest zajęciami, które naprawdę dają nam taki wgląd w to, co możemy robić, ale także dają poczucie, że naprawdę się czegoś uczymy, tak? Warto także pamiętać, że trzyletnie studia pierwszego stopnia pielęgniarskie to ponad 2000 godzin praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, tak? Więc jest to ogrom czasu, który spędzamy nie tylko na oddziałach, tak? Czyli w szpitalu, ale także zajmujemy się symulacjami medycznymi na naprawdę zaawansowanym sprzęcie medycznym, na trenażerach, w warunkach symulowanych, więc każdy dzień jest wypełniony momentami, w których faktycznie czegoś się uczymy, które czasami stawiają nas przed trudnymi momentami, tak, bo musimy przełamywać swoje własne bariery, nie tylko komunikacyjne, tak, ale także osobiste, więc są to studia niesamowite, gdzie taka typowo nauka akademicka łączy się z praktyką i przeplata, tak? Bo czasami jest tak, że po zajęciach akademickich jedziemy do szpitala, po szpitalu wracamy na uczelnię, tak? Więc są to dni wypełnione po brzegi, co jest bardzo zaskakujące i co bardzo zbliża także osoby tutaj studiujące ze sobą, tak? Bo kiedy zaczynamy studia na pierwszym roku, jesteśmy w grupie, no, około 10-osobowy, która tak naprawdę do samego końca studiów przebywa razem, tak? I ta grupa bardzo się zżywa i sam wiem po sobie, że te kontakty zostają po latach na długie, długie lata.
1: Czyli oprócz samego zdobywania wiedzy możemy też zdobyć przyjaciela. Więc to bardzo fajne, że mimo, że tak na dobrą sprawę, tak jak mówisz, jest nawał tej nauki tak na dobrą sprawę, no bo tego jest dużo, 2000 godzin to mało nie jest, ale jednak jest ten moment, w którym możemy znaleźć tą sobie bliską osobę, która no, razem z nami tak na dobrą sprawę studiuje, uczy się. Co po studiach? No bo dostajemy dyplom, no i co? No i co dalej?
2: Co po studiach? Więc tak, na chwilę obecną, tak, studia pielęgniarskie pierwszego stopnia kończą się obroną pracy licencjackiej, zdaniem egzaminu klinicznego, tak, i potem można ubiegać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Z tym, że tak ścieżka ta już będzie powoli ulegała zmianie, ponieważ nowy program nauczania zakłada, że obrony pracy licencjackich na studiach pierwszego stopnia już nie będzie, tak, studia będą kończyły się egzaminem strukturyzowanym klinicznym, tak, i dopiero po zdaniu tego egzaminu będzie można ubiegać się o uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Kiedy już mamy prawo wykonywania zawodu, mamy tak naprawdę wolną rękę, tak? Czyli możemy składać swoje dokumenty do wszelkich ośrodków ochrony zdrowia w Polsce. De facto, tak, no, osoby, które studiują w Suwałkach, tutaj na swojej uczelni zawodowej, zdecydowana większość składa swoje dokumenty do suwalskich ośrodków, tak, czyli jest to szpital wojewódzki, szpital psychiatryczny, ośrodek rehabilitacyjny, wszystkie przychodnie i poradnie. Więc tak naprawdę droga już po uzyskaniu tego dokumentu, na który czeka się bardzo krótko, tak, bo jest to około miesiąca, czasami nawet szybciej, tak naprawdę świat staje przed nami otworem.
1: Jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, o studia, no to są studia pierwszego i drugiego stopnia. No i jeżeli ukończymy studia pierwszego stopnia tylko i wyłącznie, a jeśli pójdziemy na magisterkę, no to czym się różnią nasze kwalifikacje? Czy są jakieś rzeczy, które na przykład możemy robić po magisterce, ale już po licencjacie nie? No po prostu czym to się różni i czy warto właśnie iść na te studia magisterskie?
2: Żeby pracować w zawodzie, czyli być pielęgniarzem, studia magisterskie nie są wymagane, tak? Bo jeśli już mamy prawo wykonywania zawodu, to możemy podjąć taki zawód. Studia magisterskie są dla tych osób, które chcą wyjść na ten trochę wyższy szczebel, tak? Wyższy szczebel, bo to są studia, te dwuletnie studia są bardziej nakierowane na dydaktykę, tak? Na komunikację, na zarządzanie, czyli są to funkcje często dla osób, które myślą o karierze naukowej, tak, albo o karierze, która pozwala objąć funkcje kierownicze w szpitalach, w placówkach ochrony zdrowia, ale także jest to zgłębianie, czyli wchodzenie na ten wyższy poziom umiejętności zawodowych, tak, bo w starym systemie było tak, że wiele z tych czynności i kwalifikacji pielęgniarek było porozbijanych w różnych kursach, tak? A studia magisterskie dążą do tego, aby to wszystko połączyć w całość, tak? Czyli osoba, która kończy studia magisterskie, co się wciąż zmienia, bo dochodzi tam coraz więcej elementów, tak? Które wchodzą w skład efektów nauczania się i jest tego coraz więcej, ale osoba taka może myśleć o rozwijaniu swoich także umiejętności praktycznych, tak, na oddziałach, czyli jest odpowiedzialna za edukację pacjenta, jest odpowiedzialna za kontakty z pracownikami socjalnymi, tak, czyli jest to rozbudowany system, który ma za zadanie jakby pomóc pacjentowi w takim bardzo szerokim spektrum.
1: Jasne. No to może takie, myślę, że luźne pytanie. Jaka powinna być osoba, która chce zostać pielęgniarzem, pielęgniarką? Jakie cechy są ważne przy wykonywaniu tego zawodu?
2: Myślę, że wbrew temu, co większość sądzi, tak, nie chodzi o żadne zdolności manualne. Bo zdolności manualne, tak, ma każdy z nas, tylko niektórzy mają trochę je trochę w mniejszym zakresie, niektórzy są trochę sprawniejsi, ale myślę, że takim numerem jeden jest tutaj zdecydowanie otwartość na drugiego człowieka, otwartość na zmiany i na naukę, tak? Bo studiowanie pielęgniarstwa i późniejsza praca w tym zawodzie zakłada, że chcemy się zmieniać i że chcemy się zmieniać zarówno dla siebie, jak i dla drugiego człowieka, tak? Bo żeby pomóc drugiemu człowiekowi, musimy trochę, chociaż troszkę, tak, wczuć się w jego sytuację i znaleźć w sobie tą odrobinę empatii. Więc myślę, że ta otwartość to zdecydowanie numer jeden. Osoby, które potrafią skupić się na jednym zadaniu i wykonać je do końca, pomimo presji czasu, pomimo presji środowiska zewnętrznego, również jest istotne, tak? Hierarchizacja zadań, czyli co możemy zrobić w tej chwili, co jest mniej istotne, tak? Czyli takie radzenie sobie w trudnych sytuacjach, czasami stresowych, ponieważ tak, praca w środowiskach klinicznych, tak, jeśli na tym nam zależy, jest bardzo wymagająca, bo jest to kontakt z człowiekiem, tak, czasami człowiekiem cierpiącym, czasami umierającym, oczywiście zależy od oddziału, tak, i od pracy, jaką wykonujemy, ale jest to bardzo ważne, tak, i jeśli osoba myśli poważnie o tym zawodzie i czuje, tak, że chce coś takiego robić, to jest to już taka iskra, która może być początkiem wspaniałej pielęgniarki, wspaniałego pielęgniarza w przyszłości, tak, bo wiem to po sobie, jak był mały, tak zawsze także myślałem o tym, że chciałbym pomagać innym, tak naprawdę, i zrobiłem to tylko poszedłem na pielęgniarstwo głównie dzięki swojej mamie, która dała mi tą iskrę, tak, iskrę, która wskazała mi, że to może być to, tak, co chciałem robić w przyszłości. I rzeczywiście tak jest i każdego dnia, kiedy zarówno pracuję w szpitalu, jak i nauczam studentów, którzy są dla mnie niesamowitą inspiracją, czuję, że jest to ta właściwa droga, tak, że jestem na dobrej ścieżce i to jest to, co chciałem robić.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, aby zostać pielęgniarzem, warto już w szkole średniej skupić się na przedmiotach takich jak biologia, chemia czy matematyka, by już na studiach mieć trochę łatwiej. Pielęgniarze i pielęgniarki to osoby, które muszą zachowywać zimną krew w stresujących sytuacjach, ale też być osobami empatycznymi i pełnymi optymizmu. Już od jakiegoś czasu mieszkańcy Augustowa mogą się cieszyć nową kładką nad kanałem augustowskim. To przede wszystkim ułatwienie dla pieszych i kierowców jednośladów. O inwestycji mówią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, dyrektor Biura Wojewody Mateusz Ziemblicki oraz dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Krzysztof Barbachowski.
3: Bardzo piękny dzień w Augustowie. Otwarcie inwestycji za ponad 6 milionów złotych, ponad 4 miliony to dofinansowanie z rządowego funduszu. Cieszę się, że rowerzyści, piesi w Augustowie będą mieli ułatwiony przejazd właśnie przez tą kładkę. No, kładka jest, jak widać, bardzo nowoczesna, standardy europejskie. Gratuluję Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich za tak sprawne przeprowadzenie tej inwestycji. Gratuluję również Zarządowi Województwa, że przychylili się i ta inwestycja właśnie powstała, aby mieszkańcy Augustowa, ale również turyści, których mamy tu tak wielu, mogli na co dzień korzystać z tej inwestycji.
4: Ja się cieszę, że ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, spowoduje, że to miejsce będzie bardziej atrakcyjne turystycznie, ale także ten sezon wakacyjny i turystyczny w Augustowie wydłuży, bo od teraz rowerzyści nie będą musieli przed tym mostem schodzić z drogi, tylko będą mogli właśnie w sposób ciągły i stały tę drogę przez ten most pokonywać. Jest to świetny przykład współpracy samorządu województwa podlaskiego z polskim rządem. Tych przykładów jest wiele, one dotyczą różnych dziedzin życia, bo nie tylko tych infrastrukturalnych, ale też i opieki zdrowotnej, też i szeroko rozumianej kultury, tworzenia nowych ośrodków kultury. My jako władze województwa bardzo mocno wspieramy Augustów jako naszą jedną ze stolic turystycznych. Chociażby w tej edycji już kolejny raz wspieraliśmy i festiwal biegowy, który będzie za kilka tygodni, i festiwal jazzowy, festiwal bluesowy, ale także dzięki działalności pana marszałka Bogdana Dyjuka za ponad miesiąc w Augustowie odbędą się Krajowe Dni Turystyki. To wszystko po to, aby ten turysta w województwie podlaskim był jak najdłużej, było jego jak najwięcej. Cieszę się, że też takie małe inwestycje, jak ta dzisiejsza, którą otwieramy, małe, ale niezwykle ważne, spowodują, że ten sezon turystyczny jest dłuższy i ten turysta będzie mógł w sposób wygodniejszy i bezpieczniejszy poruszać się po ścieżkach rowerowych Augustowa.
5: Bardzo się cieszę, że kolejna ważna inwestycja dla samorządu województwa podlaskiego została wykonana. Przypomnę, całość tej inwestycji kosztowała nas 6 milionów 280 tysięcy złotych, 4 miliony 320 tysięcy to dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, reszta to środki pochodzące z budżetu województwa. Została tutaj na kanale wykonana ścieżka dla pieszych i rowerów i oprócz tego jeszcze 235 metrów właśnie drogi pieszo-rowerowej. Na pewno w tym miejscu to zwiększy przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo bezpieczeństwo w ruchu pieszych i rowerowych. I myślę, że też, no cóż, Augustów jest naszą perełką turystyczną w okresie wiosenno-letnim. Porusza się tutaj wielu, głównie oczywiście mieszkańców Augustowa, ale również turystów. Przy okazji, będąc przy głosie, chcę powiedzieć, że jako samorząd województwa podlaskiego dbamy o równomierny rozwój naszego regionu. Między innymi wcześniej otwieraliśmy wiosną drogę w miejscowości Płaska wraz z infrastrukturą. Kosztowało nas to 19,5 miliona złotych. To my całościowo ponieśliśmy ten koszt jako samorząd województwa. A oprócz tego otrzymaliśmy około 20 milionów złotych z programu Interreg. Jesteśmy teraz w czasie przetargu. Myślę, że umowa z wykonawcą będzie podpisana jeszcze w tym roku. Mam tu na myśli po drugiej stronie Augustowa most dla pieszych i rowerów na rzece Klonownica, ale także remont starego mostu i 700 metrów drogi. Także myślę, że powiat białostocki, przepraszam, augustowski i miasto Augustów rozwija się i niezmiernie mnie to cieszy.
6: Kolejna inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej Augustów-Lipsk. Kilka lat temu otwieraliśmy kładkę nad Kanałem Bystrym, która poprawiła bezpieczeństwo przejazdu trasą Greenvelo. Ta poprawia w tym miejscu nad Kanałem Augustowskim. Pamiętam, jak organizując rozpoczęcie sezonu turystycznego na początku maja, przed laty wraz ze Stowarzyszeniem Ergiet Kanał Augustowski, kiedy przejeżdżaliśmy rowerami przez to miejsce, akurat w którym stoimy, kilkudziesięciu rowerzystów, ile wywoływało zagrożeń, bo przejeżdżające samochody, rowerzyści, brak możliwości przejścia przez w ciągu kilku minut zajęcia, jakby przejścia dla pieszych, to wywoływało niepokój. Dlatego ważne, że decyzja o budowie tej kładki nad Kanałem Augustowskim zapadła. Cieszę się, że dzisiaj możemy to w sposób uroczysty finalizować i kładka, która poprawi bezpieczeństwo wzdłuż tej drogi. Ale brakuje jeszcze jednego elementu i stąd moja prośba kierowana do... tu jest pan dyrektor Krzysztof Bachowski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby jeszcze jeden element poprawić, już nie poprzez budowę kładki, ale umożliwienie przejazdu, bezpiecznego przejazdu rowerem właśnie spinające i wzdłuż Greenvelo przy tej drodze między Sajenkiem a przejazdem za jeziorem Sajno w prawo, tam gdzie ścieżki leśne prowadzą. To jest bardzo niebezpieczny moment na drodze. Mnóstwo rowerzystów, wzniesienie, które uniemożliwia bezpieczną obserwację poruszania się. Przydałoby się tam poszerzenie tej drogi poprzez dodatkowy metr, który wraz z poboczem już istniejącej drogi asfaltowej dałby możliwość bezpiecznego poruszania się na tej drodze. Byłem świadkiem, przejeżdżając rowerem wielokrotnie, jakie zagrożenie przy wyprzedzaniu, mimo podwójnej ciągłej, jednak z naprzeciwka samochody i wyprzedzający zmuszali rowerzystów do zjazdu całkowicie na pobocze do rowu. To jest kolejne zagrożenie i mam nadzieję, że za jakiś czas, panie dyrektorze, spotkamy się i na tamtym odcinku, żeby już ten ciąg Greenvelo w naszym tutaj regionie wzdłuż drogi Augustów-Lipsk był poprawiony.
7: Szanowni Państwo, jak widzieliście, w ciągu naszego krótkiego spotkania już kilkadziesiąt osób na rowerach i pieszych skorzystało z tej ścieżki, więc myślę, że wszyscy jesteśmy przekonani do tego, że jest to inwestycja potrzebna, niezbędna i która przyczyni się do tego, że warunki komunikacyjne w mieście Augustowie, w naszej stolicy turystycznej województwa, będą zdecydowanie lepsze. Podpisywaliśmy umowę na remont śluzy w Augustowie, także można powiedzieć, że troszczymy się o tych, co jeżdżą, chodzą i pływają. I oby tak było dalej.
8: Dzień dobry Państwu. Pan Przewodniczący trochę mnie uprzedził. W ciągu dwóch dni dwie inwestycje związane z Kanałem Augustowskim. Jak widać, rzeczywiście o te atrakcje turystyczne i władze województwa miasto również bardzo zabiega. Szanowni Państwo, w powiecie augustowskim ścieżek rowerowych jest około 70 km, w Augustowie około 16. Z każdym rokiem ta ilość się zwiększa. Ja cieszę się bardzo, że ten element, który do tej pory no, niedobrze funkcjonował, po prostu chodnik na moście nad kanałem augustowskim był bardzo wąski, musiały go dzielić zarówno osoby piesze, jak i rowerzyści. Dzisiaj mamy piękną, funkcjonalną kładkę, można powiedzieć, że dwukierunkową, po której będą mogli i piesi, i rowerzyści się świetnie przemieszczać. Cieszę się bardzo, że kolejny element infrastruktury rowerowej w naszym mieście został dzisiaj otwarty.
9: Kolejny dobry dzień dla Augustowa, kolejny dobry dzień dla mieszkańców ziemi augustowskiej, mieszkańców, turystów. Podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji śluzy Augustów. Inwestycja opiewająca na blisko 13 milionów złotych. 4 miliony złotych, podkreślam, pochodzące z środków Ministerstwa Infrastruktury i otwarcie ciągu pieszo-rowerowego. Również inwestycja ponad 6 milionów złotych, z czego 4 miliony złotych pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No to pokazuje, szanowni Państwo, że rząd premiera Donalda Tuska, reprezentowany na terenie naszego województwa przez wojewodę podlaskiego, pana doktora Jacka Brzozowskiego, stara się trzymać tą rękę na pulsie, dbać o rozwój infrastruktury, zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie naszego województwa.
10: Wiemy, że tych punktów, które w jakiś sposób są problematyczne, są potencjalnie niebezpieczne, jest wiele. Staramy się na nie reagować i między innymi dzisiaj otwierając jakby tą inwestycję. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce, oczywiście jakby mamy je na uwadze. Musimy mieć jakby na względzie to, że jesteśmy na terenie, gdzie poruszanie się tylko i wyłącznie w pasie drogowym i ogranicza nam pewne zakresy inwestycji. Niemniej jednak na pewno podejmiemy działania i przeanalizujemy tą sytuację pod względem organizacji ruchu, tak żeby wyeliminować te zagrożenia skręcających pojazdów, znaczy wyprzedzających pojazdów rowerzystów i ewentualnie skręcanie w lewo. Także na pewno nie pójdzie to na półkę, także zgodnie z wnioskiem marszałka postaramy się nad tym pochylić. Jeżeli chodzi o tą inwestycję, to mamy 275 metrów jakby drogi rowerowej pieszej, w ciągu której leży most nad kanałem augustowskim w długości ponad 30 metrów, niezależnie oczywiście od mostu, który jest w ciągu drogi. Droga dla rowerów standardowej szerokości 3 metry, oznakowanie poziome, oświetlenie i infrastruktura towarzysząca. Wiemy, że z uwagi na ten ruch turystyczny i nie tylko, przejazd przez kanał augustowski, zarówno tutaj, jak i kanał Bystry, który wcześniej został jakby też w ten sposób rozwiązany, na pewno stwarza to zagrożenie, bo rowerzyści wyjeżdżający na jezdnię no niestety powodują te potencjalne punkty kolizji, więc pozostawienie tego i odseparowanie ich od pojazdów na pewno to poprawi. No, ograniczenia 40 wynika jakby z ukształtowania jakby drogi, także nie z uwagi na poprawienie jakby tego bezpieczeństwa, także zachowajmy tą czujność. Na pewno kierowcy będą czuli się spokojniejsi.
1: Chyba każdy z nas ją zna, chyba każdy z nas ją kiedyś przygotowywał i chyba każdy z nas ją chociaż raz w życiu pił. A o co chodzi? O kawę. Kawa to aksamitny, czarny napój, który chyba nieraz niektórych dosłownie stawią na nogi. No właśnie o tej kawie porozmawiamy ze specjalistką Martą Gertner.
11: Kawa ma być przyjemnością i parzymy ją ma być parzona z przyjemnością. A co do błędów? No, tak jak już mówiłam, świeża kawa, świeżo palona, świeżo zmielona przede wszystkim też. To jest ważne, żeby kawa była świeżo zmielona. Używamy do tego takiej metody, jak lubimy. Tak? Ja na przykład lubię kawę z kawiarki, parzoną w kawiarce, czyli wydobywamy wtedy z kawy więcej smaku i aromatu. A czy będzie błędem, jeżeli tą kawę zalejemy metodą przelewową i ją sobie zaparzymy? Nie, po prostu wydobędziemy wtedy z kawy inne nuty smakowe, zapachowe, parząc w ten sposób. Ojczyzną kawy w ogóle jest Afryka, Etiopia. Kawa pochodzi z Etiopii. I mniej więcej w VI wieku została odkryta. I od tego czasu zaczyna się wędrówka ziarna kawowego po świecie. Trafiła ona na Półwysep Arabski, właśnie do Jemenu, skąd z portu Mokka. Wyjeżdżała na rynki europejskie, tak, już mniej więcej w XVI wieku. Dopiero później trafiła w XVII-XVIII wieku do Ameryki Południowej, do Indii również. I tam się drzewka kawowe przyjęły, zaczęła być uprawiana. Także kawę uprawiamy w tej chwili w pasie całym międzyzwrotnikowym, także są to kraje Ameryki Południowej, Kolumbia, Brazylia, także w Ameryce Środkowej, nie wiem, Kuba też jest producentem kawy, to nie każdy wie, że kawę produkuje się, uprawia się na Kubie. W tej chwili są odradzane te plantacje. Bardzo dobra jest kawa z Kostaryki, tam się uprawia kawę bez środków ochrony roślin. Również w kraje afrykańskie uprawiają kawę. No i przejdziemy teraz dalej na wschód, czyli to jest kawa uprawiana w Indii. Nasze kawy smakowe powstają na bazie arabiki brazylijskiej i ona powstaje podczas palenia. Podczas palenia dodawane są ekstrakty smakowe, zapachowe, roślinne, właśnie naturalne. I co powoduje, że kawa nabiera od środka takiego smaku i aromatu. To nie jest taka kawa, powiedzmy, moczona w olejkach smakowych, tylko palona z dodatkami i przez to nabiera smaku i aromatu. Czyli po zmieleniu mamy w dalszym ciągu kawę, dobrej jakości kawę i z takim lekkim posmakiem i aromatem, który nam nie przeszkadza, a uprzyjemnia picie kawy. Są ludzie, którzy lubią ciemno palone kawy, są ludzie, którzy lubią jasno palone kawy, ale też są już klienci, którzy szukają takich wyjątkowych kaw, tak jak Jamajka, na przykład Blue Mountain, czyli taka kawa niszowa, nazywana szampanem wśród kaw. Kawa to jest temat rzeka, tak w ogóle możemy opowiadać bardzo dużo o tej kawie. Możemy powiedzieć o rodzajach kawy, że jest arabika i robusta, tak? Także lepszą tu gatunkowo kawą jest kawa arabika. Ma więcej smaku, aromatu, jest taka szlachetniejsza, subtelniejsza, ale robusta ma też swoich zwolenników z racji tego, że ma więcej kofeiny. Ma około 4% kofeiny, w związku z tym jest bardziej pobudzająca. Jeżeli szukamy kawy, która nas bardziej pobudzi, wybieramy wtedy robustę. Ale jeżeli chcemy wypić tej kawy, powiedzmy kilka filiżanek dziennie, już sięgamy po arabikę, która jest przyjemniejsza w smaku, subtelniejsza. Dobra kawa to jest taka kawa, którą też po wypiciu czujemy ten smak długo, utrzymuje się nam ten smak w ustach, czyli taka pełna w smaku. Nie taka obojętna, że wypiliśmy kawę, ale za, nie wiem, 10 sekund, gdybyśmy nie widzieli, że trzymamy ten kubek z kawą, nie wiemy nawet, że ją piliśmy, tak? Także to wtedy świadczy też o tym, że ta kawa była takiej słabej jakości, powiedzmy. Także kawa jest używką, ale używką bardzo przyjemną, bo ona się nam kojarzy ze spotkaniami. Zawsze jak się gdzieś, co mówimy, jak kogoś spotkamy? Umawiamy się na kawę, tak? To taka przysłowiowa kawa. Także picie kawy jest też przyjemnością. Zdrowy człowiek może wypić około 3 czy 5 filiżanek kawy dziennie, ona nie szkodzi. Są też kawy, które mogą pić ludzie z nadciśnieniem. To są kawy bezkofeinowe, czyli kawy pozbawione tej kofeiny. Także też jest alternatywa dla osób, które nie tolerują kofeiny. Jakość kawy tak jest ważna, ale też poznajemy smaki kawy, jakie mogą być kawy. Także nabieramy doświadczenie w momencie, gdy pijemy tą kawę właśnie. Gdy próbujemy arabiki z różnych stron świata, gdy próbujemy sobie kawę z Kostaryki, która ma aromat bardziej orzecha, bardziej korzenna. Kawy afrykańskie są już takie wytrawniejsze, tak? No, klienci boją się takiego słowa kawa kwaśna. To nie jest kwaśna kawa. Kawa ma pewną wytrawność. I na przykład kawy afrykańskie są kawami takimi wytrawnymi, gdzie wyczuwamy nuty mandarynki, czy takie bardziej owocowe nuty, a kawy z kolei takie indyjskie, czy właśnie z Jawy, z Sumatry, są to kawy, które mają większą już goryczkę w sobie, takie są o niższej kwasowości. Także to wśród arabik każdy znajdzie coś dla siebie, co lubi, ale to trzeba próbować. Trzeba próbować różnych kaw, żeby znaleźć dopiero to, co lubimy, bo gdy poznajemy różne smaki, zaczynamy dopiero odkrywać, co może nam smakować. Jak próbujemy kawy, to bardzo często sięgamy po też nasze początki, to sięgamy po kawy smakowe. Żeby kawa smakowała czymś jeszcze dodatkowo. A w momencie, gdy zaczynamy próbować już różnych kaw i różnych właśnie tradycyjnych kaw, różnych arabik, wtedy nam się ten gust wyrabia, jak gdyby. No, wtedy wiemy, co może nam smakować. I wtedy bardzo często już odchodzimy od kaw smakowych, a zostajemy wierni kawom tym, zostajemy wierni tym kawom tradycyjnym właśnie.
12: Są zarzuty dla mężczyzny, który w niedzielę zabarykadował się w piwnicy, rozpylił gaz i groził, że wysadzi budynek. Chodzi o dramatyczne wydarzenia, do których doszło w Olecku w Warmińsko-Mazurskiem. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. O szczegółach mówi oficer prasowy oleckiej policji Damian Rytwiński.
13: W niedzielę po godzinie 19 policjanci interweniowali wobec 38-letniego mężczyzny, który zabarykadował się w piwnicy budynku mieszkalnego przy ulicy Gołdapskiej w Olecku. Mężczyzna groził podpaleniem rozszczelnionej butli z gazem. Miał być także agresywny wobec interweniujących funkcjonariuszy. Natychmiast podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców. Na miejscu działania prowadziły służby, a teren został zabezpieczony. Mężczyzna został zatrzymany i obecnie przebywa w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Ostatecznie ewakuowano około 100 osób, którzy wrócili do swoich mieszkań. Nikomu nic się nie stało. Podczas czynności okazało się, że 38-latek był poszukiwany. Ma do odbycia karę 150 dni pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie są wykonywane pod nadzorem prokuratora. Od wyników zebranego materiału dowodowego zależą dalsze decyzje w tej sprawie, w tym jakie mężczyzna usłyszy zarzut. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 3 zarzutów. Dotyczą one m.in. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, czynnej napaści na funkcjonariusza oraz kierowania wobec funkcjonariuszy gruźb bezprawnego pozbawienia życia i uszkodzenia ciała. Dzisiaj Sąd Rejonowy w Olecku zastosował wobec 38-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna najbliższy czas spędzi w areszcie.
12: Mężczyzna najbliższy czas spędzi w areszcie, oczekując na proces. Miasto Suwałki zachęca swoich mieszkańców do tego, by odwiedzać ich social media i tam zgłaszać swoje propozycje gwiazd na przyszłoroczne Dni Suwałk. O szczegółach mówi Kamil Sznel z Urzędu Miejskiego.
14: Już po raz trzeci z rzędu oddajemy w ręce mieszkańców decyzję o tym, kto wystąpi podczas Dni Suwałk z koncertem głównych. 2 lata z rzędu takie akcje, ankiety już były realizowane. Po raz pierwszy był to Dawid Kwiatkowski, w tym roku była to Agnieszka Chylińska i teraz mieszkańcy mogą po raz kolejny zgłaszać to, jakie gwiazdy widzieliby podczas występu w przyszłorocznych dniach miasta. Na razie czekamy tylko i wyłącznie na zgłoszenia na naszych social mediach, a później z tych zgłoszeń wytypujemy kilka bądź kilkanaście zgłoszeń, które powtarzały się najczęściej i skonstruujemy na tej podstawie specjalną sondę internetową, w której już ostatecznie mieszkańcy wybiorą, kto w przyszłym roku zagra podczas Dni Miasta.
12: W Marynowie koło Sejn powstanie magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Tarczy Wschód. Inwestycja będzie kosztować prawie 3,5 miliona złotych, a prace mają zakończyć się do końca tego roku. I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
15: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
16: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Августівські водолази затримали 2 нетверезих керманичів. На озері Нецько 45-річний чоловік керував моторним човном, маючи понад 2 проміли алкоголю в крові. Натомість на озері Біале 43-річний водій водного скутера мав понад проміле. Обидва постануть перед судом. Їм загрожує до 3 років ув'язнення. Розпочалася поліцейська акція «Безпечна дорога до школи». Поблизу шкіл у Сувалках буде більше патрулів. Правоохоронці контролюватимуть поведінку водіїв і пішоходів, а також перевірятимуть автобуси, які перевозять дітей. Поліціянти також зустрічатимуться з учнями та вчителями, нагадуючи правила безпеки на дорозі та важливість світловідбивних елементів. Акція триватиме до кінця вересня. Ще один чудовий результат спортсмена із Сувальщини. Матеуш Перковський із Сувальського велосипедного клубу переміг у своїй віковій категорії під час змагань Лото Тріатлон Енерджі Умрангово. На дистанції чверті айронмена він подолав плавання, велоетап і біг за 2 години 13 хвилин і 32 секунди. Це принесло йому 4 місце в загальному заліку. До подіуму у відкритій категорії йому забракло зовсім небагато. Місто Сувалки визначило переможця тендеру на реконструкцію вулиці Застав'я. Найвигіднішу пропозицію вартістю понад 6,5 мільйона злотих подала сувальська компанія «Мегакоп». Проєкт передбачає також реконструкцію частини вулиці Артилерійської та будівництво нового кільця на перехресті Застав'я і Кавалерійської. З'явиться пішохідно-велосипедна доріжка, нові тротуари та освітлені пішохідні переходи. Встановлять близько 40 світлодіодних ліхтарів. Після консультації з мешканцями кількість паркомість зменшили, а також запланували підняті переходи та зелене кільце. Усі роботи мають завершити впродовж 440 днів. У Сувалках стартує програма безкоштовної психологічної підтримки для молоді. Місто виділило на неї майже 185 тисяч злотих. Проєкт фундації «Его» охопить 670 людей – молодь, учнів, батьків та вчителів. Також буде створено спеціалізований центр допомоги молодим людям, які переживають кризу. Підтримка буде доступна, зокрема, на вулиці Ноневіча, 91, а також у сувальських школах. Програма триватиме до кінця червня наступного року. У Маринові неподалік Сейнів збудують повітовий склад для потреб цивільного захисту та цивільної оборони у рамках програми «Східний щит». Об'єкт використовуватимуть для зберігання обладнання та матеріалів на випадок кризових ситуацій. Проєкт також передбачає складські майданчики, дороги, огорожу, систему моніторингу та освітлення. Вартість інвестиції – майже 3,4 мільйона злотих, а роботи мають завершити уже цього року. Учні у Сувалках можуть безкоштовно користуватися міським транспортом, але повинні мати при собі необхідні документи. Під час перевірки потрібні учнівський квиток або документ, що підтверджує вік, а також чинна сувальська карта мешканця. На пластиковій карті дата закінчення терміну дії не вказана. Її можна перевірити у застосунку eCity App або онлайн. Недійсна карта означає втрату права на безкоштовний проїзд. Пожежники із Шиплішек будуть краще підготовлені до рятувальних операцій на воді та льоду. Місцева добровільна пожежна команда отримала грант у рамках програми «Зміцни своє оточення». Завдяки цьому підрозділ придбає спеціальні сухі рятувальні костюми. Обладнання підвищить безпеку пожежників під час роботи на водоймах, заболочених територіях, а також у разі повеней та льодових небезпек. Нове спорядження також має покращити оперативну готовність підрозділу та ефективність допомоги мешканцям. Августів об'єднує зусилля з курортами Польщі та Литви, щоб спільно залучати туристів впродовж усього року. Місто разом із Голдапом, Супраслю, Друскінінкаєм та Бірштанасом створило спільний бренд оздоровчого туризму польсько-литовського прикордоння. У межах проєкту заплановані також інвестиції в Августові. Зокрема, облаштування пляжу на озері Нецько, пірсів на озері Б'яле та Блонь над річкою Нета. Проєкт триватиме до січня 2028 року. Кубкова пригода вігрів із Сувалк завершилася вже у першому раунді. У вівторок на міському стадіоні «Білоблакитні» поступилися «Брукбет Термаліці» з «Нєцячі» із рахунком 1-5. Суперник, який виступає на два дивізіони вище, швидко підтвердив статус фаворита. До перерви вігри вже програвали з різницею 3 м'ячі, а після перерви Термаліса забила ще двічі. Єдиний гол господарів на рахунку Міхала Байдора. Тепер сувальці повертаються до боротьби за очки в чемпіонаті. У неділю вони прийматимуть Полонію з Лінцбарка Вармінського. Незвичайна зустріч під час патрулювання Вігерського національного парку. Поблизу високого мосту працівник парку помітив молодого лиса, який спокійно відпочивав просто посеред лісової дороги. Тварина прокинулася, коли з'явився автомобіль, але, схоже, не надто злякалася. Працівники парку нагадують, за дикими тваринами варто спостерігати з безпечної відстані та не намагатися їх підгодовувати. Наука має голос у Сувалках. 14 вересня у зоні СОВА відбудуться зустрічі з геологом, доктором наук Лукашем Крушевським. Експерт розповість про відвали гірничо-добувної промисловості, які з одного боку можуть становити загрозу для довкілля, а з іншого – бути середовищем існування рідкісних організмів та джерелом цінної сировини. Зустрічі розпочнуться об 11, 12 та 13 годині. Кінематографічні вихідні у Сувалках обіцяють бути особливими. Cinema Lumière підготувало одразу 4 прем'єри. На екранах покажуть, зокрема, сімейний фільм «Крутійка», трилер «Не дивись вниз 2» та комедію «Спа Вікенд». Не обійдеться і без спеціального показу культового мультфільму «Тачки» з нагоди 20-річчя прем'єри.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...